0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie.
2: Żyjemy przez Ciebie. Żyjemy dla Ciebie.
1: Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

Wspomniałeś, że nie ma w sercu bowiem, bym był dla ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie powtarzam pytanie.

0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest piątek, 4 września.

Spróbuj przypomnieć sobie jakąś ostatnią zmianę w swoim życiu. Może mało istotną, a może generalną. Jaka była wówczas twoja pierwsza reakcja?

Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: Uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają. Podobnie też uczniowie faryzeuszów. Natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: Czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, gdy zabiorą im Pana młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść. Nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze.

Zmiany w życiu czasem są zaplanowane, ale często pojawiają się nieoczekiwanie, wymuszane różnymi okolicznościami. Są zaburzeniem pewnego rytmu, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Te przyzwyczajenia bywają źródłem oporu wobec nowych wyzwań. Co pomaga ci przejść przez takie wydarzenia?

Nowe bukłaki i młode wino to symbole. Za ich pomocą Jezus określa nowe życie, do którego jesteśmy powołani. Życie w łączności z Nim, pełne odwagi, radości i otwartości na rozwój. Jak się czujesz z myślą, że jesteś wezwany do tak pięknych rzeczy?

Wracając jeszcze raz do sceny z Ewangelii, wyobraź sobie, że stoisz tam wśród apostołów obok Jezusa. Jak się czujesz ze świadomością, że On jest tak blisko?

Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają. Podobnie też uczniowie faryzeuszów. Natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, gdy zabiorą im Pana młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść: nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego. Mówi bowiem: stare jest lepsze.

Na koniec możesz poprosić Jezusa o odwagę do zmiany tego, co jeszcze oddziela Cię od Niego, o doświadczenie Jego bliskości.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.
6: Tu Grzegorz Kloc. Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Rodzina.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Serdecznie witam na tej mszy świętej u tronu Jasnogórskiej Pani kapłanów, którzy wraz ze mną koncelebrują tę mszę świętą. Witam również was, drodzy bracia i siostry, pielgrzymi, czciciele Matki Najświętszej. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy łączą się z nami na wspólnej modlitwie za pośrednictwem Radia Jasna Góra i przekazu internetowego. Intencje tej mszy świętej są następujące. Ksiądz Jerzy modli się o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Jana. Ja mszę świętą sprawuję za Mirosławę Janiszewską i świętej pamięci Jadwigę Niewiarowską. Ojciec Jan modli się w intencji o trzeźwość dla męża i powrót do rodziny. W pierwszy piątek miesiąca

przychodzimy na spotkanie z Jezusem, którego serce jest pełne miłości i miłosierdzia dla każdego z nas. Zechciejmy przytulić się do tego serca, odnaleźć w nim ukojenie. Wynagradzajmy Najświętszemu Sercu Jezusowemu za wszelkie grzechy i obiecajmy poprawę. Przeprośmy na początku mszy świętej dobrego Boga za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przebłaga Najświętszą Panią wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, oddajemy cześć sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości. Spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie.

0: Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, niech uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarzy tajemnic Bożych, a od szafarzy już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Mnie zaś najmniej zależy na tym, czy będę osądzony przez was, czy przez jakikolwiek trybunał ludzki. Co więcej, nawet sam siebie nie sądzę. Sumienie nie wyrzuca mi wprawdzie niczego, ale to mnie jeszcze nie usprawiedliwia. Pan jest moim sędzią. Przeto nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte, i ujawni zamysły serc. Wtedy każdy otrzyma od Boga pochwałę. Oto Słowo Boże.
1: Błogosławiony

odstąp od złego, czyń dobrze, abyś mógł przetrwać na wieki, gdyż Pan miłuje sprawiedliwość i

Faryzeusze i uczeni w piśmie rzekli do Jezusa: uczniowie Jana dużo poszczą i modły odprawiają, podobnie też uczniowie faryzeuszów, natomiast twoi jedzą i piją. A Jezus rzekł do nich: czy możecie nakłonić gości weselnych do postu, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego i wtedy w owe dni będą pościli. Opowiedział im też przypowieść: nikt nie przyszywa do starego ubrania jako łaty tego, co oderwie od nowego. W przeciwnym razie i nowe podrze, i łata z nowego nie nada się do starego. Nikt też młodego wina nie wlewa do starych bukłaków. W przeciwnym razie młode wino rozerwie bukłaki i samo wycieknie, i bukłaki przepadną. Lecz młode wino należy wlewać do nowych bukłaków. Kto się napił starego, nie chce potem młodego, mówi bowiem: stare jest lepsze.

0: Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, na kartach Ewangelii spotykamy się kilka razy z dziwnym zjawiskiem. Spotykamy się z zarzutem, że Chrystus nie respektuje przepisów mojżeszowego prawa. No bo dotyka trędowatego, choć wie, że przez to stanie się rytualnie nieczysty, uzdrawia w szabat, czego mu czynić nie było wolno, nie pości, choć prawo nakazywało wiele postów. Pod tym względem już bardziej dokładni i skrupulatni byli uczniowie Jana, aniżeli sam Pan Jezus i jego apostołowie. Dlaczego Pan Jezus tak postępował? Chciał bowiem przekonać wszystkich, że z Jego narodzeniem nastała ekonomia zbawienia nowa i odtąd już obowiązywać będzie nowe prawo, w którym akcent będzie położony nie na literę, ale na ducha. Twierdzenie to Pan Jezus popiera i udowadnia trzema porównaniami. Pierwsze dotyczy postów, także głęboka i trafiająca do przekonania jest tu Jezusowa logika. Czy widział ktoś kiedyś, aby poszczono w czasie wesela? Jego pobyt na ziemi jest dla wszystkich, którzy go przyjęli, jednym wielkim weselem. Przebywanie razem z nim jest dla człowieka wielką radością, rozkoszą. Chrystus jest oblubieńcem. Czy można pościć, gdy się jest razem z oblubieńcem? Gdy się z nim jedno myśli i jedno czuje? Czasami tak bywa, że oblubieniec się od nas oddala, albo my oddalamy się od niego. Wtedy przychodzi na nas noc. Jest to noc ciemności. Wtedy lamentujemy, smucimy się i pościmy. Prawdziwy post to nie odmawianie sobie tych czy innych pokarmów, ale to umartwienie ducha, opanowanie siebie. To szlachetna, pełna miłości postawa wobec drugiego człowieka. Taki post jest pożądany zawsze i jest on najlepszą legitymacją naszego chrześcijańskiego życia. Dwa drugie porównania, jakie usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, jeszcze bardziej wyjaśniają myśl zawartą w tym pierwszym porównaniu o postach. Stare ubranie to stara ekonomia zbawienia, która może była dobra w tamtych czasach. Z nadejściem Chrystusa obowiązuje już inna ekonomia zbawienia. Jak się nie przyszywa do starego ubrania łaty z nowego, mocnego płótna, tak nie można wiązać starego prawa z nowym prawem przyniesionym przez Jezusa Chrystusa. To bowiem Jego prawo jest prawem wolności, miłości i sprawiedliwości. Musi przed nim ustąpić w cień wszystko, co stare, słabe, skostniałe i nie wytrzymujące już czasu próby. Podobnie ma się rzecz z nowym winem. Słyszeliśmy o bukłakach, o winie. Nowe wino, które jest prężne, smaczne, zawiera w sobie dużo życiodajnej siły. Nauka Jezusa Chrystusa jest jak nowe, młode wino. Nie można jej mieszać z winem nauki Starego Testamentu. Ona przerasta tamtą naukę. O całe niebo przewyższa ją. Ukazuje nam zbawienie i Boże życie w zupełnie innych wymiarach i perspektywach. Wieje z niej powiew wolności, nowości. Jakże będziemy szczęśliwi, jeśli tę naukę przyjmiemy wolnym i czystym sercem, jeśli w oparciu o nią będziemy budować gmach swojej doskonałości chrześcijańskiej na pewnych, bo chrystusowych podstawach. Pan Jezus przyszedł na świat, by swoją nauką odnowić wszystko. Właściwie nie głosił jakiegoś nowego prawa, samo jego posłannictwo, jego zjawienie się już było dla ludzi wprowadzeniem nowego prawa. Jego boskie orędzie zbawcze utożsamia się z jego działalnością i życiem. Jego Ewangelia jest jego świadectwem. W niej wszystko jest ukierunkowane na niego. On w niej jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Dlatego tyle od niego płynie ku nam radości. Jego nauka jest przygniatającym nas do ziemi jarzmem, ale jest jarzmem słodkim i brzemieniem lekkim. Kto z nią się zwiąże i o nią oprze swoje życie, może zawsze liczyć na jego pomoc i wsparcie. Trzeba jednak przyjąć tę Ewangelię. Trzeba nią przepoić i nasycić całe nasze życie. Trzeba mieć ją nie tylko w myśli, ale zachowywać w sercu. Krótko mówiąc, trzeba się z nią liczyć na co dzień. Dlaczego? Po co? Dlatego, bo ona jest w całości zorientowana, skierowana na Niego, na Jezusa Chrystusa. On w życiu swoim pełnił rolę zwiastuna dobrej nowiny i czynił to tak subtelnie, tak delikatnie, że nikt nie mógł posądzić go o przemoc, o gwałt. Ciągle w jego nauce powtarza się refren: jeżeli chcesz być doskonałym, to pójdź za mną. Jeżeli chcesz, bo możesz przecież nie chcieć. Ale jeśli szczerze i prawdziwie chcesz, to na mnie się nie zawiedziesz. Tak jak Chrystus, jego całe życie było jedną wielką Ewangelią, zapowiadającą nowe niebo, nową ziemię, tak dziś życie chrześcijan, ściślej mówiąc nasze życie, musi być także konkretnym i praktycznym głoszeniem Ewangelii. Nie może w tym głoszeniu zabraknąć elementu umartwienia, postu, a nawet konkretnej rzeczowej pokuty. Żyjemy przecież w czasach, w których nowa ekonomia zbawienia zapoczątkowana przez Jezusa Chrystusa ma owocować, ma przynosić ludziom zbawienne skutki. A to jest niemożliwe bez ofiary z naszej strony. Dlatego też dziś, teraz uczestniczymy w ofierze. Msza Święta jest nie tylko ofiarą, ale najświętszą ofiarą ołtarza, ofiarą samego Chrystusa, przez którą On dokonał zbawienia ludzkości i pokazał naocznie, jak działa Jego nowa ekonomia zbawienia. Każda nasza obecność, każde nasze uczestnictwo we Mszy Świętej jest włączeniem się w tą nową ekonomię zbawienia Chrystusa. Jest coraz to pełniejszym rozumieniem Jego zbawczego dzieła. Im więcej mszy świętych w naszym życiu, tym pełniejsze i bogatsze będzie nasze zbawienie. Przyszliśmy dzisiaj tu z samego rana na Jasną Górę, na spotkanie z Matką Najświętszą. Przychodzimy często do Maryi, przynosząc jej swoje radości, też i swoje zmartwienia. Prośmy ją dzisiaj, aby dobrą drogą prowadziła nas do świętości, aby była z nami. Amen. Przytulając się do Boskiego Serca, przedstawmy Panu Jezusowi pokorne modlitwy i błagania.
1: Panie Jezu, którego serce jest pełne miłości i miłosierdzia, prowadź naszego papieża Leona, biskupa Wacława, wszystkich prezbiterów i diakonów drogą świętości Ciebie prosimy. Panie Jezu, którego serce jest zranione ludzkimi grzechami, przyjmij posty i pokutę podejmowane przez wielu ludzi jako wynagrodzenie Twojemu sercu Ciebie prosimy. Panie Jezu, którego serce jest źródłem życia i świętości, błogosław wszystkim czcicielom Twojego boskiego serca i tym, którzy podejmują praktykę pierwszych piątków miesiąca, Ciebie prosimy. Panie Jezu, którego serce jest życiem i zmartwychwstaniem, daj naszym bliskim zmarłym radość wieczną w niebie, Ciebie prosimy. Panie Jezu, którego serce jest rozkoszą wszystkich świętych, pomóż nam zgromadzonym wokół Twojego ołtarza każdego dnia dążyć do doskonałości, Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu, którego serce zdolne jest pomieścić całą ludzkość, bądź uwielbiony za bezgraniczną miłość i wysłuchaj naszych pokornych modlitw, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: módlcie się, aby moją i waszym ofiarem przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Przyjmij ofiary z rąk twoich i chwalę swojego imienia. Pożytek nasz
2: i całego Kościoła Świętego.
1: Panie nasz Boże, wejrzyj na niewysłowioną miłość serca Twojego Syna, który wydał się za nas, aby przez Jego zasługi nasz dar stał się miłą Tobie ofiarą i zadośćuczynieniem za nasze grzechy, przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca.
2: Znosimy je do Pana.
1: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
1: Zaprawdę godne to jest, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, składali dziękczynienie i sprawiedliwe, abyśmy Ciebie wychwalali przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On, wywyższony na krzyżu w swojej nieskończonej miłości, ofiarował za nas samego siebie. Z Jego przebitego boku wypłynęła krew i woda i tam wzięły początek sakramenty Kościoła, aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
3: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
3: Bo Twoje jest królestwo, i potęga, i chwała na Ciebie.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
3: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
3: I z duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój nasz.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.
2: Komunia Święta udzielana będzie przez środek kaplicy.

Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech ten sakrament Twojej miłości pociągnie nas do Twojego Syna, abyśmy ożywieni świętą miłością umieli dojrzeć w naszych braciach Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Jasnogórskiej Pani, zawierzmy naszą ojczyznę, nasze rodziny, wołając pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polec, Synowi nas oddawaj. Królowo Polski, Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Był pod wpływem narkotyków. To kierowca, który wjechał na A1 w robotników. Prezydent podda się przesłuchaniu w prokuraturze. Zdrowe jedzenie w szkolnych stołówkach sprawdzi to sanepid. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Kierowca, który we wtorek wjechał ciężarówką w pracowników służb drogowych, był pod wpływem narkotyków. W wypadku na A1 koło Mykanowa pod Częstochową zginęły 4 osoby. Śledczy mają już opinię toksykologiczną, informuje prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury w Częstochowie.
1: Z opinii tej wynika, że kierujący ciągnikiem siodłowym Dominik D. znajdował się pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. Według biegłego z zakresu toksykologii stwierdzone stężenie miało wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdu mechanicznego. Będzie miało to oczywiście wpływ na zmianę kwalifikacji prawnej i zaostrzenie odpowiedzialności karnej.
0: Badanie alkomatem wykazało z kolei, że 31-latek był trzeźwy. Mężczyzna przyznał się do winy. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta Karola Nawrockiego. Chodzi o sprawę nieodebrania ślubowania od 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma wyznaczyć termin, w jakim przesłuchanie mogłoby się odbyć, mówi Anna Adamiak, rzecznik prokuratury krajowej.
2: To jest taka forma bardziej kurtuazyjna. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na pełnioną funkcję ma liczne obowiązki. To jest taki ukłon w stronę prezydenta, żeby jednak to prezydent sam ten termin i miejsce określił.
0: Prezydent zapowiedział już, że weźmie udział w przesłuchaniu, choć jego celowość skomentował dość dosadnie.
3: Prezydent ma dużo więcej bardzo ważnych zagadnień w Polsce i na arenie międzynarodowej niż odpowiadanie na pewne jednak urojenia ministra sprawiedliwości w tym kontekście, ale oczywiście zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora.
0: Śledczy badają, kto wpływał na prezydenta, by ten nie przyjmował ślubowania od sędziów. Przesłuchali już około 40 osób.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą bez zapowiedzi. Inspektorzy sprawdzą, czy jadłospis spełnia wymagania dotyczące żywienia dzieci i młodzieży. Ma w nich być teraz więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli i cukru oraz częstotliwość podawania mięsa ma się też zmienić. Sprawdzane będą także przygotowywania posiłków, bo bywały z tym problemy, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
5: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
0: Zmiany w żywieniu w szkolnych stołówkach mają pomóc w walce z otyłością dzieci.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 17 stopni na termometrach we Wrocławiu, sporo chmur na niebie. No i dość pochmurno, taka pogoda będzie utrzymywała się dziś przez cały dzień. Między godziną 8 a 9 synoptycy zapowiadają opady deszczu we Wrocławiu, a deszcz może pojawić się dziś praktycznie w większości Dolnego Śląska, szczególnie na północy i w centrum.
7: Reklama.
8: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
9: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatu. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace

0: trwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Reklama.
2: Radio Rodzina.
3: Radio Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
1: Już prawie 6 minut po godzinie 7. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. W piątkowy poranek rozpoczynamy ten dzisiejszy dzień. No i cóż, czas na kartkę z kalendarza. Dziś imieniny obchodzą Rosalia, Stella, Liliana, Maria, Katarzyna, Przemysław, Iwona, Julian, Daniela, Teodor, Ida, Marceli. I tym wszystkim jubilatom składamy najlepsze życzenia. Mamy dziś też nietypowe święta, ale o nich powiemy sobie nieco później. Przysłowie na dziś: gdy nadejdzie wrzesień, rolnik ma zawsze pełną kieszeń. No nie wiem, czy możemy to dobrze odnieść do dzisiejszych czasów, ale cóż, zrobimy. Takie przysłowie na dziś się wylosowało. Wschód słońca dziś miał miejsce o godzinie 5.52. Zachód słońca nastąpi o godzinie 19.17. Długość dnia 13 godzin i 25 minut. No i widać, że już coraz ciemniej o poranku. Także my już teraz rozpoczynamy ten dzień. No i miejmy nadzieję, że słońce nam rozpogodzi i troszeczkę się rozjaśni, bo jak na razie te chmury skutecznie przysłaniają niebo. Na dobry początek zespół Starship i kawałek We Built the City.

0: czekał.
1: Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

0: Kwadrans po godzinie 7 i ja już teraz zapraszam Was na audycję Czy Tadełko. Powracamy do tego formatu po wakacjach, no i dziś właśnie pierwszy dzień, tym razem nie po godzinie 11, a o 7.15, tak będziemy się spotykać co piątek, a więc już teraz Czy Tadełko na naszej antenie.
1: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie po wakacjach w Czy Tadełku. Ada
2: i Łucja,
1: mama
2: i córka.
1: Łucja, jak ci minęły wakacje pod takim kątem czytelniczym? Dużo czytałyśmy?
2: No tak i mało, i dużo.
1: A co czytałyśmy w wakacje? Pamiętasz coś? Na co miałaś ochotę?
2: Kraina Lodu.
1: A, no tak. Takie opowieści z Krainy Lodu. Różne historie związane z tą bajką.
2: Bardzo dużo Madrigal. Przeczytaliśmy całe Skoki przez Epoki i to będzie dzisiaj nasz temat Czy Tadełka.
1: Tak, zdradziłaś już, o czym będziemy rozmawiać, ale ja chciałam jeszcze przypomnieć tym Państwu, którzy może pierwszy raz włączyli naszą audycję i właściwie nie wiedzą, o czym my tutaj mówimy, to my opowiadamy o książkach tak z perspektywy rodzica i dziecka i nasza audycja istnieje dlatego, że chcemy Państwa bardzo zachęcać do czytania z dziećmi. Dlaczego to jest ważne, żeby czytać z dziećmi?
2: No, żeby trochę odpoczywały i lepiej myślały, no bo podobno od czytania się lepiej myśli.
1: A ty myślisz, że lepiej myślisz od czytania?
2: Ja myślę, że fajnie by było takie powiedzenie, ten kto czyta lepiej myśli.
1: Podoba mi się to. A powiedz jeszcze, co zrobić, żeby zachęcić dzieci do czytania? Dlaczego czytanie jest fajne?
2: Czytać z nimi dużo książek.
1: Też tak myślę, że wspólne czytanie to jest najlepszy pomysł na to, żeby zachęcić dzieci do sięgania po książki. I tak jak Łucja wspomniała, dzisiaj będziemy opowiadać o książce Skoki przez epoki, 8 podróży w przeszłość. I to tak naprawdę jest taka lekcja historii. Dzieci wróciły do szkół od września i będą się tam uczyć historii, jak są już trochę starsze. I myślę, że ta książka to może być taka nauka historii, ale w zupełnie inny sposób. Tych historii jest 8 i 1/9, taka króciutka, która jest właściwie podróżą w przyszłość i one obejmują bardzo duży zakres czasu od 939 roku do 2027. Powiedz, Łucja, dlaczego ci się podobała ta książka? Bo mnie to trochę zdziwiło, że ona ci się podoba, bo ja uważam, że ona jest trochę trudna i wydawało mi się, że będzie za trudna dla ciebie, a tobie się bardzo podobała.
2: Gdyby to lepiej wyjaśnić, to bym powiedziała, że te historie są takie, no, fajne i ja się interesuję tym, co się tam dzieje. Bardzo, tak, ja lubię długie książki. Także mamy tutaj szkoły, mamy tutaj pracę, dzieci chodzą do pracy, jest sorry, gadam z nory.
1: Zaraz wyjaśnimy, odpowiada. Co to jest. A nie przerażała cię czasami ta książka?
2: Czasem tak, ale nie zawsze.
1: Okej, to opowiemy Państwu tak może bardziej szczegółowo o tej pierwszej historii, bo sobie ją jeszcze odświeżyłyśmy. Opowiesz, Łucja, jacy tam są bohaterowie i co się w niej dzieje. To jest rok 939, bardzo, bardzo dawno temu.
2: Och, na najmłodsza. Z dzieci.
1: Bo mamy dwie rodziny w tej historii, prawda?
2: Tak.
1: Jedna rodzina taka...
2: W lesie, no taka no bogatsza.
1: Tak, czyli mieszkańcy grodu, a druga rodzina taka biedniejsza i tam tato i syn pracowali przy budowie tego grodu, prawda?
2: Tak, ale ja już nie pamiętam, jak oni się nazywają w ogóle.
1: A, bo to były bardzo trudne imiona, to ja ci przypomnę. Więc tej rodziny, która pracowała przy budowie grodu. To był tato, mama, no i dzieci. Sobek, prawda? Jego najstarsza siostra Bogdana, no i jeszcze Ochna, ta najmłodsza. Sobek przeżył bardzo ważne wydarzenie, prawda? Bo okazało się, że on już nie jest
2: dzieckiem,
1: tylko
2: mężczyzną.
1: A ile on miał lat, kiedy stał się tym mężczyzną?
2: 8 albo 7.
1: O rany, to był niewiele starszy od ciebie.
2: No.
1: I musiał pracować. A jakie było zadanie najmłodszej Ochny?
2: Żeby chodzić do lasu i się uczyć oraz zbierać tam posiłki.
1: A Bogdana do czego się przygotowywała?
2: Do ślubu.
1: No i mieliśmy jeszcze tę drugą rodzinę, czyli właśnie pana grodu i tam była jego córka.
2: Dobroniega.
1: Dobroniega. I Dobroniega też się przygotowywała do...
2: ślubu.
1: Jest tutaj przedstawiona w bardzo pięknym stroju. Miała też taką swoją jakby opiekunkę, która nazywała się Gdula, prawda? Jak na nią mówili?
2: Gdula, gadula,
1: bo strasznie dużo mówiła.
2: No właśnie, obiad był jak kolacja w tej rodzinie.
1: Jak oni w tamtych czasach jedli? Co ty zapamiętałaś?
2: Chlebowy placek.
1: A czy każdy dostawał tyle samo jedzenia?
2: Nie.
1: A jak to było? Kto dostawał najwięcej, a kto najmniej?
2: Tata dostawał najwięcej, a ochna najmniej.
1: Czyli to było w zależności od wieku, od starszeństwa. A czy ludzie, którzy wtedy żyli, to tak jedli tak często jak my teraz, czy nie?
2: Mniej, no bo w mieszkańcach grodu tylko dwa posiłki się jadło dziennie.
1: A co ty myślisz o tym, że Sobek musiał pracować z tatą i że on był nazywany mężczyzną, chociaż miał 7 lat? Czy on miał łatwe życie, czy raczej nie?
2: No, raczej trudne. Jak miał już 8 albo 7 lat, kto wie, nie było dokładnie pokazane.
1: No, oni sami nie wiedzieli, bo jak oni liczyli czas, jak mówili?
2: 3 księżyce.
1: 3 księżyce temu, tak, że Sobek miał urodziny, tak mniej więcej. A pamiętasz, że była tam jeszcze taka wzmianka o starce? Kto to był?
2: Starka to była taka starsza pani.
1: I gdzie ona mieszkała?
2: Na dworze.
1: Ona akurat w tej historii w takiej budzie z drewnem. A pamiętasz dlaczego?
2: No bo myśleli, że ona niedługo umrze. Ale to nie mogło się zdarzyć przed tymi ślubami.
1: Nie mogła umrzeć w domu przed ślubem Bogdany, no. Tak? Takie były wtedy wierzenia, że to by przynosiło nieszczęście. To jest taka pierwsza historia, która otwiera tę książkę. I kiedy ta historia się kończy, to nagle mamy nauczyciela z takim długim ogonem. Kto to taki?
2: Sorry, gadam z nory.
1: Kto z tej nory gada?
2: Szczurek.
1: Szczurek.
2: Tylko, że ciągle się za coś przebiera.
1: A dlaczego to właśnie szczur?
2: Może dlatego, że dawniej te chaty zamieszkiwały bardzo często szczury.
1: No trochę tak, bo on powiedział: mieszkam w waszych chatach i oborach od najdawniejszych czasów. Nieważne, czy nazywacie te krainy ziemiami plemienia Polan, czy Polską. Żywię się tym, co zostawicie na noc albo wyrzucicie na podwórze. Jesteśmy bliskimi sąsiadami. Szkoda tylko, że mnie nie lubicie. Dlatego siedzę w bezpiecznej norze, z której jednak wiele widzę i słyszę. No i właśnie ten szczur jest taką postacią, która łączy te wszystkie historie, prawda? Bo on się w każdym rozdziale pojawia i trochę tak podsumowuje.
2: On się przebrał teraz. No na przykład, zobaczę, gdzie to nawet jest.
1: Masz jakiś swój ulubiony strój dla tego szczurka?
2: O, tutaj mi się najbardziej podobał.
1: A, to jest taki trochę szlachcic. To jest rok 1669 i zatytułowany jest ten rozdział Tak powiadają we dworze. I tutaj była chyba historia takich 3 dziewczynek, które pozamieniały się ubraniami. To też była bardzo, bardzo ciekawa historia.
2: Ja bardzo ją lubię, bardzo.
1: No dobrze, to jakbyś miała podsumować, to dlaczego ci się ta książka podobała i dlaczego ją polecasz?
2: No, żeby dzieci trochę rozumiały, dlaczego no te szkoły są takie trochę poważne. Na przykład 6. klasa.
1: A czy myślisz, że też można docenić trochę to, w jakich czasach my teraz żyjemy i że dzieci mogą być dziećmi i się bawić i uczyć? I że jest trochę inne podejście do dzieci. Tutaj jest też w tej książce pokazane, że dzieci nie były też dobrze traktowane przez bardzo wiele lat, prawda?
2: No, chodziły do pracy, a nie do szkoły czy przedszkola.
1: I na przykład były też karane czasami tak okrutnie, co?
2: No.
1: Ta książka, tak jak wspomniałam na początku, moim zdaniem jest dla trochę starszych dzieci. Wydawnictwo też tak ją rekomenduje. My sobie czytałyśmy po jednej historii i każda jest zupełnie inna. Myślę, że każdy znajdzie tutaj też coś dla siebie. Mi się na przykład bardzo podobała historia o pierwszym tramwaju w Warszawie.
2: A mi nie.
1: No właśnie, każda z nas ma swoją inną ulubioną. Ciekawe, które spodobają się Państwu. Lucja, przypomnisz, jak nazywała się ta książka?
2: Skoki przez epoki.
1: 8 podróży w przeszłość Marcina Przewoźniaka od Wydawnictwa Literackiego. My bardzo polecamy. No i dzisiaj już się żegnamy. Ada.
2: I Lucja.
1: Do usłyszenia w kolejnym czytatełku.
2: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi.

0: Podczas naszej porankowej kartki z kalendarza mówiłam, że mamy dziś pewne święta nietypowe i jest nim Dzień Orzechów Makadamia, który przypada co roku 4 września. Ten dzień ma zwracać uwagę na to, że powinniśmy jeść zdrowe przekąski zamiast batoników lub cukierków. No i chociaż orzechy makadamia w rzeczywistości są nasionami, to słuchajcie, zawierają mnóstwo witamin. No i w ich dniu możemy jeść je na przeróżne sposoby, ale podobno najlepiej smakują prażone i polane białą czekoladą. Sama jeszcze nie próbowałam, ale brzmi to tak pysznie, że na pewno spróbuję. Jeżeli macie jakieś swoje sprawdzone przepisy z orzechami makadamia czy innymi orzechami, to zapraszam, możecie do nas dzwonić 71 322 20 22 i opowiedzieć nam o swoich przepisach. Jeżeli chcecie, możecie też napisać je SMS-em 71 48, poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina, a ja jak taki przepis wpadnie mi w ucho lub oko, to sama go wypróbuję, a was oczywiście nagrodzę. Także jeśli chcielibyście się podzielić, zapraszamy, nasza linia jest otwarta, 71 322 20 22.
1: Radio Rodzina?
2: Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

Jadąc do pracy, tak wam powiem, widziałam pana z takim zestawem wędkarskim, wędka na ramieniu, narzucona w takiej torbie w pokrowcu, no i oczywiście pozostałe części sprzętu wędkarskiego, ekwipunku właściwie wędkarskiego w ręce, no i pan prawdopodobnie spacerował sobie gdzieś nad Odrę, by połowić ryby. No i tak sobie pomyślałam o tym, jak to fajnie tak czasem wybrać się na ryby, tak poczuć tą ciszę, spokój nad stawem, bądź rzeką, bądź jeziorem. No, że przypomniał mi się ostatni mój raz, gdy łowiłam ryby. Było to całkiem niedawno, akurat w Dolinie Baryczy. Tam się wybraliśmy z rodziną. No i cóż, była taka sytuacja, że było też branie. No i oczywiście, jak to bywa, tata szybko krzyknął: Natalka, podkładamy podbierak. No więc ja ruszyłam z podbierakiem. No i cóż, tak podebrałam tą rybę, że nam się zebrała. Jak już mój tata to podliczył, wiszę mu co najmniej 3 zestawy takie tego ołowiu i haczyków, bo no właśnie, 3 ryby nam się zerwały. Także jeżeli wybieralibyście się na ryby, ja oczywiście bardzo serdecznie się polecam.

0: 7.50 już na zegarach, a więc czas na zapowiedź audycji porannych gości. A dziś naszym gościem będzie Marzena German, ekspertka rynku turystycznego portalu wakacje.pl. W rozmowie zapytamy o turystyczne trendy 2026 roku, bo Turcja, Grecja czy Egipt nadal odpowiadają blisko za 2/3 wszystkich rezerwacji. Jednak ta najciekawsza historia lata 2026 rozgrywa się tuż za podium, bo słuchajcie, Polacy częściej kupują w biurach podróży wyjazdy do Hiszpanii i Włoch, które dotąd chętnie organizowane były na własną rękę, ale też ponownie mocniej interesują się Bułgarią. No i właśnie o tych trendach porozmawiamy sobie z ekspertką rynku turystycznego Marzeną German, a rozmowę poprowadzi Patrycja Jęczmionka. Bardzo serdecznie zapraszam Was. Rozmowę rozpoczynamy o godzinie 8.10.
1: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku. Kto ja?

0: Porozumienia Jastrzębskiego. Robert Korzeniowski chce być prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Rosyjscy szpiedzy przebrani za dyplomatów. Radosław Sikorski alarmuje, że 40% rosyjskich dyplomatów może prowadzić działalność wywiadowczą. Szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych wezwał kraje Unii do zamykania konsulatów, zaostrzenia polityki wizowej i ograniczenia swobody poruszania się rosyjskich dyplomatów, bo jak mówi wielu z nich...
1: obsługuje agenturę. Także taką agenturę, która wykonuje zadania terrorystyczne w naszych krajach. Rosja próbuje zniszczyć Unię Europejską od środka. Nie powinna korzystać z przywilejów wolnego przemieszczania się.
0: W Unii Europejskiej jest około 2000 rosyjskich dyplomatów. Wczoraj obchodziliśmy 46. rocznicę podpisania porozumienia Jastrzębskiego. Była to jedna z czterech kluczowych umów społecznych podpisanych między Komisją Rządową a Prezydium Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego. Dała ona m.in. wolne weekendy w pracy, zniosła system czterobrygadowy i dała przede wszystkim początek Solidarności. Mszy świętej rocznicowej w Jastrzębiu Zdroju przewodniczył katowicki biskup pomocniczy Adam Wodarczyk. Jak powiedział w homilii, rocznica powinna stać się dla nas rachunkiem sumienia, co zrobiliśmy z Solidarnością.
2: Potrzebujemy kultury służby, bo demokracja bez służby łatwo zamienia się w walkę o władzę. Wolność bez odpowiedzialności staje się egoizmem, a Solidarność bez miłości pozostaje jedynie pięknym słowem.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Blisko połowa dorosłych Polaków nie wie, że w naszym kraju od 2010 roku obowiązuje zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci. Alarmują o tym eksperci z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Ich najnowszy raport pokazuje, że potrzebne są ogólnopolskie kampanie przypominające rodzicom, że bicie dzieci jest nie tylko szkodliwe, ale także niezgodne z prawem. Raport zwraca też uwagę na problemy związane z pieczą zastępczą oraz ochroną dzieci przed przemocą.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Robert Korzeniowski będzie się ubiegać o stanowisko prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Nasz czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie swoją decyzję motywuje tak.
4: Dzisiaj, kiedy Komitet Olimpijski jest w takich tarapatach wizerunkowych i kiedy naprawdę wymaga jego naprawa 100% zaangażowania, po prostu uważam, że powinien podjąć wyzwanie i iść dalej na nowych zasadach.
0: Obecny prezes Radosław Piesiewicz trafił na 3 miesiące do aresztu w związku z aferą Zonda Krypto.
5: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Dziś sporo chmur na niebie i one nie opuszczą nas przez cały dzień. Miejscami, szczególnie w centrum, no i tak na północy może nam popadać, chociaż temperaturowo dziś do 27 stopni będzie, więc bardzo ciepło i przyjemnie. Chociaż no właśnie, ten deszcz może się pojawić i to w godzinach porannych między 8 a godziną 12.
6: Reklama.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kevlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
6: Reklama.
9: Radio Rodzina.
10: Radio Rodzina.
11: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.
5: Witajcie po godzinie 8. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam was serdecznie i ponownie. Już za chwileczkę o godzinie 8.10 zapraszam was na audycję Poranny Gość, a dziś gościem Patrycji Jęczmionki będzie Marzena German, ekspertka rynku turystycznego portalu wakacje.pl. W rozmowie poruszymy m.in. wakacyjne trendy 2026, a rozmowę, audycję Poranny Gość rozpoczynamy już o 8.10.

0: 8:10 już na zegarach, a w studiu Radia Rodzina jest już Patrycja Jęczmionka, a także jej gość.
1: Poranny gość Radia Rodzina.
2: Marzena German, ekspertka rynku turystycznego portalu wakacje.pl. Dzień dobry, witamy.
3: Dzień dobry.
2: Jakie były największe, Pani Marzeno, zaskoczenia tegorocznych wakacji? Czy pojawiły się kraje lub regiony, które niespodziewanie zyskały na popularności?
3: Tak, co prawda nie mówimy tutaj o krajach czy o regionach, które nie są znane polskim turystom, a raczej o tym, że zyskały w tym roku największe zainteresowanie wśród klientów biur podróży. I niewątpliwie do takich krajów zaliczamy Hiszpanię i Włochy. Zazwyczaj były to kierunki, które utożsamialiśmy z podróżami na własną rękę. Często także w przypadku Włoch przynajmniej były to kierunki, był to kierunek, który często uważaliśmy za takie miejsce, do którego dojeżdżamy własnym samochodem, ewentualnie dolatujemy, ale właśnie na własną rękę. Natomiast w tym roku zauważyliśmy, że wiele osób zdecydowało się na wyjazd w te regiony Europy właśnie z biurem podróży, co potwierdza rosnące zaufanie do branży ze strony Polaków. Z pewnością sytuacje wielokrotne, które w ostatnich latach miały miejsce, które były związane z, na przykład z chociażby wybuchem wojny w Zatoce Perskiej, ale też z takimi zdarzeniami jak pożary czy inne kwestie związane z klimatem, pokazywały, że klienci biur podróży są zabezpieczeni przez turoperatorów, że mogą liczyć na ich pomoc, że w razie, kiedy w sytuacji, kiedy dochodzi na przykład do zamknięcia przestrzeni powietrznej w jakimś kraju, organizowane są loty zastępcze. Więc to wszystko, myślę, że powoduje, że to zaufanie do biura podróży jako instytucji, jako firmy, której powierzamy zorganizowanie naszych wakacji, będzie rosło. Ale jeżeli spojrzymy na statystyki, co prawda jeszcze lato się nie skończyło, jeszcze parę tygodni przed nami.
2: Czy wrzesień sprzyja wyjazdom urlopowym?
3: Zdecydowanie. To jest moment, kiedy już trochę jest mniej osób na wakacjach, ponieważ jednak w wielu krajach wakacje letnie w szkołach to okres lipca i sierpnia, a więc rodziny z dziećmi w wieku szkolnym raczej decydują się już na to, żeby w swoim kraju pozostać. Ale właśnie są osoby takie, które mają dzieci albo jeszcze poza wiekiem szkolnym, albo w tych początkowych klasach, kiedy opuszczenie paru dni nie sprawia takiego wielkiego problemu, i wśród tych osób zainteresowanie kierunkami typowo letnimi nadal jest bardzo wysokie. Wręcz można by powiedzieć, że trochę zaskakująco wysokie w porównaniu z latami poprzednimi. No i tutaj z pewnością takie kraje jak Turcja, czy Egipt, czy Grecja będą nadal cieszyły się bardzo dużym powodzeniem. Tam loty są realizowane. W przypadku Turcji i Egiptu oczywiście mówimy o kierunkach całorocznych, natomiast przy Grecji nawet do późnej jesieni, czyli do końca października, takie wyloty się odbywają.
2: A jak w tym roku wyglądał bilans między wyjazdami krajowymi a zagranicznymi?
3: Z naszej perspektywy oczywiście przede wszystkim koncentrujemy się na wyjazdach zagranicznych, no bo w tym się specjalizujemy i co prawda na stronie wakacje.pl można również zarezerwować pobyty w Polsce, ale w naszym przypadku to jest mniejszy udział procentowy zdecydowanie tego typu wyjazdów. Mhm. Jeśli chodzi o Polskę, rynek krajowy właściwie dla każdego kraju, dużego kraju, liczebnego kraju, jest zawsze pierwszym rynkiem źródłowym. Możemy tutaj mówić o tym, że jakąś przewagę mają rynki zagraniczne w przypadku krajów małych, takich jak na przykład Malta, gdzie po prostu tych mieszkańców nie ma na tyle dużo, by mogli faktycznie zasilić w znaczący sposób branżę turystyczną czy rynek turystyczny swojego kraju. Natomiast Polska, Niemcy, Francja, Włochy to są duże kraje, gdzie turyści podróżują zarówno za granicę, jak i po własnym kraju. Więc odsetek osób, które zdecydowały się na wakacje w Polsce, będzie wysoki i z pewnością będzie wyższy niż tych, którzy wyjechali przynajmniej w ramach turystyki zorganizowanej za granicę, ale jest to trochę inny segment, bo wiele rezerwacji jest dokonywanych też bezpośrednio w takim przypadku. Natomiast z ogólnych statystyk możemy powiedzieć, że jak co roku może cieszy się w okresie letnim największym zainteresowaniem, ale coraz więcej osób docenia urok gór, więc te góry także stają się regionami całorocznymi, bo już nie tylko zimą na narty, nie tylko jesienią czy wiosną na wędrówki, ale także latem. Tam też powstaje wiele ciekawych hoteli z infrastrukturą, z pełnym zapleczem, także pomyślanych o rodzinach z dziećmi, aby w razie niepogody można było zorganizować jakieś dodatkowe zajęcia i ten czas miło spędzić.
2: Czy w tym roku standardem nadal był wyjazd 7-dniowy, czy widać był trend skracania lub na przykład wydłużania urlopów?
3: Jeżeli spojrzymy tylko na wakacje, to rzeczywiście pobyty tygodniowe dominują, chociaż rośnie na przestrzeni roku zainteresowanie trochę krótszymi wyjazdami. To jest związane z taką celebracją długich weekendów, ale także takich wyjazdów świątecznych. W okresie wakacji również mamy jeden długi weekend, który przypada na połowę sierpnia. Co prawda w tym roku 15 sierpnia przypadał na sobotę, ale firmy zazwyczaj organizowały jakiś inny dzień wolny właśnie w okolicy weekendu dla swoich pracowników, więc taki 3-dniowy przedłużony weekend również nam powstawał. No i faktycznie kierunki miejskie, ale też takie, które można połączyć z wypoczynkiem, czyli na przykład możemy podać Barcelonę, Malagę, gdzie z jednej strony mamy miasta oferujące atrakcyjną bazę do zwiedzania, bogatą scenę kulturalną, z drugiej strony mamy dostęp do ładnych plaż, do ciepłego morza, więc tego typu łączenia pobytów również są popularne. Latem może trochę mniej stricte miejsca do zwiedzania, takie typowo miejskie też z uwagi na temperatury, chociaż z drugiej strony, jeżeli ktoś nastawia się na zwiedzanie muzeów, no to wówczas pogoda mu w zasadzie nie przeszkadza, bo i tak znajduje się w tych miejscach klimatyzowanych, zamkniętych.
2: A czy w tym roku polowanie na oferty na ostatnią chwilę było opłacalne? Czy Polacy częściej na przykład wybierali opcję all inclusive, czy szukali może oszczędności w skromniejszych pakietach?
3: Opcja all inclusive w turystyce zorganizowanej zdecydowanie dominuje i faktycznie można by powiedzieć, że jest to opcja droższa, chociaż będę się upierać, że jednak tańsza, ponieważ mamy z góry zapłacone właściwie wszystko, co na wakacjach jest nam potrzebne, czyli no oczywiście poza całym pakietem związanym z przelotem i zakwaterowaniem, również mamy całodzienne wyżywienie, a to oznacza, że nie narażamy się na dodatkowe koszty wynikające z tego, że jesteśmy na przykład w hotelu 4- czy 5-gwiazdkowym, gdzieś w oddali od sklepów i nie mamy możliwości kupienia sobie na przykład jakichś dodatkowych przekąsek czy napojów, a jednak w takich hotelach ceny na miejscu są wyższe. Szczególnie na popularności all inclusive zyskuje wśród rodzin z dziećmi, ale też osób, które decydują się na stacjonarny wypoczynek. Natomiast to nie oznacza, że w biurach podróży nie ma innych opcji, bo tych opcji jest bardzo dużo. Możemy wykorzystać także 2 posiłki dziennie, możemy zarezerwować pobyt tylko ze śniadaniami albo wręcz w ogóle bez jakiegokolwiek wyżywienia. I te opcje sprawdzają się wśród osób, które nie nastawiają się na wypoczynek w hotelach. Zazwyczaj wówczas wybierają hotele położone bliżej centrów miast albo bliżej miejsca, z którego mogą wybrać się na wycieczkę. No i też tutaj o tym informujemy i zawsze zachęcam klientów do tego, żeby zastanowili się, czego tak naprawdę oczekują od wakacji. Bo to, że jest popularne all inclusive, nie oznacza, że my z niego musimy skorzystać, bo nasi znajomi na przykład w ten sposób wypoczywali. Jeżeli wiemy, że będziemy jednak większość czasu poza hotelem, nie ma potrzeby przepłacania, nie ma potrzeby wydawania pieniędzy na all inclusive. Można tutaj te środki zaoszczędzić na jedzenie, które no i wydamy później na miejscu, bo to nie oznacza, że nasz urlop będzie tańszy, jeżeli kupimy pobyt bez wyżywienia czy tylko ze śniadaniami. To tylko oznacza, że w inny sposób będziemy dystrybuować nasze środki finansowe i też powinniśmy o tym myśleć, jaki mamy całkowity budżet na wakacje. Nie koncentrujmy się tylko na tym, co wydajemy na miejscu w Polsce, rezerwując usługi turystyczne, ale też to, co wydamy na miejscu. Więc czasami ten większy wydatek na początku właśnie przy wyborze opcji All Inclusive może okazać się zbawienny, bo uchroni nas przed wydatkami niespodziewanymi. Także jeśli chodzi właśnie o tutaj tą formę wyżywienia, to rzeczywiście All Inclusive króluje, ale tak jak mówiłam, opcji mamy dużo więcej. Jeśli chodzi o ofertę Last Minute, ona w tym roku rzeczywiście cieszyła się sporym zainteresowaniem. Natomiast Last Minute w dzisiejszych czasach, to już właściwie od kilku sezonów, nie jest ofertą, która ma na celu zaoszczędzenie pieniędzy. Może się zdarzyć pojedyncza okazja i faktycznie kupimy coś dużo taniej, natomiast analiz, które my w naszej firmie prowadzimy, w wakacje.pl prowadzimy, wynika, że oferta Last Minute jest średnio o kilka procent droższa od analogicznej oferty rezerwowanej z dużym wyprzedzeniem. Więc jeżeli ktoś nie może z jakiegoś powodu zarezerwować wcześniej wyjazdu, nie chce, nie lubi, to oczywiście na ofertę Last Minute może liczyć. Pod warunkiem jednak, że jest elastyczny, bo Last Minute nie oznacza, że pojedziemy w konkretne miejsce w konkretnym terminie. Może się okazać, że już miejsca tam są wyprzedane, ale jeżeli jesteśmy gotowi na to, żeby na przykład przesunąć nasz wyjazd o 2-3 dni, żeby zamiast z lotniska znajdującego się najbliżej naszego miejsca zamieszkania polecieć z innego lotniska, jeżeli niekoniecznie nam zależy na konkretnym kierunku, tylko mówimy generalnie, że chcemy być na przykład nad Morzem Śródziemnym, ale czy to będzie Hiszpania, czy to będzie Turcja, czy to będzie Grecja, jest drugorzędne, bo nastawiamy się raczej na to, żeby był fajny hotel, żeby była ładna plaża i dobra pogoda, to wówczas faktycznie takie oferty możemy znaleźć, które spełnią nasze oczekiwania. Jeżeli natomiast mamy konkretne wymagania, bo podróżujemy z dziećmi albo wymarzyliśmy sobie jakiś kierunek, który chcemy zobaczyć, nie zalecamy czekania do ostatniej chwili, bo może się okazać, że nic właśnie w to miejsce w tym czasie nie będzie. No i wówczas albo z urlopu będziemy rezygnować, albo będziemy go przesuwać na zupełnie inny termin. Natomiast nie zalecamy traktowania oferty Last Minute jako okazji cenowej, bo te czasy, w których właśnie te oferty wiązały się z bardzo dużymi oszczędnościami, minęły.
2: A jak zmiany klimatyczne i fale upałów w południowej Europie wpłynęły na decyzje zakupowe?
3: No więc jest to taki temat, który rzeczywiście też od 2 czy 3 sezonów coraz częściej przewija się w rozmowach i między klientami, ale i w mediach. I jeżeli spojrzymy na kierunki, które utożsamiamy z trendem zwanym coolcation, czyli właśnie z tymi chłodniejszymi regionami świata, to faktycznie zauważymy, że tam są wzrosty. Ale to są dane, które trzeba odczytywać niekoniecznie wprost, bo to, że rośnie zainteresowanie wyjazdami na przykład do Skandynawii czy do Austrii po to, żeby pochodzić po górach i wypoczywać nad tamtejszymi jeziorami. To samo dotyczy północnych Włoch, bo to coolcation, czyli te chłodniejsze regiony świata, wypoczynek w tych chłodniejszych regionach świata, to nie tylko Skandynawia, to nie tylko Wielka Brytania czy Alaska, ale także właśnie takie miejsca jak chociażby Alpy. Niekoniecznie musi być związany z tym, że uciekamy od upałów, ale raczej z tym, że rośnie w ogóle zainteresowanie Polaków podróżami, wyjazdami zagranicznymi, że jesteśmy coraz bardziej otwarci na to, żeby zobaczyć kolejne miejsca, że wiele osób spośród nas to osoby, które już od kilkunastu lat albo przynajmniej od kilku lat regularnie podróżują, a więc też ta mapa wyjazdów się zagęszcza i poszukujemy nowych kierunków, ale także to jest poświadczenie tego, co również wynika z badań, które wakacje.pl prowadzą, że rośnie grupa osób wyjeżdżających kilka razy do roku, 2, 3, a nawet i więcej razy do roku, a więc właśnie ta paleta kierunków nam się automatycznie poszerza. Jeżeli spojrzymy na statystyki biur podróży, to nadal króluje Europa Południowa, czy szerzej basen Morza Śródziemnego, bo tutaj do tego zaliczamy także Afrykę Północną, więc trudno powiedzieć, że Polacy uciekają od tych kierunków, ponieważ na tych kierunkach widzimy wzrosty liczbowe. To, o czym możemy z pewnością powiedzieć jako zmieniający się trend, to to, że poszerzają nam się sezony. Nie podróżujemy już tylko w lipcu i w sierpniu, ale wyjeżdżamy także w marcu, właśnie we wrześniu, w październiku, więc w ten okres, w czasie którego podróżujemy za granicę, ale w takim celu wypoczynkowym też w rozumieniu plażowego, jest coraz szerszy. No może w marcu niekoniecznie w Europie będziemy plażować, raczej wtedy pojedziemy na zwiedzanie, ale już maj czy początek czerwca to są takie momenty, kiedy spokojnie możemy pojechać właśnie po to, żeby wypoczywać także na plaży. Więc nie potwierdzam tego, że spada zainteresowanie kierunkami, o których mówi się także w kontekście zmian klimatycznych i wzrostu temperatury, bo statystyki liczby mówią co innego, natomiast faktycznie potwierdzam to, że rośnie też zainteresowanie innymi kierunkami, które do tej pory były mniej popularne z różnych względów, zazwyczaj z powodów finansowych albo tego, że wydawały się nam trochę mniej atrakcyjne, bo najpierw chcieliśmy na przykład zaliczyć te, w których byli nasi znajomi, które są najpopularniejsze właśnie z perspektywy biur podróży. Teraz trochę sobie uzupełniamy tę naszą mapę świata i dokładamy kierunki, które także okazuje się, że nas zachwycają, mimo tego, że możemy powiedzieć, że są to kierunki w jakimś sensie drugorzędne w tych rankingach zainteresowań czy liczby przyjazdów z zagranicy.
2: Jaka jest najważniejsza lekcja płynąca dla branży turystycznej z tego sezonu? Już kończąc naszą rozmowę?
3: Właściwie bym powiedziała, że bardziej chyba branża utwierdza się w przekonaniu, że jest bardzo odporna na kryzysy, bo z tymi kryzysami mamy do czynienia w turystyce przez cały czas. Nie wszystkie są medialne, tak jak wojna czy tak jak pożary, ale takich sytuacji, które powodują, że z jakiegoś powodu kierunek jest czasowo wstrzymany albo trzeba właśnie dokonać jakichś zmian w programach, to jest coś, z czym branża turystyczna radzi sobie od dawna. I mimo tego, że zamknięcie na przykład lotniska powoduje wielomilionowe straty dla i lokalnej branży turystycznej, ale i także dla operatorów, to mimo wszystko potrafi sobie z tym radzić. Więc chyba tutaj mamy po raz kolejny takie utwierdzenie w przekonaniu, że na ryzyka trzeba się szykować, że biura podróży są firmami, które potrafią sobie z tym ryzykiem poradzić, dzięki czemu też budują zaufanie do siebie, bo w sytuacji, kiedy na przykład trzeba było ściągać podróżnych Polaków z wielu miejsc na świecie w momencie wybuchu wojny z Iranem, tak naprawdę większość, bo ponad 8 tysięcy osób zostało sprowadzonych przez biura podróży, bo to byli ich klienci i tutaj nie było słychać w mediach narzekań, że coś się nie udało, że nie da się z kimś skontaktować. To, o czym słyszeliśmy, to raczej były przypadki klientów indywidualnych, którzy jeżeli decydują się na to, żeby indywidualnie organizować swoje wyjazdy, również muszą liczyć się z tym, że w sytuacji trudnej będą musieli sobie sami z tym radzić, czyli samodzielnie kontaktować się z poszczególnymi wykonawcami usługi turystycznej. Nie będzie na miejscu rezydenta, który pomoże, nie będzie biura w Polsce, które tę odpowiedzialność przejmuje, ale na przykład trzeba będzie kontaktować się z przewoźnikami zagranicznymi posiadającymi swoje siedziby właśnie za granicą.
2: Pani Marzeno, pani już po urlopie?
3: Niestety tak.
2: Gdzie pani się wybrała, jeśli może pani nam zdradzić?
3: Byłam na Teneryfie, więc byłam też w momencie, kiedy było możliwe obserwowanie częściowego zaćmienia słońca.
2: Wow.
3: Więc tak bardzo, bardzo przyjemne doświadczenie, chociaż ono przypadało akurat na godzinę w zasadzie wieczorną, bo przed 20 była ta kulminacja i tam mniej więcej w 70% to słońce było przykryte, więc może nie było takiego wrażenia, jak pamiętam sprzed wielu lat, pełne zaćmienie słońca w ciągu dnia, które obserwowałam na Węgrzech. Natomiast Teneryfa jest miejscem, w ogóle Wyspy Kanaryjskie są bardzo ciekawym archipelagiem i o ile może miłośnicy wielkiej historii, wielkich muzeów no, nie będą tak do końca usatysfakcjonowani, to jednak to, że możemy zobaczyć wulkan, to, że możemy wjechać na ten wulkan i obserwować z jego szczytu kolejne wyspy, to, że możemy zobaczyć pola lawy zastygłej, między którymi rosną drzewa czy krzewy, połączenie tego wszystkiego, czarne plaże właśnie wulkaniczne. To są niezapomniane wrażenia i są to miejsca, które na pewno warto odwiedzić. Takich miejsc właśnie, które okazują się w jakimś sensie perełkami, jest wiele. Dla mnie to był kolejny wyjazd na Teneryfę, ale również tym razem zdołałam odkryć kolejne miejsca, których wcześniej nie widziałam, więc z jednej strony faktycznie jest tak, że jeżeli gdzieś jedziemy, to później może niekoniecznie chcemy w to samo miejsce powrócić, bo są inne miejsca na świecie, które chcielibyśmy odwiedzić, ale jeżeli jesteśmy zainteresowani jakąś formą wypoczynku i jakieś miejsce nam się podobało, to warto do niego wracać, bo z pewnością odkryjemy tam coś nowego.
2: To życzymy kolejnych odkryć, nowych miejsc. Dziękuję bardzo za rozmowę. Marzena German, ekspertka rynku turystycznego portalu wakacje.pl i do usłyszenia.
3: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Poranny gość. Radia Rodzina.

piątek to taki szczególny dzień, w którym zawsze przed wakacjami, ale w trakcie wakacji również rozdajemy bilety do wrocławskiego zoo i dziś również mamy dla Was takie wyjściówki, więc jeżeli chcielibyście powalczyć o takie wyjściówki do wrocławskiego zoo, to wystarczy po prostu odpowiedzieć na pytanie, które zwierzę afrykańskie najbardziej Was interesuje, intryguje i dlaczego. Odpowiedzi wysyłajcie na numer 7148 i pamiętajcie, by poprzedzić treść wiadomości słowem rodzina. Ja już teraz bardzo serdecznie zapraszam Was do udziału w naszej zabawie. No i cóż, telefony w dłoń i czekam na Wasze odpowiedzi.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina powiemy sobie o ważnych zmianach, jakie wejdą niebawem w życie. Od 19 września tramwaje i autobusy MPK Wrocław powrócą do regularnego 12-minutowego taktu. Jest to efekt kończących się prac prowadzonych w ramach programu To Rewolucja 2026. Jednocześnie wraz z początkiem roku szkolnego na wrocławskie ulice wróciły linie autobusowe obsługujące m.in. dojazdy dzieci do szkół. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego MPK przywróciło kursowanie linii 104, 105, 108, 117 i 142. Są to połączenia wykonywane m.in. do dowozu uczniów do szkół. Na razie część komunikacji nadal kursuje w 15-minutowym odstępie czasu. O tym, kiedy zmieni się rozkład jazdy, mówi Witold Woźny, prezes MPK Wrocław.
1: Jeżeli chodzi o ten takt, którym jeszcze jeździmy, to jesteśmy jeszcze z uwagi na kończące się prace w ramach programu To Rewolucja na 3 z 4 największych inwestycji. Jeździmy jeszcze w takcie 15-minutowym, ale po 19 września wracamy już do standardowego, regularnego 12-minutowego taktu.
0: Prace związane z realizacją tegorocznego programu To Rewolucja dobiegną końca jeszcze we wrześniu. Prezes MPK Wrocław mówi, gdzie jeszcze można napotkać utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.
1: Kończymy pracę, jesteśmy w końcowym etapie prac na ulicy Trzebnickiej, na skrzyżowaniu Traguta Krasińskiego oraz na rozjeździe Peronowa-Stawowa. Tutaj jeszcze prosimy o delikatną cierpliwość. Do połowy września powinniśmy te prace zakończyć. Natomiast to oczywiste, będziemy je kontynuowali w mniejszym zakresie, też pewne prace wykończeniowe na tych odcinkach. Natomiast z końcem roku będziemy już przygotowywali się do nowego roku.
0: Jak słyszymy, powrót do docelowego rozkładu jazdy nie oznacza wcale końca inwestycji torowych we Wrocławiu. MPK już przygotowuje się, czy rozpoczyna przygotowania do kolejnych prac. A jakie będzie największe wyzwanie inwestycyjne w 2027 roku?
1: Największym wyzwaniem w przyszłym roku to jest modernizacja torowiska w ulicy Mickiewicza i tutaj na pewno wystartujemy jeszcze w bieżącym roku, ale to jeszcze jest dużo przed nami. To, co jest istotne, od 19 września wracamy do regularnej jazdy na liniach już docelowych, po zakończonych inwestycjach, natomiast te pierwsze 2 tygodnie jeszcze kończymy To Rewolucję roku 26.
0: I o tych wszystkich zmianach, które będą następowały w ramach programu To Rewolucja 2027, również będziemy Was informować. I przypomnę, tak jak słyszeliśmy, zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej nastąpią 19 września. Więcej szczegółów na stronie Radia Rodzina.

Tak patrzę na zegar i widzę, że wielkimi krokami zbliża się godzina 9. Po godzinie 9 kwadrans po 9 na naszej antenie przegląd prasy, a po godzinie 9.30 zajrzymy sobie do naszych sąsiadów tutaj na Ostrowie Tumskim, a konkretniej do domu sióstr szkolnych de Notre Dame i tam porozmawiam m.in. o zbliżających się dniach skupienia, a także sprawdzimy, jakie nowości czekają na odwiedzających kawiarenkę świętej Jadwigi. Także już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Naszym gościem będzie siostra Natanaela, która kieruje zakonną, klasztorną kuchnią, ale to wszystko po godzinie 9, także bądźcie z nami.

Mikrofonie Radia Rodzina. Już teraz kolejna godzina, za niedługo o 9.15 przegląd prasy na naszej antenie, a potem o 9.30 naszym gościem będzie siostra Natanaela z domu siostry Notre Dame i kawiarenki świętej Jadwigi. Porozmawiamy sobie o nowościach w kawiarence, ale też o zbliżających się dniach skupienia dla kobiet. Ale chciałam wam też przypomnieć o naszym pytaniu konkursowym, bo dziś mamy dla was bilet do wrocławskiego zoo. Pytanie brzmi następująco: jakie afrykańskie zwierzę najbardziej was interesuje, intryguje i dlaczego? 7148 przesyłamy odpowiedź na właśnie ten numer i poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszam do udziału w naszym konkursie.

0: Minęła godzina 9.15, a w studiu Radia Rodzina są już Daria Detlef i Ilona Baran. Witajcie dziewczyny.
1: Witamy, dzień dobry.
2: Hello, dzień dobry.
0: Jak wam rozpoczął się ten poranek? Piątkowy poranek, dodam.
1: Pomidor.
2: Taka gra. Dobrze, to jest piątek, wiadomo, weekendu, początek, stare zdanie, ale ono ma dużo w sobie prawdy. Zaczynamy przegląd prasy,
0: dokładnie,
2: a zaczynamy
0: tak.
2: od
1: zwycięstwa na tarczyńskiej arenie. Wojskowi meldują się w 1.16 Pucharu Polski. Śląsk-Wrocław pokonał Pogoń Szczecin.
2: Pogonił,
1: dosłownie można tak powiedzieć. Piotr Samiec, Talar, bohaterem spotkania.
2: Dokładnie, trójkolorowi rozpoczęli mecz znakomicie już w czwartej minucie, będący w reprezentacyjnej formie wspomniany Piotr Samiec, Talar popisał się efektownym strzałem sprzed pola karnego i dał gospodarzom prowadzenie. Czwartkowy mecz także był debiutem dla Karola Linettego w barwach Śląska i doświadczony pomocnik wyszedł w podstawowym składzie i od pierwszych minut pokazał się z dobrej strony. A w 84 po sprytnie rozegranym rzucie rożnym Piotr Samiec-Talar idealnie dograł do Macenki, który strzałem właśnie zapewnił WKS-owi zwycięstwo 2-1, no i awans do kolejnej rundy Pucharu Polski.
1: Jest radość.
0: Jest radość, ale przechodzimy do kolejnego newsa.
2: Przechodzimy do kolejnego newsa, a on o pociągu Ossolińskim. Z Wrocławia do Wiednia można pojechać bezpośrednio pociągiem. Teraz skład ten otrzyma nazwę na cześć hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego. W tym roku przypada 200. rocznica jego śmierci, więc ten nie miał nigdy okazji przejechać się pociągiem. Lokomotywa, która pociągnie wagony do stolicy Austrii, ma specjalne okolicznościowe malowanie.
1: No jest to dosyć wyjątkowy sposób na przypomnienie ważnej postaci polskiej historii, tak ważnej również dla Wrocławia, gdzie mamy Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, przeniesiony ze Lwowa, mamy też Muzeum Pana Tadeusza, a pociąg kursujący z Poznania przez Wrocław do Wiednia trochę nas też przeniesie w czasie, bo ta lokomotywa jest wystylizowana na pochodzącą z XIX wieku. Nazwa Ossoliński na cześć fundatora, tak jak już wspominała Ilona, 200 lat. Przypomnę, że rząd polski też uchwalił rok 2026 rokiem hrabiego Ossolińskiego. Na wrocławskim dworcu głównym tę specjalną lokomotywę zaprezentowano. Na jej bokach znalazł się m.in. mało znany portret Ossolińskiego z czasów jego młodości. No właśnie, bo my znamy ten wizerunek już z tego okresu, kiedy był dojrzałym mężczyzną z całkiem dużym dorobkiem jako mecenas sztuki. Natomiast tutaj mamy młodego hrabiego Józefa Maksymiliana, a także wizerunki dwóch ważnych dla jego dziedzictwa miejsc, czyli przede wszystkim współczesna siedziba Ossolineum we Wrocławiu oraz ta przedwojenna we Lwowie. A gdyby ktoś chciał się przejechać składem, który będzie kursował do Wiednia, to wiem, że na stronie przewoźnika można już znaleźć informacje, o których dokładnie godzinach będzie odjeżdżał. My podpowiemy, że to zawsze będą poranki z Wrocławia codziennie o 6.23. Do Wiednia pociąg dociera jeszcze przed 12, dokładnie 11.49. Bilety kupione z wyprzedzeniem można znaleźć taką studencką kieszeń, nawet bym powiedziała. Ale jeśli ktoś chce trzymać w niepewności siebie, bądź zdecydować się na spontaniczny wyjazd, no to tutaj cena już wzrasta nawet do 400 zł. W tym przypadku last minute nie opłaca się. Lepiej zaplanować sobie wcześniej tę podróż, a sama lokomotywa robi całkiem fajne wrażenie.
0: Tak sobie pomyślałam, że jeżeli zdecydowałybyśmy się jechać, to ten 11.49 jeszcze możemy złapać.
1: O 6.23 z Wrocławia.
0: No dobra,
1: a 11.49 już będzie na miejscu w Wiedniu.
0: Przepraszam, to tak się mi się zakręciło. No to jutro
2: byś
0: możemy
2: musiała sobie zrobić wagary w pracy.
0: O właśnie, tak o tym pomyślałam. Lecimy dalej?
2: Lecimy dalej, a lecimy do Hiszpanii. Polacy coraz chętniej kupują nieruchomości w Hiszpanii i nie chodzi już tylko o wakacyjny apartament czy planowaną emeryturę. Jak wynika z danych Hiszpańskiego Stowarzyszenia Rejestratorów, w pierwszej połowie tego roku Polacy kupili w Hiszpanii ponad 2200 mieszkań i domów. Jest to rekordowy wynik.
1: Nie tylko chodzi o piękny wypoczynek, słoneczną aurę, sprzyjające okoliczności przyrody. To, że po prostu tam się dobrze wypoczynek, spoczywa, nie tylko na emeryturze, ale właśnie nawet po 30, po 40, bo tak pokazują statystyki, tacy są właściciele tych mieszkań i domów, którzy, jeśli chodzi o destynację i lokalizację, to najczęściej wybierają mieszkania na Costa del Sol oraz w Marbelli. Ale drugim takim czynnikiem, i o tym też rozpisują się media, to jest kwestia bezpieczeństwa. Polacy kupują nieruchomości w Hiszpanii, żeby w jakiś sposób zabezpieczyć się przed ewentualnym konfliktem, wojną i tym, co może się wydarzyć tutaj w Polsce. Traktują to jako taką, można powiedzieć, inwestycję w bezpieczeństwo własne oraz rodziny. Podatki, koszty transakcyjne, no wiadomo, takie rzeczy, które zazwyczaj wchodzą w grę, jeśli chodzi o zakup nieruchomości. W przypadku rynku wtórnego one mogą podnieść cena zakupu o około 10%, a przy nowym lokalu nawet o 13-15%, więc no, trzeba liczyć się z pewnymi kosztami, ale porównując to z rynkiem polskim, to wcale nie ma aż tak dużo różnic. Pytanie, czy chcemy inwestować, czy mamy środki, żeby zrobić sobie remont jakiegoś starego mieszkania, właśnie zakupionego w Hiszpanii, czy na razie odpuszczamy, kupujemy nieruchomość taka, jaka jest, a może za kilka lat ją odnowimy. Tutaj możliwości jest
2: ale
1: dużo.
2: Ale jak wspomniałaś właśnie ten Costa del Sol, to tutaj Wyspy Kanaryjskie, to od razu już moja głowa tam była.
0: No i tym takim, myślę, wakacyjnym, takim słonecznym akcentem kończymy dzisiejszy przegląd prasy. Daria Detaf i Ilona Baran były z nami. Bardzo wam, dziewczyny, dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Pięknego dnia.

0: 9.30 już na zegarach, a my mamy kolejnego gościa. Ze mną w studiu jest siostra Natanaela ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Szczęść Boże!
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Siostra obecnie odpowiada za rekolekcje, które dzieją się właśnie w domu Sióstr Szkolnych de Notre Dame. No i właśnie takie rekolekcje się zbliżają. Przed nami Dni Skupienia dla Kobiet. Kiedy się odbędą i kto będzie ich bohaterem?
1: Dzień Skupienia dla Kobiet, taki najbliższy, jednodniowy, będzie 26 września i można powiedzieć, że główną bohaterką będzie Hagar. Kobieta, o której niewiele wiemy, ale to kobieta bardzo, do której Pan Bóg bezpośrednio przemawiał, z którą rozmawiał. To kobieta, która towarzyszyła wielkim postaciom Starego Testamentu, bo wędrowała razem z Abrahamem i z Sarą.
0: Musimy tutaj zaznaczyć, że takie dni skupienia dla kobiet z kobietami z Pisma Świętego odbywają się już od jakiegoś czasu regularnie i co spotkanie mamy kolejne bohaterki. No i właśnie tak, powiedzmy jeszcze, jak przebiega takie spotkanie?
1: To jest spotkanie typowo w rytmie Lectio Divina, ponieważ zależy nam bardzo na tym, żeby kobiety, które przychodzą, żeby po prostu spotykały się ze Słowem Bożym, ponieważ Pan Bóg poprzez swoje Słowo pragnie się z nami spotykać, pragnie do nas mówić, pragnie nas słuchać. I dlatego wybrałyśmy taką opcję, aby to było w rytmie Lectio Divina, a więc w rytmie takiego czytania Słowa Bożego, słuchania Słowa Bożego, pozwalania na to, żeby Słowo Boże czytało mnie, żeby czytało moje życie i żeby po prostu docierało do mojego serca, żeby wchodziło ze mną w dialog, ponieważ to jest wielkie pragnienie Słowa Bożego. Wejść w dialog ze mną. Po co? Po to, żeby żyć w głębokiej zażyłości ze mną. Bóg pragnie głębokiej zażyłości ze mną i dlatego tak się te dni odbywają. A więc przeżywamy takie kolejne etapy Lectio Divina, czyli najpierw pochylamy się nad tekstem, czytamy ten tekst, chociaż często jest tak, że tekst znamy już dobrze, niemalże na pamięć, ale czytamy go tak, jakbyśmy go czytały po raz pierwszy. Dlatego, że Pan Bóg za każdym razem, gdy czytamy Jego Słowo, to On do nas mówi w nowy sposób. On do nas mówi, odpowiadając na sytuację mojego życia, w jakiej się obecnie znajduję. Lekcja jest bardzo ważna, czytanie ze zrozumieniem, czytanie z, można powiedzieć, zaprzęgnięciem wszystkich moich umiejętności, całej tej też mojej wiedzy na temat właśnie tej perykopy, którą czytamy. Kolejny etap to jest medytacja, kiedy ja po prostu wykonuję pracę mrówki, pracę pszczoły, a więc to zbieranie słowa, takie przebywanie z tym słowem, po to, aby, przepraszam, słuchanie też tego, co Pan Bóg do mnie mówi przez to słowo, po to, żeby przejść do następnego etapu, czyli do oracjo, a więc jak ja odpowiem na Jego słowo. Później właśnie przebywam z tym słowem w takiej modlitwie kontemplacjo, po to, aby zanieść to słowo do tych, wśród których żyję na co dzień. A więc wtedy odbywa się kolacjo, dzielenie.
0: I tak to są kroki właśnie, które przechodzi się podczas Dni Skupienia. Myślę, że to jest taka dobra forma do tego też, żeby i kontemplować Słowo Boże, oczywiście dobra forma modlitwy, ale też i taka dobra forma na wyciszenie się, którego potrzebujemy w dzisiejszych czasach bardzo mocno.
1: Bardzo mocno, tak. Tego ogromnie potrzebujemy i to rzeczywiście obserwujemy, gdy te panie uczestniczki naszych rekolekcji przychodzą, są, jak pragną tej ciszy. Jestem po prostu zbudowana tymi paniami. Teraz miałyśmy spotkanie w minioną sobotę, kolejne spotkanie z Sarą biblijną i uczestniczyło w tym spotkaniu 40 kobiet w różnym wieku, dlatego że są to spotkania dla kobiet w różnym wieku, od 18 roku życia do 80+. Jeżeli tylko ktoś ma siłę, taką sprawność też, to każda z pań jest zaproszona i ja byłam pełna podziwu, że tych 40 kobiet potrafi rzeczywiście w takiej wielkiej ciszy, w wielkim skupieniu spotykać się ze Słowem Bożym i po prostu być i też przeżywać w takiej radości. To widać też, że te panie przeżywają ten dzień w takiej radości, właśnie też w takiej nadziei. Każdego też, za każdym razem, gdy jest taki dzień skupienia, też jest możliwość, żeby skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania oraz z rozmów indywidualnych. I naprawdę panie z tego korzystają i są bardzo, bardzo zadowolone.
0: Ja jeszcze chciałam nawiązać do bohaterki najbliższego spotkania, czyli do Hagar. Powiedziała siostra, że jest ona mało znana. Gdzie ona występuje? Co o niej wiemy?
1: Ona występuje w Księdze Rodzaju i tak jak powiedziałam, ona towarzyszy Abrahamowi i Sarze. To jest kobieta, która była niewolnicą, a niewolnica to niewolnik, to człowiek, który nie ma nic do powiedzenia, którego nie pyta się, właściciel nie pyta o to, co by chciał, czego by pragnął, czy na przykład ona chciałaby wyjść za mąż, czy nie, też na co by miała ochotę. Nie pyta się takiej osoby, czy chce wędrować ze swoimi właścicielami, czy chciałaby zostać właśnie, powiedzmy, z rodziną tych właścicieli. Nie, za nią się podejmuje decyzję. Hagar to jest niewolnica, Egipcjanka, która urodziła Abrahamowi syna. Urodziła dlatego, że Sara w takim smutku, pogrążona w smutku z tego powodu, że nie może urodzić syna, a wie o tym, że Bóg Abrahamowi obiecał nie tylko syna, obiecał potomstwo wielkie. Więc Sara podsuwa ten pomysł swojemu mężowi, aby zbliżył się do Hagar i aby z niej Sara mogła mieć dziecko. Bo takie były wtedy zwyczaje, że jeżeli żona nie mogła urodzić dziecka, to wtedy niewolnica, która rodziła jakby dla żony właśnie tego jej właściciela.
0: I właśnie tą postać lepiej poznamy już niebawem, powiedzmy, kiedy odbędą się najbliższe dni skupienia dla kobiet, ale też jak możemy się zapisać.
1: Najbliższy dzień dla kobiet, właśnie spotkanie z niewolnicą Hagar, z którą rozmawiał Pan Bóg na pustyni, będzie 26 września, a więc już niedługo. Możemy się zapisać mailowo na tego maila, który znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Rekolekcje, notredamerekolekcje@gmail.com. Można też z wszelkimi pytaniami zgłaszać się telefonicznie i telefon też jest podany na stronie internetowej i wtedy można zdobyć różne informacje. Natomiast jeszcze wcześniej...
0: O tym za chwileczkę powiemy, co będzie się działo wcześniej. W tym momencie na razie stawiamy kropkę i usłyszymy się już za chwileczkę.

0: Już teraz powracamy do rozmowy. Siostra Natanaela ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame jest z nami w studiu i na antenie. Szczęść Boże, witam ponownie.
1: Szczęść Boże.
0: My teraz powiedzieliśmy już o dniach skupienia dla kobiet, które odbędą się pod koniec września, ale powiemy teraz o czymś, co odbędzie się wcześniej, rekolekcje weekendowe, i tutaj zapraszamy już każdego.
1: Tak, dokładnie. Ponieważ robiąc rekolekcje dla kobiet, te jednodniowe, to pojawiały się pytania od panów, a czy dla nas również coś zrobicie? Dlatego postanowiłyśmy, że zrobimy takie rekolekcje weekendowe również w Lectio Divina i w rytmie Lectio Divina, i one są dla wszystkich. Zapraszamy i panie, i panów.
0: I powiedzmy o temacie przewodnim. Co będzie właśnie tematem przewodnim tych rekolekcji weekendowych?
1: Najbliższych rekolekcji weekendowych, które odbędą się od 18 do 20 września, to temat brzmi dokładnie: ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Niebieskie, a głównymi bohaterami, takimi, można powiedzieć, osobami, które nas będą prowadzić przez te rekolekcje, bo zawsze głównym bohaterem jest Pan Bóg, a osobami, które nas będą prowadzić...
0: Tacy pomocnicy.
1: Pomocnicy, właśnie, dokładnie, dziękuję za tę pomoc też. To będzie biblijna Tamar, również z Księgi Rodzaju, Juda, ale także Józef Egipski, no i będzie tam więcej osób.
0: I jak będą przebiegały te rekolekcje? Czy one również są w formie Lectio Divina, czy trochę inaczej przebiegają?
1: Te rekolekcje przebiegają również w rytmie Lectio Divina. Każdego dnia będzie msza święta. Rozpoczynają się w ogóle w piątek. W piątek wieczorem, czy tam późnym popołudniem, o godzinie 18 będzie msza święta. Będzie też oczywiście kolacja, bo nie możemy myśleć tylko o duchu, ale również o ciele. I po kolacji rozpoczyna się taki czas pełnego milczenia. I ten czas pełnego milczenia to będzie właśnie nasza taka refleksja, modlitwa przeplatana konferencjami, które będą właśnie na temat, który już był wcześniej podany.
0: Skoro są to rekolekcje weekendowe, to czy uczestnicy tych rekolekcji nocują u sióstr w klasztorze, czy każdego dnia dojeżdżają?
1: Rekomendujemy to, żeby nocowali, dlatego że wtedy jest takie pełne skupienie, pełna taka możliwość wzięcia udziału. Są również takie osoby, które zgłaszają się i proszą o to, żeby mogły uczestniczyć właśnie tak dochodząco, ponieważ mieszkają bardzo blisko nas albo właśnie z jakichś innych powodów. Tak, na to się również zgadzamy.
0: Mhm. Czy możemy się jeszcze zapisać na te rekolekcje?
1: Tak, można się zapisać. I dla osób, które chcą się zapisać na taki udział z noclegami, to jest formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej. Natomiast osoby, które z jakichś powodów nie mogą uczestniczyć z noclegami, to mogą również napisać maila, tego maila, który jest na stronie internetowej w naszej zakładce rekolekcje, czyli Notre Dame rekolekcje @gmail.com.
0: Czy telefonicznie ewentualnie też możemy zadzwonić, dopytać się o szczegóły?
1: Jak najbardziej.
0: To podajmy numer
1: telefonu. Wszelkie pytania są jak najbardziej mile widziane, słyszane. Zapraszam, bo wiadomo, że na stronie internetowej wszystkiego się nie napisze.
0: Tak, to
1: już
0: numer telefonu.
1: Podaję.
0: Chwilka dla słuchaczy, żeby mogli wziąć ołówek czy długopis do ręki. No i myślę, że możemy.
1: Telefon jest taki: 797 907 292.
0: I pod tym numerem możemy uzyskać wszelkie informacje dotyczących rekolekcji weekendowych. Powiedzmy jeszcze, kiedy one się odbędą, bo to chyba najważniejsza informacja.
1: Rekolekcje weekendowe te pierwsze będą już wkrótce. I one będą od 18 do 20 września tego roku.
0: I my w tym momencie stawiamy ponownie kropkę z siostrą Natanaelą. Usłyszymy się już za chwileczkę. No i dla ducha już było, to teraz coś dla ciała będzie, ale to wszystko już niebawem.

0: No i powracamy do naszej rozmowy. Siostra Natanaela ze Zgromadzenia Siostry Szkolnych de Notre Dame jest ze mną w studiu. Witam ponownie, szczęść Boże.
1: Ja również witam, szczęść Boże.
0: No i tak jak powiedziałam na początku, siostra obecnie jest odpowiedzialna za rekolekcje, które się toczą w domu siostry Notre Dame, ale zanim to się stało, no to między innymi odpowiadała siostra za klasztorną kuchnię. No i tak jak już było coś dla ducha, no to teraz coś dla ciała. Zaglądamy do kawiarenki świętej Jadwigi, która prężnie działa i prężnie się rozwija, no i mamy pewną nowość.
1: Tak. Nowością w naszej kuchni, w naszej kawiarence, to są śniadania, które są przygotowywane dla wszystkich, którzy chcieliby z takich śniadań skorzystać. Ponieważ dotychczas te śniadania były oferowane tylko dla gości, którzy u nas mieszkali. Natomiast teraz kawiarenka jest otwarta od godziny 9:00, tak jak było wcześniej, do 19:00, w te dni, kiedy od wtorku do...
0: Czyli bez poniedziałku
1: piątku,
0: po prostu.
1: Tak, a w weekendy do 20:00. Natomiast od 9:00 w szczególny sposób oferujemy śniadania, chociaż oczywiście kawę i ciasto też, ale śniadania, które są, które nie są takimi zwykłymi śniadaniami.
0: Zerkam na zegar i patrzę się, pora idealnie drugiego śniadania, więc no to powiedzmy, co możemy spróbować, żebyśmy się stali głodni.
1: Możemy spróbować bardzo takie z jednej strony proste dania, a równocześnie wykwintne i bardzo smaczne. Dlaczego w ogóle zdecydowałyśmy się też na tą ofertę? Dlatego, że to jest dom Notre Dame. To nie jest zwykły hotel, to nie jest zwykła kawiarnia, to nie jest jakaś restauracja, to jest dom Notre Dame. I ponieważ w domu, sercem każdego domu jest kuchnia, to chciałyśmy to zrobić po prostu, żeby zacząć, żeby ktoś, kto chciałby dobrze się poczuć. Właśnie dobrze również doświadczyć śniadania, nie tylko żeby zjeść, ale żeby doświadczyć śniadania w atmosferze domu. Dlatego właśnie są te propozycje. I także w pięknej atmosferze teraz jeszcze na ogrodzie podajemy śniadania. To oczywiście w kawiarence samej też, ale jeżeli ktoś chce, to na ogrodzie. I w takim pięknym otoczeniu. Natomiast pierwszą taką propozycją jest wytrawny tost francuski. I on jest taki trochę nietypowy w stosunku do takiego spojrzenia klasycznego, bo klasyczny tost francuski bardziej kojarzy nam się z takim słodkim śniadaniem, prawda?
0: Tak, tak.
1: A u nas chałka zostaje zanurzona w jajku z mlekiem i parmezanem.
0: Czyli będzie na słono.
1: Będzie na słono. A następnie jest smażona na maśle. Podajemy ją z bazyliowym pesto, podsmażonymi pomidorkami koktajlowymi i dodatkową porcją parmezanu. I to jest połączenie takiej klasyki i zupełnie nowej, takiej wytrawnej odsłony.
0: Ale to nie jest jedyna nowa propozycja.
1: Nie, skądże znowu?
0: No to lecimy.
1: My mamy kilka jeszcze propozycji. Wszystkie są bardzo ciekawe. Kolejna propozycja to zapiekanka sezonowa. I tutaj postawiłyśmy na cukinię, na twaróg, na płatki owsiane. I te produkty są pieczone w całości. Dzięki temu ta zapiekanka ma taki delikatną, przyjemną strukturę. A na koniec jeszcze dodajemy olej lniany, czarnuszkę i świeży szczypiorek. A w sezonie również oczywiście kolorowe, koktajlowe pomidorki.
0: Ja już się zrobiłam troszkę głodna, ale jestem ciekawa, co dalej w menu.
1: Następna propozycja to jest klasztorny ogród.
0: Czyli? Brzmi tajemniczo.
1: Tak, bo to jest rzeczywiście tajemnicze. Ale zaraz odsłonimy. Rąbek. to jest śniadanie, które ma w sobie coś właśnie takiego rustykalnego i nawiązuje do prostoty kuchni, opartej na tym, co daje nam ogród, co daje nam natura. I podstawą tego śniadania jest własnoręcznie przygotowany podpłomyk, podawany z kremem twarogowym z rozmarynem, z pieczoną pietruszką i kalafiorem z ziołami. I do tego dochodzi jeszcze marynowana cebulka, prażone pestki dyni i świeży szczypiorek.
0: No to tak. Bardzo smacznie.
1: I jest tutaj sporo aromatu.
0: A czy coś piastowskiego również przygotowaliście?
1: No oczywiście. Nie może tak być, żeby w takim domu nie było czegoś piastowskiego. I to jest piastowska uczta. I to jest prawdziwa uczta. To jest najbardziej konkretna z naszych propozycji, która ma ogromne wzięcie. Znajdziemy tutaj jajko sadzone, podsmażone frankfurterki, tost z serem, świeże warzywa, cukinię, musztardę oraz twarożek z kiszonym czosnkiem. Chcieliśmy stworzyć takie śniadanie naprawdę takie porządne, sycące, ale jednocześnie zadbać o świeże dodatki i ciekawy akcent w postaci twarożku z kiszonym czosnkiem.
0: No i myślę, że to naprawdę brzmi jak porządne śniadanie, ale no, my już stoimy u progu jesieni i jednak chciałam zapytać, czy jeszcze na przykład jakieś takie letnie smaki można u Was dostać, na przykład lemoniady bądź coś na zimno?
1: Tak, jak najbardziej oferujemy kawę espresso z tonikiem, to ma specjalną nazwę, ale trzeba przyjść do kawiarenki i zobaczyć, jak to się nazywa, albo popatrzeć na stronie internetowej lub na Facebooku. Nie mogę odsłaniać wszelkich tajemnic.
0: No więc my zostawiamy już teraz Państwa z takim smaczkiem i mam nadzieję, że z ochotą na odwiedziny domu siostry Notre Dame, czy to podczas Dni Skupienia, czy rekolekcji, czy samej kawiarenki lub piastowskiej pieczęci. Ja przypomnę, siostra Natanaela ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych do Notre Dame była naszym gościem. Bardzo dziękuję za odwiedziny.
1: Dziękuję również.
0: A my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.
2: Radio Rodzina, Kotlina Kłodzka. 107 i 2.

0: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
1: Szef MON zapowiada więcej samolotów wojskowych na polskim niebie. Zarzuty i wnioski o areszt dla zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Posłowie zajmą się obywatelskim projektem w sprawie zmian w prawie łowieckim. Joanna Wylężą, zapraszam na wiadomości. Polskiego nieba ma strzec więcej wojskowych samolotów, m.in. myśliwce F-16 i śmigłowce. Tak zdecydował minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, a wszystko w związku z kolejnymi rosyjskimi prowokacjami. Zaledwie wczoraj nad Bałtykiem, około 40 km od Ustki, polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy. Ponadto już od przyszłego czwartku nad wschodnią granicą kraju zacznie obowiązywać strefa ograniczonego ruchu lotniczego. Nocą loty zarówno samolotów, jak i dronów będą zakazane, a w dzień samoloty będą mogły tam latać, ale tylko pod warunkiem, że będą miały stałą łączność. Ograniczenia

0: Jeżeli wyjaśnienia za te czyny grozi im nawet 8 lub 10 lat więzienia, informuje prokurator Anna Adamiak.
1: Jedynym właściwym środkiem zapobiegawczym, który de facto zabezpieczy postępowanie przygotowawcze, to jest tymczasowe aresztowanie.
2: I katowicki sąd już pozytywnie rozpatrzył wniosek prokuratury o tymczasowe aresztowanie trojga podejrzanych, o czym właśnie przed momentem informowała rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
2: Niewymagane 100 tysięcy, ale ponad dwa razy tyle podpisów zebrali pod obywatelskim projektem zmian w prawie łowieckim inicjatorzy akcji Uwaga Polowanie. Projekt zakłada m.in. zwiększenie ze 150 do 700 metrów minimalnej odległości od zabudowy, w jakiej można strzelać, mówi rzecznik inicjatywy Michał Suchora.
4: Największymi beneficjentami naszej nowelizacji będą właśnie ludzie mieszkający na terenach wiejskich, którzy przez myśliwi traktowani są po prostu jak chłopi pchalścieniani.
2: Teraz społeczną propozycją będą musieli zająć się posłowie.
5: W Radiu Rodzina sprawdzamy prognozy pogody. Dziś pochmurno i deszczowo, ale ja tak przyznam, że mnie korci, by sprawdzić, jaki będzie weekend. Jeszcze tylko dodam, piątek do 27 stopni. Takie temperatury nas czekają. Jeżeli chodzi o weekend, no to on zapowiada się taki przeplatany, bo 22-21 stopni. No i w sobotę dość deszczowo i pochmurno, a w niedzielę troszkę słońca nam wyjdzie, chociaż w sobotę też w niektórych miejscach może być słonecznie.
6: Radio Rodzina.
3: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
5: 10:04 na zegarach, a już za chwileczkę na antenie Radia Rodzina przystanek Kultura. Ponad 40 koncertów w 11 miastach, gwiazdy światowych estret i podwójny jubileusz Jerzego Maksymiuka. Od 3 września do 13 września trwa 61. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans imienia Andrzeja Markowskiego, a tegoroczna edycja zatytułowana jest Smuga Cienia i wypełni muzyką nie tylko Wrocław, ale też i cały Dolny Śląsk, a szczegóły już za chwileczkę przybliży nam Olga Benedyktynowicz, zastępczyni koordynatorki Biura Prasowego Narodowego Forum Muzyki. Zapraszam o godzinie 10:10. Rozpoczniemy wtedy przystanek Kultura.
7: Slide of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait.

0: 10.10 już na zegarach, więc zapraszam na audycję Przystanek Kultura, którą przygotowała Ilona Baran.
1: Przystanek Kultura.
2: Znajdujemy się w Narodowym Forum Muzyki przy mikrofonie Ilona Baran, a ze mną jest Olga Benedyktowicz, zastępczyni koordynatorki Biura Prasowego Narodowego Forum Muzyki. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
2: Początek września dla NFM-u jest wyjątkowy, a to za sprawą 61. edycji festiwalu Wratislavia Cantans. Co się będzie działo?
3: Tak, to 61. edycja Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans imienia Andrzeja Markowskiego. W tym roku pod tytułem Smuga Cienia. Festiwal odbędzie się od 3 do 13 września we Wrocławiu, w zabytkowych miejscach i salach znanych melomanom, takich jak Muzeum Pana Tadeusza czy Kościół pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny, Ratusz. Oczywiście także zapraszamy do sal Narodowego Forum Muzyki, ale to co istotne, to koncerty odbywające się w regionie, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. W 11 miastach odbędą się także festiwalowe koncerty, na które zapraszamy.
2: Ponad 40 koncertów. Skupmy się najpierw na Wrocławiu. Jakie tutaj koncerty melomani będą mieli okazję usłyszeć?
3: Zaczynamy operą Camilla Saint-Saensa, Samson i Dalila w wersji koncertowej, a zabrzmi ona w wykonaniu NFM Filharmonii Wrocławskiej, chóru NFM, Slovenian Philharmonic Choir, wybitnych solistów pod batutą maestra Tomasa Gugajsa. Natomiast w kolejnych dniach gościć będziemy wyjątkowych artystów. Wśród nich Giovanni Antonini z Il Giardino Armonico, Aleksander Sitkowiecki i Bartłomiej Nizioł, Paul McCrish z Gabrieli Consort and Players, Ottavio D'Antone poprowadzi chór Akademii Bizantina i chór Capella Cracoviensis. Ponadto dyrektor maestro Andrzej Kosendiak poprowadzi Wrocław Baroque Ensemble, a w finale Staatskapelle Dresden pod batutą Daniela Gattiego.
2: Perełka tego festiwalu?
3: Uważam, że wszystkie koncerty są pięknymi perłami w tym naszyjniku. Zachęcamy do zapoznania się z programem, ponieważ znajdą Państwo wielkie dzieła, ale także koncerty bardziej kameralne w intymnych przestrzeniach. Wybitne duety skrzypcowe czy wiolonczelowe. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie.
2: 11 września odbędzie się również wyjątkowe u Was wydarzenie w ramach festiwalu.
3: Tak, bardzo się cieszymy, ponieważ razem z maestrem Jerzym Maksymiukiem świętować będziemy jego podwójny jubileusz, ponieważ to 90. urodziny maestra i 70-lecie jego pracy artystycznej. Przed koncertem 11 września nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Placu Wolności, natomiast podczas koncertu poprowadzi NFM Filharmonię Wrocławską oraz chóry dziecięce, czyli chór dziewczęcy i chór chłopięcy NFM. Bardzo serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.
2: I na zakończenie, również melomani będą mieli okazję wysłuchać 6. symfonii.
3: To wyjątkowe wydarzenie zakończy nasz festiwal. Bardzo się cieszymy, że będziemy gościć tak znamienitą orkiestrę, jaką jest Staatskapelle Dresden pod batutą Daniela Gattiego. No i wybitne dzieło, ukoronowanie tego festiwalu. Bardzo się cieszymy, że właśnie tak zakończymy 61. edycję.
2: Mówiliśmy o Wrocławiu, to teraz skupmy się na wydarzeniach na Dolnym Śląsku. Gdzie dotrzecie na Dolnym Śląsku z festiwalem?
3: Zapraszamy do 11 miast. Co ciekawe, od kilku edycji to już nie tylko Dolny Śląsk, ale także Opolszczyzna i Wielkopolska. Zapraszamy m.in. do Bielawy, Bolesławca, Krotoszyna, Legnicy, Lubina, Międzyboża i Środy Śląskiej.
2: To tutaj mówimy o melomanach dorosłych, ale również nie zapomnieliście o dzieciach.
3: Tak, bardzo się cieszymy, że od kilku edycji możemy zaprosić do udziału w koncertach najmłodszych melomanów. Zapraszamy w najbliższy weekend, 5 i 6 września, do NFM na cykl koncertów gordonowskich zatytułowanych Rejs w nieznane. Podczas tych koncertów zaproszeni artyści zabiorą najmłodszą publiczność wraz z opiekunami w fascynujące muzyczne krainy inspirowane najpiękniejszymi bajkami oraz brzmieniami z wielu stron świata. W trakcie koncertu będzie można usłyszeć różnorodne techniki śpiewu oraz wiele ciekawych instrumentów etnicznych.
2: A o 61. edycji festiwalu Wratislavia Cantans Dans opowiadała Olga Benedyktowicz, zastępczyni koordynatorki Biura Prasowego Narodowego Forum Muzyki. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo i zapraszam na festiwal.
1: Przystanek Kultura.

0: Już teraz będę zapraszała Was na wydarzenie, które będzie miało miejsce już jutro. Otóż będą to wojewódzkie dożynki w Bystrzycy Oławskiej. Rolnicy z całego regionu, mieszkańcy dolnośląskich miejscowości i wszyscy miłośnicy ludowych tradycji spotkają się właśnie 5 września w najbliższą sobotę w Bystrzycy Oławskiej, to gmina Oława. Tegoroczne dożynki wojewódzkie połączą uroczyste podziękowania za plony z koncertami, prezentacją wieńców i atrakcjami dla całych rodzin, a gwiazdami wieczoru będą Reni Jusis oraz zespół Zakopower. Święto rozpocznie się o godzinie 13 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów. Natomiast o godzinie 14 wyruszy korowód dożynkowy, a pół godziny później odbędą się już oficjalne uroczystości. Powitanie gości, misterium chleba, a także prezentacja wieńców przygotowanych przez reprezentację dolnośląskich miejscowości. Do wspólnego świętowania zaprasza Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: W sobotę najbliższą, święto plonów, dziękczynienie rolnikom, bo ten sezon żniwny za nami, intensywne żniwa, niełatwy rok, ale myślę, że dolnośląscy rolnicy spisali się bardzo dobrze, jesteśmy też w tym okresie dożynkowym w gminach, w powiatach, on trwa i ta nasza kultura, ta różnorodność dolnośląska jest przepiękna. I kto jeszcze nie ma planu na najbliższą sobotę, zapraszam do Bystrzycy Oławskiej pod Wrocławiem. I tu też zależy mi na tym, żeby to wydarzenie się udało, bo tu jest potrzebna właśnie pogoda bardzo, bo pogoda jest tutaj niezbędna, ale nawet jak jej nie ma, to będzie dobry klimat. Będą takie atrakcje jak wyścig traktorów, które udało się zaimplementować już myślę na trwałe. Zapraszamy cały zarząd województwa, samorząd województwa dolnośląskiego zaprasza na dożynki wojewódzkie. Będzie to na pewno taki wstęp, preludium do Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
0: Tak jak powiedziałam, 13 godzina to msza święta, o 14 korowód dożynkowy, później uroczystości takie obrzędowe, że tak powiem, a o godzinie 16 przyjdzie czas na zabawę. O 16 rozpocznie się wyścig traktorów oraz występ zespołu pieśni i tańca Wrocław. Pół godziny później poznamy wyniki konkursów, a na scenie pojawią się także kapela Po Naszemu i zespół pieśni i tańca Porębiok. Wieczór upłynie pod znakiem znanych przebojów. O godzinie 19 wystąpi Reni Jusis, a o godzinie 21 gwiazda wieczoru, myślę tak możemy powiedzieć, zespół Zakopower, a później zabawa taneczna od godziny 22. Więcej szczegółów na antenie Radia Rodzina.

0: autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

10.45 już na zegarach, a więc kwadrans pozostał nam do godziny 11. Ja już teraz chciałam wam przypomnieć ponownie o naszym konkursie, który dziś mamy. Mamy dziś dla was bilety do wrocławskiego zoo, a jedyne co trzeba zrobić, to odpowiedzieć na pytanie, które afrykańskie zwierzęta was najbardziej interesują, intrygują i dlaczego. 71.348 poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszam do udziału w naszej zabawie, a niebawem poznamy laureata naszego dzisiejszego konkursu. Tymczasem powracamy do muzycznej osłony Radia Rodzina. Taki ciekawy duet nam się szykuje. Daria Zawiałow i Dawid Podsiadło, kawałek Za krótki sen, już teraz na naszej antenie.

To był Patryk Kumur na antenie Radia Rodzina, który się nudzi, my się nie nudzimy. Do godziny 11 jeszcze 5 minut, a kolejny hit na naszej antenie. Później godzina 11 troszeczkę kulturalnie się ponownie zrobi na naszej antenie, bo zawitamy do Teatru Polskiego. A dlaczego? No to wszystkiego usłyszycie, wszystkiego dowiecie się już po godzinie 11.

0: My już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Te chmury dziś nas nie opuszczą. Może momentami gdzieś tam będzie pojawiało się słońce, ale nikłe są na to szanse. Dziś też możemy spodziewać się opadów deszczu, więc parasol, kurtka deszczowa, coś takiego na pewno dobrze ze sobą wziąć, jeżeli jeszcze z domu nie wyszliście. No i cóż, do 27 stopni dziś we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku to też najwyższe temperatury. Taka troszeczkę złośliwość rzeczy martwych nastąpiła. Już teraz zapraszam na wiadomości.
1: Kolejny niepokojący incydent w Niemczech. Policja mówi o próbie sabotażu. Przepisy w sprawie ocen przychodni do poprawki. Straż Graniczna walczy z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemców. Joanna Wyleżą, zapraszam na wiadomości. Podejrzany przedmiot znaleziony wczoraj w pobliżu stacji elektroenergetycznej na zachodzie Niemiec był najprawdopodobniej elementem próby sabotażu. Poinformowała policja. Śledczy mają list, w którym sprawcy przyznają się do czynu, a według wstępnych ustaleń ktoś próbował celowo doprowadzić do zwarcia. Policja sprawdza także inne stacje elektroenergetyczne w okolicy, ponieważ w ostatnich dniach doszło w Niemczech do kilku podobnych incydentów. Tymczasem Watykan apeluje o większy udział kobiet w budowaniu pokoju. Przedstawiciele stałej misji obserwacyjnej Stolicy Apostolskiej przy ONZ uczestniczyli w forum poświęconym kulturze pokoju. O tym, na co położono nacisk, mówi teraz ksiądz Łukasz Bankowski z Watykan News.
2: Ostrzegali przed umocnieniem się kultury siły, która prowadzi do normalizacji wojny kosztem dialogu i dyplomacji. Przypomnieli słowa Leona XIV, że pokój jest sprawdzianem moralnej dojrzałości narodów. Stolica Apostolska zwróciła też szczególną uwagę na rolę kobiet w budowaniu.

0: a Paweł Florek z NFZ-u odpowiada:
1: nie traktowałbym tego jako kary, bo z tym się też stykamy, natomiast jest to pewien rodzaj mobilizacji.
0: A czasu na wprowadzenie zmian jest mało, bo nowy system finansowania ma zacząć obowiązywać od października. Nielegalne zatrudnienie obcokrajowców w Polsce to wciąż plaga, alarmuje Śląska Straż Graniczna. Mundurowie od początku roku przeprowadzili już 315 kontroli w zakładach pracy. Sprawdzono 6200 cudzoziemców, wśród których prawie 2200 osób nielegalnie wykonywało pracę. Tylko w ostatnich dniach funkcjonariusze z częstochowskiego oddziału skontrolowali 850 cudzoziemców, którzy u nas pracowali, i ich pracodawców. Nieprawidłowości w procesie powierzenia i wykonywania pracy stwierdzono aż w 837 przypadkach.
2: Naruszenia polegały głównie na braku umów o pracę zawartych na piśmie, braku wymaganych zezwoleń. Kilkadziesiąt osób przebywało w Polsce też nielegalnie.
0: Jak dodaje Szymon Mościcki, rzecznik Śląskiej Straży Granicznej, za nielegalne zatrudnienie obcokrajowców pracodawcom grożą kary finansowe. Tylko w tym roku skontrolowane zakłady, gdzie stwierdzono nieprawidłowości, w sumie zapłaciły ponad 530 tysięcy złotych.
3: Reklama.
4: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad stuletnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie. Ulica zyska także nowe nasadzenia zieleni. Wartość inwestycji to ponad 4 600 000 zł. Prace zakończą się w pierwszym kwartale 2027 roku. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
5: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
3: Reklama.
6: Radio Rodzina.
7: Radio Rodzina.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.
8: Witajcie po godzinie 11. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was ponownie. Już za chwileczkę zajrzymy sobie do Teatru Polskiego, ale zanim to nastąpi, no to ja bym chciała Wam przypomnieć o naszym konkursie do zdobycia dziś bilety do wrocławskiego Zoo. A co zrobić, by je zdobyć? A to bardzo prosto. Wystarczy wysłać SMS, w którym odpowiecie na pytanie, jakie afrykańskie zwierzę najbardziej Was interesuje lub intryguje i dlaczego. 7148. Poprzedzamy treść wiadomości słowem rodzina. Zapraszam bardzo serdecznie do udziału w naszej zabawie. Telefony w dłoń i czekam na Wasze odpowiedzi.

0: Już teraz na naszej antenie zrobi się kulturalnie, bo przenosimy się do Teatru Polskiego, który powoli rozpoczyna kolejny artystyczny sezon i szykuje 6 premier, a także darmowe spektakle w regionie, w kilkunastu miejscowościach Dolnego Śląska, a także zapowiada się finał remontu głównej siedziby przy ulicy Zapolskiej 3. Będzie to też ostatni sezon, w którym widzowie będą mogli oglądać spektakle na scenie na Świebockim, więc powiedzmy sobie to wprost, że pewna historyczna epoka dobiega końca w przypadku właśnie Teatru Polskiego. Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego Michał Zadara określa nadchodzący sezon mianem wielkiego repertuaru.
1: Wielki repertuar to jest ten repertuar tych wielkich jakby dramatów, komedie oraz tragedie, które ludzie oglądają od setek lat, w niektórych przypadkach albo od 20 lat, albo od 30, ale kojarzą się z wielkimi dramatami, czyli na przykład Śmierć Komiwojażera jest sztuką z lat 50. Opowiadających o tym, jak człowiek za bardzo chciał zaufać, że kapitalizm, czy za bardzo chciał zaufać, że jego kariera mu da satysfakcję życiową i potem widzi, że dla tej kariery poświęcił wszystko, a kariera nic nie dała w zamian. To jest wielki dramat. Potem jest na przykład Tartuffe, to jest komedia o tym, jak człowiek bardzo chce być bogobojny i daje się oszukać pewnemu fałszywemu księdzu, który tak naprawdę chciał jego wykorzystać tylko dla pieniędzy. I mamy Dziady, no to jest wielki dramat o tym, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi zmarłymi. Mamy Męża i Żonę, który jest jakby takim krytycznym spojrzeniem na to, w jaki sposób ludzie budują szczęście w relacjach i na czym polega to szczęście w relacjach. Więc jest to sezon wielkiego dramatu. Myślę, że bardzo jest mało teatrów w Polsce, które są w stanie nie dość, że zagrać te wszystkie wielkie dramaty, ale jeszcze przekonać widzów, że będzie to zabawny, przyjemny i rozrywkowy wieczór tak naprawdę w teatrze.
0: Sezon otworzy Mąż i Żona Aleksandra Fredry w reżyserii Michała Zadary. Pierwsze pokazy odbędą się 18 i 19 września tego roku na scenie na Świebockim, a oficjalną premierę zaplanowano na 25 i 26 września.
1: Mąż i Żona to jest dramat Aleksandra Fredry, to jest pisarz, który jest kojarzony z takimi farsokomediami. Wydaje mi się, że jest to pisarz nieodkryty w Polsce, że jest to pisarz, który stworzył niesamowicie psychologiczne portrety ludzi, którzy są w rozpaczy i przy okazji bardzo śmieszni. Więc będzie to komedia o seksualności, o zdradzie małżeńskiej, ale o kryzysie, myślę, że wiary w ogóle, w życie, w możliwości szczęścia, więc jest to rodzaj, my to nazywamy komedią romantyczną i mamy nadzieję, że tak będzie wyglądało, ale jest to rodzaj takiej tragi farsy o tym, jak zrozpaczeni ludzie starają jakoś radzić sobie z rzeczywistością.
0: Mówiliśmy też, że Teatr Polski we Wrocławiu zagra kilka sztuk w różnych miejscowościach Dolnego Śląska. Program Teatr Bliżej Ludzi to cykl 12 niebiletowanych spektakli granych poza Wrocławiem, m.in. w Bolesławcu, Lubinie i Złotoryi, mówi Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
2: Idea trochę się zamyka już w samej nazwie projektu, czyli Teatr Bliżej Ludzi to teatr, który wychodzi poza mury swojej głównej instytucji. To teatr, który ośmiela też, bo zależy nam, aby docierać do naprawdę szerokiego grona widzów, do ludzi, którzy być może na co dzień nie mają możliwości, przestrzeni, czasu, dzieli ich odległość od Wrocławia, skorzystać z tego, co się dzieje tutaj w Teatrze Polskim. Liczę na to, że z jednej strony będzie to unikalna okazja, aby przedstawić i pochwalić się tym, co robimy w Teatrze Polskim, ale też wierzę głęboko, że z tych miejsc, które odwiedzimy, no zainspirujemy tą widownię, aby odwiedzała nas w przyszłości również tutaj w macierzystych naszych murach.
0: Program Teatr Bliżej Ludzi wystartuje 10 września. Więcej szczegółów na temat tego, co będzie działo się w tym sezonie w Teatrze Polskim we Wrocławiu, znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina. Bardzo zachęcam, by tam zajrzeć.
3: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej. Brother Bella's in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Bella Bridge was a comfort, Senator

0: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
1: Rodzina. 11:29 już na zegarach, więc wielkimi krokami zbliżamy się do momentu rozpoczęcia intencji na antenie Radia Rodzina. Od 11:45 będziecie mogli do nas dzwonić na numer 71 322 20 22 i zgłaszać, wypowiadać swoje intencje na naszej antenie. Cały czas też możecie przysyłać intencje SMS-ami 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Ja już teraz zapraszam do włączenia się właśnie w te intencje, które rozpoczynamy o 11:45, a także do wspólnej modlitwy w samo południe, czyli modlitwą Anioł Pański. A my już tymczasem zmieniamy nieco muzyczny ton na antenie Radia Rodzina.

Wybiła 11:45, a więc rozpoczynamy przyjmowanie intencji do modlitwy południowej. Już teraz możecie dzwonić do studia Radia Rodzina 71 322 20 22. Cały czas czekamy na wasze intencje SMS-owe 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, którą rozpoczynamy już teraz.

0: Mamy pierwsze połączenie telefoniczne już teraz. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Chciałabym, żebym panu powiedział, żeby się pan jeszcze, żeby się sam. No ja chciałam opiece boskie ze wszystkich znanych przyjaciół. Przyjemność Kuby i Pawła, mamy dwóch przyjaciół, których już od jako się zamieszczam, że ja mnie jak mnie słuchają, to nie się dowiem. Dziękuję.
0: Bóg zapłać za telefony i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Maria Matko Boża, proszę o łaskę zdrowia w chorobie nowotworowej, o wiele sił tych duchowych i fizycznych, aby lekarze wybrali odpowiednie metody leczenia. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie.

0: Mamy kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Bożego Brzeg. Proszę o modlitwę i łaski Boże za stawicę Mateńki Bożej Szkapleżnej z Góry Karmy dla mojej małżonki Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza, synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzność Bożą dla mojej kochanej wnuczki Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Huberta, księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę o powrót do zdrowia dla maleńkiej Klary i Renaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Witam wiele łas Bożych za modlitwę za zastępcę świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Aczkotę za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżujących. Jestem pani bardzo, bardzo wdzięczny i pamiętam o pani w codziennej modlitwie. Nie zawiodę, bo mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina, szczególnie panią, która w tej chwili przyjmuje intencje, oraz pozdrawiam wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za Jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje wypowiedziane. Oczywiście pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego.

Przypomnę, że cały czas możecie składać swoje intencje telefonicznie na numer 71 322 2022. Na ten numer dzwonimy, jeżeli chcemy złożyć intencje na antenie. Natomiast cały czas możecie składać też intencje SMS-owo. 71 48. Poprzedzamy treść wiadomości słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

0: Mamy kolejnego naszego radiosłuchacza na linii. Halo, halo, szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie Radio Rodzina i wszystkich redaktorów radia. A ja proszę o wspólną modlitwę w intencji naszej prawnuczki Wiktorii, która dzisiaj obchodzi urodziny. Szczęście jej Boże, niech Pan Bóg swoje łaski na nią spływa. Szczęść Boże, pokój i dobro.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencję. Oczywiście polecamy ją w modlitwie i życzymy wszystkiego dobrego.

0: Mamy już teraz kolejne połączenie telefoniczne. Halo, halo, szczęść Boże, jesteśmy na antenie.
1: Boże, Maria mówi, ja chcę prosić dzisiaj Matkę Bożą o czuwanie nad bezpieczeństwem moich dzieci w podróży, o dobry wypoczynek, o wszelkie łaski Boże dla nich, o zdrowie i jakieś możliwe funkcjonowanie dla mnie. Wszystkim Państwu życzę wiele dobrego, łask Bożych, tego, co każdemu z nas potrzeba. Dziękuję bardzo.
0: Bóg zapłać za telefon. Życzymy wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.

0: Już teraz mamy kolejne połączenie telefoniczne. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Chciałem się prosić o modlitwę za zdrowie Jana i reszty członków rodziny, a także w intencjach Panu Bogu wiadomych. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Kłaniam się. Szczęść Boże.
0: Bóg zapłać za telefony i za intencje. Pozdrawiamy serdecznie.

0: Mamy kolejny telefon. Halo, halo, szczęść Boże, jesteśmy już na antenie?
1: Szczęść Boże. Maryjo, Królowo Polski, matuchno kochana, wstał się u Syna Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego miłosiernego. O zdrowie moich koleżanek Józi, Klary, Jadzi, Reginy, Marii, Krysi. I dziękuję Bogu Wszechmogącemu za moje rodziny, za moją rodzinę, za wnuki, prawnuki, za córkę, zięcia i proszę błogosławieństwo, dary Ducha Świętego dla mojej rodziny i proszę o modlitwę wspólną dla żony liderki. Mąż ma dzisiaj poważną operację na kolano, żeby lekarze mieli złote ręce. I proszę o błogosławieństwo i dary Ducha Świętego i modlitwę za dusze cierpiące. I pozdrawiam Katolickie Radio Rodzina, pracowników wszystkich, błogosławionego dnia. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać za telefon i za intencje. Oczywiście polecamy je w modlitwie. Już za chwileczkę wybije godzina 12, więc pomódlmy się intencjami, które nadeszły do nas drogą SMS-ową. Dziękuję za uzyskane łaski. Panie Boże, polecam Twojej opiece mojego męża. Proszę dla niego o łaskę zdrowia, dary Ducha Świętego oraz potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej na każdy dzień. Tą wiadomość nadesłała słuchaczka Ela. Wczoraj mój najmłodszy wnuczek Tadzio obchodził 7. urodziny. Pomódlmy się o zdrowie dla niego. Wczoraj minęła 15. rocznica ślubu mojej córki Marii i zięcia Łukasza. Pomódlmy się o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla ich rodziny. Zbliża się godzina 12, a więc w naszych modlitwach polećmy również papieża Leona XIV.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencjach Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas

0: Maciej Berek, sędzią Trybunału Konstytucyjnego. W Gliwicach powstała mobilna fabryka dronów. Specjalna platforma pomoże młodym wybrać studia. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wyniki głosowania przedstawił marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty.
1: W głosowaniu wzięło udział 437 posłów, większość bezwzględna 219. Berek Maciej 226, Kotowski Artur 184.
0: Maciej Berek był ministrem w rządzie Donalda Tuska. Opozycja wytyka rządzącym, że ten wybór jest wbrew hasłom, które głosili. Trybunał Konstytucyjny miał być odpolityczniony, przypomina Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona.
2: Co się zmieniło, drodzy państwo, w waszych przekonaniach, w waszych założeniach, w waszych intencjach przez te dwa lata? Ano zmieniło się to, że do końca waszych rządów został tylko rok. No i już, później trzeba wepchnąć swoją osobę, swojego polityka do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Z kolei Pałac Prezydencki zgłosił wątpliwości formalne co do tej kandydatury. Minister Maciej Berek odpowiadał w rządzie za przygotowywanie ustaw.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Niemiecki gigant motoryzacyjny Volkswagen planuje największe zwolnienia w historii światowego przemysłu motoryzacyjnego. Do końca tej dekady chce wręczyć wypowiedzenia 100 tysiącom pracowników. Koncern tłumaczy się trudną sytuacją, amerykańskimi cłami, nierównym popytem na samochody elektryczne i przede wszystkim ostrą konkurencją ze strony producentów.

0: Chin, którzy między innymi dzięki państwowym dotacjom produkują masowo i zdecydowanie taniej. W Gliwicach powstało mobilne centrum technologii dronowych DroneBox. Jest to innowacyjne rozwiązanie łączące mobilną produkcję, naprawę, testowanie i obsługę dronów. Taka fabryka na kółkach, mówi rektor Politechniki Śląskiej profesor Marek Pawełczyk.
1: Praktycznie taka platforma na podstawie tych parametrów, które usłyszałem, jest w stanie zapewnić produkcję nawet kilkunastu, może nawet kilkudziesięciu dronów na dobę. Zatem może pracować w warunkach trudnych, w warunkach bliskiego pola walki. Taka jest potrzeba obecnie państwa, potrzeba także Europy i Politechnika Śląska na tą potrzebę bardzo aktywnie odpowiada.
0: Projekt jest efektem współpracy uczelni z trzema polskimi przedsiębiorstwami. DroneBox zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Po jakich studiach jest szansa na dobrą pracę i zarobki? Maturzystom w dokonaniu wyboru dalszej edukacyjnej ścieżki pomoże ELA, czyli System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów. To baza danych, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
2: Ta baza to taki swego rodzaju kompas dla młodych ludzi, dla przyszłych studentów, żeby sprawdzili, jakie mają predyspozycje, a na końcu, żeby zobaczyli, który zawód, która uczelnia, który kierunek, jeżeli chodzi o szkoły wyższe, da im upragnioną pracę, a na końcu dobre, godne zarobki.
0: Sprawdzić można nie tylko konkretne kwoty po konkretnych kierunkach, ale też to, jak szybko absolwenci znajdują po nich pracę.
3: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Temperatury nam troszeczkę rosną, już w tym momencie 23 stopnie na termometrach. W dalszym ciągu chmury spowijają nam niebo, no i tak będzie już do końca dnia. Dziś w nocy również możemy spodziewać się przelotnych opadów, chociaż jak tak patrzę się na to niebo, to myślę, że przez cały dzień powinniśmy być ostrożni, że w każdym momencie może zacząć coś kropić.
4: Radio Rodzina.

0: Dziś jak co piątek w Radiu Rodzina mamy dla Was bilety do wrocławskiego zoo. No i dzisiejsze nasze pytanie brzmiało następująco. Które z afrykańskich zwierząt interesuje Cię najbardziej lub intryguje i dlaczego? No i tak się składa, że mamy słuchaczkę, która przysłała najciekawszą i myślę też trochę najbardziej oryginalną odpowiedź. Pani Marta jest już z nami na antenie. Halo, halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: Pani Marto, pani napisała nam o rybach, takich szczególnych rybach. Przyznam się, że sama o nich wcześniej nie słyszałam. Proszę nam opowiedzieć, co to za stworzenia i dlaczego panią tak intrygują, interesują?
1: Te stworzenia, które moim zdaniem zasługują na państwa uwagę, to są pyszczaki. Pyszczaki to są ryby z rodzaju pielęgnicowatych. One zamieszkują jeziora afrykańskie Tanganyika i Malawi. Są specyficzne ze względu na to, że swoje potomstwo wychowują w pyskach, stąd ich nazwa. Po wykluciu się narybku z ikry, samiec zbiera maluchy do pyska, gdzie pozwala im swobodnie pływać i chroni je przed drapieżnikami do momentu, w którym będą na tyle duże, że zostaną samodzielnie narażone na środowisko zewnętrzne, że tak powiem. I takie pyszczaki, takie ryby można podobno oglądać w Afrykarium Wrocławskim, o czym mam nadzieję się wkrótce przekonać.
0: No i to się zgadza, niedługo się pani przekona i jeżeli pani zobaczy te pyszczaki, to bardzo prosimy o taką fotografię, ale pojawiło się tutaj u pani w odpowiedzi tak sporo takich terminów, powiedziałabym, takich fachowych. Skąd zainteresowanie pyszczakami?
1: Sama miałam kiedyś akwarium. Niestety nie mogłam pozwolić sobie na taki biotop afrykański. Natomiast dużo czytałam, a oprócz tego z wykształcenia jestem lekarzem weterynarii i po prostu bardzo lubię zwierzęta.
0: No właśnie chciałam pytać, czy ta wiedza ma związek z pani właśnie zawodem, ale to bardzo dziękujemy za wyjaśnienie. Faktycznie bardzo ciekawe są te zwierzęta i oczywiście bilety do wrocławskiego trafiają w pani ręce, a poza rybami, ma pani jakieś swoje ulubione zwierzęta?
1: Oczywiście są to konie i to jest nieodłączny element mojej pracy i życia prywatnego również. Także na pewno nie odmówię sobie spacerów również na wybiegi zebr i innych koniowatych we wrocławskim zoo.
0: A w swojej pracy tak na co dzień, z jakimi zwierzętami spotyka się pani najczęściej?
1: Zajmuję się wyłącznie końmi, stąd właśnie to wyjątkowe zainteresowanie. Natomiast oczywiście serce dla każdego zwierzęcia mam równie duże.
0: To skoro jesteśmy na antenie Radia Rodzina, czy chciałaby pani kogoś pozdrowić?
1: Pozdrawiam mój zespół. Zważywszy na to, że zahaczyłyśmy o temat pracy, to pozdrawiam serdecznie mój zespół, moich stażystów i moich lekarzy pracujących w gabinecie Exibono.
0: My również do tych pozdrowień się dołączamy. Pani Marto, proszę pozostać na linii, a my już tymczasem powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.
1: Dziękuję, pozdrawiam.

0: Dziś w naszym konkursie, w którym do zdobycia są bilety do zoo, otrzymaliśmy od was wiele odpowiedzi, wiele ciekawych odpowiedzi. Jedną z autorek jednej z ciekawszych odpowiedzi jest pani Ania. Halo, halo, dzień dobry, czy słyszymy się?
1: Tak, dzień dobry, słyszymy się.
0: Pani Aniu, pani również opisała pewne afrykańskie zwierzę, myślę wszystkim powszechnie znane. Co to za zwierzę i dlaczego tak panią interesuje?
1: No, ja opisałam żyrafę, ponieważ ma bardzo długą szyję i z daleka już zawsze widzimy żyrafę, jak wchodzimy. Poza tym jest bardzo dostojnym zwierzęciem i spokojnym. I można patrzeć długie minuty, czy nawet godziny, jak przeżuwa liście i po prostu niczym się nie stresuje.
0: A to prawda, żyrafa to taki przeżuwacz. Nie wiem, czy pani wie, ale to, co ona żuje, to potem przełyka i to potem wraca do niej, do góry i znowu żuje.
1: A no właśnie, w spokoju sobie żyje w zgodzie ze sobą.
0: A jeżeli chodzi o inne zwierzęta, które możemy znaleźć w zoo, czy to w ogóle w naturze, jakie jest pani ulubione zwierzę?
1: O, ja tak naprawdę uwielbiam chodzić do zoo z moim synem. I on rzeczywiście też jest pasjonatem wszelakich zwierząt. I słonie, i zebry. I zawsze patrzymy, czy te paski się powtarzają, czy nie powtarzają. I szukamy różnic. Także no, wszystkie zwierzęta lubimy.
0: Może któraś część zoo konkretnie?
1: No, afrykarium na pewno robi robotę, więc to zawsze tam idziemy. Ale no chyba najbardziej to przy wybiegu właśnie dla żyraf czy antylopy też. To tak, taka jak jest swoboda i zwierzęta mają dużo przestrzeni, to bardzo lubimy.
0: Myślę, że to też takie ciekawe jest, po prostu obserwacja tych zwierząt, takie patrzenie się na nie, co one robią, jak to robią wszystko, to jest takie
1: dokładnie
0: niesamowite.
1: Tak, dokładnie, zgadzam się.
0: No dobrze, pani Aniu, mamy inny upominek dla pani, więc proszę pozostać na linii, ale zanim jeszcze się rozłączymy, to czy chciałaby pani kogoś pozdrowić?
1: No, pozdrawiam całą moją rodzinę, mojego synka, który wróci ze szkoły niedługo, moją siostrę, która może nas słucha i was oczywiście.
0: My się do pozdrowień dołączamy, prosimy nie rozłączać się, a my już teraz powracamy do muzycznej odsłony Radia Rodzina.
1: Dziękuję.

4 września 1976 roku zespół Bee Gees dotarł do pierwszego miejsca amerykańskiej listy dzięki piosence You Should Be Dancing. Właśnie ten utwór stał się początkiem wielkiej międzynarodowej sławy braci Gibb. W piosence Barry Gibb po raz pierwszy użył swojego słynnego falsetu.

chwili. W 2022 roku w wieku 84 lat zmarł Edward Hulewicz, piosenkarz, kompozytor i autor tekstów. Był jedną z najpopularniejszych gwiazd polskiej sceny muzycznej lat 60. i 70. Zachwycał niezwykłym głosem, obejmującym skalę od barytonu do tenora. Dlatego wykonywał zarówno repertuar klasyczny, operowy, jak i rozrywkowy.

4 września 1982 roku rockowy zespół Survivor prowadził na pierwsze miejsce listy we Wielkiej Brytanii singiel z kompozycją Eye of the Tiger, będącą tematem przewodnim filmu Rocky z Sylwestrem Stallone w roli głównej.

4 września 1924 roku urodził się Jerzy Wcowski, poeta, eseista i autor tekstów piosenek. Staram się to robić jak najlepiej, mawiał Wcowski o pisaniu tekstów do piosenek, które nieraz współtworzyła jego żona Elżbieta. Kilka z nich nagradzano na festiwalach w Opolu i Sopocie.

0: Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Cud w Nepalu. Po 9 dniach od powodzi uratowano 2 osoby. Szkolne stołówki pod lupą sanepidu. Justyna Stolfik-Binta. Zapraszam na wiadomości. Na początek wiejska i Sejm, któremu nie udało się po raz trzeci odrzucić prezydenckiego weta w sprawie ustawy o rynku kryptoaktywów. Zanim do tego doszło, miejsce miała burzliwa debata. Premier mówił o powiązaniach zatrzymanych i podejrzanych osób z politykami. Cytował zeznania ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto.
1: Zbyszek zapoznał się z aktami. To jest skandal.

0: Nie robicie zupełnie nic.
1: Do tego tematu z pewnością będziemy dziś jeszcze wracać. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować 2 robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie ciała ofiar. Z najnowszych raportów służby wynika, że w całym kraju powódź zabiła ponad 1200 osób. Ponad 4200 nadal uznaje się za zaginione.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania. Sanepid przyjrzy się też standardom przygotowywania posiłków, bo z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z sanepidu.
3: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
1: Nowy jadłospis ma być zdrowszy, więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. Teraz sport i derby w piłkarskiej ekstraklasie. Dziś w Gliwicach Piast podejmie GKS Katowice. Trener gospodarzy Daniel Myśliwiec spodziewa się wyrównanego pojedynku.
4: Patrząc na nasze ostatnie potyczki, to były zawsze mecze ciekawe. Mówię nasze, Piast versus Gieksa. Ostatni może nie obfitował w bramki, ale widać było dwie drużyny, które mają do siebie duży respekt i takiego samego scenariusza przewiduję.
1: Piast jest na 11. miejscu w tabeli, GKS zajmuje 5. lokatę. Początek spotkania o 20:30.
5: Ten czas biegnie i biegnie, a weekend już za pasem, więc myślę, że czas sprawdzić, co będzie się działo pogodowego. Na jutro synoptycy zapowiadają opady deszczu, a także i 22 stopnie, tak maksymalnie na termometrach na Dolnym Śląsku. Miejscami w takim pasie od góry przez Wołów, Środę Śląską, Podzierżoniów i Kłodzko może troszkę słońca się nam pojawić. W pozostałych częściach Dolnego Śląska, no, przeważać będą chmury.
2: Radio Rodzina.

0: Kościele.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Piątkowe popołudnie, dodatkowo dziś jeszcze pierwszy piątek miesiąca. Zapraszam bardzo serdecznie na przegląd tygodnika katolickiego Niedziela. A z racji tego, że rozpoczęliśmy nowy rok szkolny, to podejmujemy tematy związane z edukacją, bardziej może z wychowaniem, ponieważ zbliżamy się do tygodnia wychowania, a temat brzmi: dziecko nie należy do państwa. Dlaczego taki temat? Myślę, że każdy, kto choć trochę interesuje się problemami społecznymi, wie, jak to wygląda z perspektywy Ministerstwa Edukacji Narodowej, podstawy programowej i tak dalej. Ale może więcej w naszym rozwinięciu tego tematu. A mianowicie na stronie 10 mamy na przykład takie wskazanie, że uczniowie zasługują na więcej. I nawiązujemy do oświadczenia Prezydium Konferencji Episkopatu Polski. Młody człowiek zasługuje na więcej, ponieważ jest to ważny i potrzebny głos w debacie o przyszłości polskiej szkoły. Ja zachęcam do sięgnięcia zarówno do oświadczenia KEP-u, jak i do tego artykułu, bo to jest głos Stowarzyszenia Katechetów Świeckich, którzy szczególnie też doceniają przypomnienie, że formacja i wychowanie młodego człowieka nie mogą spoczywać na barkach tylko jednej instytucji. Ale żeby już tutaj nie spoilerować, zachęcam, strona 10, materiał Tomasza Sypniewskiego. Jednocześnie też tygodnik katolicki Niedziela zachęca, aby właśnie zachęca rodziców, aby angażować się w uczestnictwo w życiu szkolnym, aby pytać o treści nauczania i korzystać ze swoich konstytucyjnych praw. A teraz temat, który może nie jest popularny, ale też jest ważny. To zarówno w kontekście rozpoczęcia roku szkolnego i tego, że dzieci są już na kolejnym nowym etapie swojej edukacji. We wrześniu mamy także rocznicę wybuchu II wojny światowej. I teraz okazuje się, że można te dwa tematy połączyć i mówić o współczesności, ponieważ kiedy popatrzymy sobie na świat, na Ukrainę, Strefę Gazy, Syrię czy Sudan, są tam konflikty zbrojne. I przecież tam też żyją, funkcjonują dzieci. I teraz możemy zadać sobie to pytanie, a może inaczej, zróbmy jak autor tekstu. Pokażmy, że właśnie są osoby na wojnie, które nie noszą mundurów, nie podejmują politycznych decyzji, nie wybierają stron konfliktu, ani nie rozumieją, dlaczego nagle muszą uciekać z domu. A jednak to właśnie dzieci od pokoleń należą do największych ofiar każdej wojny. I autorka tego tekstu podkreśla, że tak było podczas II wojny światowej, gdy tysiące polskich dzieci trafiały do łagrów, sierocińców, obozów. Takie również dziś w Ukrainie, Strefie Gazy, Syrii czy Sudanie, czy w innych miejscach, gdzie dzieją się konflikty zbrojne. Zmieniają się nazwy państw, rodzaje broni, ale dziecięcy strach wygląda tak samo. I o tym, jak wojna zabiera dzieciństwo, między innymi o tym, właśnie w naszej rozkładówce, żeby pokazać też właśnie ten kontekst naszego tematu, że dzieci nie należą do państwa, ale poprzez złe decyzje polityczne można to dzieciństwo, dorastanie, wychowanie, moralność zniszczyć. I zostawiamy teraz ten temat. Przejdźmy dalej w naszym tygodniku Niedziela i mamy temat taki. Z narodzeniem Maryi było tak. To jest temat z treści wiary, bo przecież we wtorek będziemy mieli święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny. I autor tekstu, ksiądz Janusz Kumala, pisze tak. Narodziny dziecka są zawsze radością Boga. Jakże cieszył się On wtedy, kiedy stworzył arcydzieło Maryję z Nazaretu. Przyszła na świat tak samo jak wszyscy inni ludzie, ale otoczona wyjątkową Bożą miłością i obdarzona niepowtarzalnym powołaniem. Więcej w tym temacie na stronie 18 i 19. I ten artykuł byłby takim też świetnym przygotowaniem do właśnie wtorkowego święta. Jesteśmy dalej w treściach wiary. Dekalog krok po kroku i teraz mówimy o dbaniu o czystości słowa i wierności obietnicom, że nie jest to tylko kwestia dobrego wychowania, ale to również uniknięcie niebezpieczeństwa przedmiotowego traktowania Pana Boga. Więcej na stronie 21 i 20 w artykule Nie bluźni. I kiedy mówimy o pielgrzymowaniu, najczęściej myślimy o Jasnej Górze. I tak z perspektywy archidiecezji wrocławskiej myślimy już o 18 września, czyli czuwaniu archidiecezjalnym. Ja zachęcam do tego, żeby sprawdzić swojej parafii, czy właśnie mamy taką możliwość, aby na takie czuwanie się udać i reprezentować naszą archidiecezję na Jasnej Górze. Warto też dodać tutaj z perspektywy tygodnika niedziela, że właśnie wtedy będą główne też i obchody stulecia Tygodnika Katolickiego Niedziela, właśnie 18 września na Jasnej Górze o 13:30 będzie msza święta z nuncjuszem apostolskim. To właśnie w ramach obchodu stulecia Tygodnika Niedziela. Mówimy o pielgrzymowaniu na Jasną Górę, bo jest to niewątpliwie nasz narodowy fenomen, który fascynuje i zatrzymuje uwagę wielu osób także spoza Polski, ale warto też mieć na uwadze, że nawet w takim kraju muzułmańskim, jak Turcja, katolicy też pielgrzymują i pątnicze drogi Azji Mniejszej. I ten temat poruszony jest na stronie 28 i 29. Ostatnio przypomniana została Alicja Lęczewska, to ze względu też na ten film, który powstał o niej, ale właśnie Alicja Lęczewska przez wiele lat żyła daleko od kościoła. Po 50 jej życie zmieniło kierunek o 180 stopni, a 8 marca 1985 roku przeżyła doświadczenie, które sama uznała za spotkanie z Chrystusem. O tym, dlaczego właśnie dziś tak wielu ludzi odkrywa jej dzienniki, mówi Ewa Czaczkowska, autorka książki Alicja Lęczewska, Mistyczka naszych czasów. Strona 30 i 31 na ten temat. Zachęcam, aby właśnie uzupełnić wiedzę o Alicji Lęczewskiej. Przejdźmy teraz do naszego dodatku wrocławskiego, a komponuje się on też i z naszym tematem numeru. Dlaczego? Ponieważ ostatnio odbywały się wrocławskie dni duszpasterskie i między innymi były one poświęcone właśnie takim zdrowiu psychicznemu, fizycznemu, ochronie dzieci i młodzieży. Więcej na stronie pierwszej, takie resume tego, co tam się wydarzyło podczas wrocławskich dni duszpasterskich. Strona druga i trzecia to właśnie wydarzenia z terenu archidiecezji wrocławskiej. A skoro jesteśmy w temacie edukacji, to musimy też powiedzieć o wiarygodnej edukacji. O co chodzi? A mianowicie jest taki projekt prowadzony między innymi przez księdza Jerzego Babiaka, salezjanina, który rodziców, nauczycieli, pedagogów i wszystkie osoby, którym bliskie są sprawy młodych ludzi, zaprasza do zapoznania się z tym wyjątkowym projektem. Więcej na naszej rozkładówce. I strona szósta, to tutaj patrzymy na fraternię świętego Dominika, do której wstąpił ksiądz Krzysztof Wojtaś, wikariusz parafii Najświętszego Zbawiciela we Wrocławiu Wojszycach. Na czym polega ta przynależność? No więcej na stronie szóstej. I dlaczego ksiądz Krzysztof właśnie wstąpił do tej fraternii? Także tam nam to tłumaczy. Ja z całego serca dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Rodzina, sympatyków, czytelników Tygodnika Katolickiego Niedziela. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: inicjatywakatolicka.pl, program Oto Nadchodzi. Konrad Jurga, witam Was bardzo serdecznie. Czy zdarza Ci się czasem walczyć ze sobą, walczyć z innymi? A czy znasz jakieś techniki, po pierwsze, jak zidentyfikować wroga, a później jak z nim walczyć? Uzależnienie. No, jeżeli walczymy z uzależnieniem, to też dobrze by było, żebyśmy wiedzieli, w jaki sposób się na to przygotować. Odbuduj siebie, innych, świat. W takiej kolejności. O tym też będziemy mówić w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Walka duchowa. Jak bronić się przed złem? Wyjątkowe rekolekcje i wyjątkowy czas dla wszystkich tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat tego, w jaki sposób przygotować się do tej walki. Nikogo dzisiaj nie trzeba przekonywać, że zło panoszy się na świecie. Wystarczy spojrzeć w media. Wszystkie budują na hukach, aferach, turbo, tragediach, zamiast mówić o tym, jak jest, w sposób normalny i naturalny. Widać, że na tym da się zbudować biznes, da się zbudować pieniądze. My powinniśmy przede wszystkim w walce duchowej szukać elementów, które pozwolą nam dowiedzieć, jaka jest strategia zła. Przede wszystkim spójrzmy w Chrystusa. To jest wyjątkowy czas w Gdańsku od 18 do 20 września na to, abyśmy mogli na nowo odbudować siebie w relacji z Bogiem i przygotować się na konkretne sztuczki, które przygotowane są przez złego ducha. W jaki sposób się przed nim bronić? Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do tego wyjątkowego miejsca, na te wyjątkowe rekolekcje. Do zobaczenia. Rekolekcje dla osób uzależnionych, współuzależnionych i DDA, czyli dorosłe dzieci alkoholików. Tegoroczny temat tych rekolekcji to empatia, czyli pomoc w zbudowaniu na nowo więzi, w zaufaniu do drugiego człowieka, do bliźniego. Warsztaty poprowadzi na tych rekolekcjach Beata Słoka, to jest psycholog z 25-letnim stażem prowadzenia warsztatów z osobami w kryzysie. Będziecie mogli tam liczyć na pomoc duszpasterską, psychologiczną oraz wsparcie w grupach, które pozwolą Wam poradzić sobie m.in. z tą traumą. Budujcie więź z Panem Jezusem Chrystusem, tak m.in. organizatorzy zachęcają do tego miejsca. Od 18 do 20 września w Koniakowie zapraszamy. Fire 2026 ze świętym Franciszkiem. Organizatorzy zapraszają wszystkich tych, którzy chcą tam być, czyli dla singli, dla małżeństw, dla dzieci, dla młodzieży. Będą świadectwa i mocne historie. Odbuduj siebie, innych i świat. W takiej oto kolejności. Doświadczamy życia różnymi zmysłami, ale wszystko zaczyna się od historii świętego Franciszka, czyli od tego, żeby zadać pytanie właśnie o siebie. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie do tego wyjątkowego wydarzenia, które odbędzie się w Krakowie już 19 września. Do zobaczenia. Marta Wesołowska, logopeda medialny. Mamy gadane online. To wyjątkowy gość, który o głosie wie bardzo dużo. Posłuchajcie.
1: Kiedy słyszymy hasło wierność, to chyba najczęściej pojawia nam się takie skojarzenie wierności w związkach, wierność małżeńska, no, że tak jedna osoba drugiej dotrzymuje tego słowa, jest uczciwa, nie oszukuje. Tak, coś w tym jest. Słowo Boże mówi nam o tym, żeby być wiernym w małych rzeczach. No to wtedy w ogóle dostąpimy większych. I tak myślę sobie, ta wierność samemu sobie, to też jest istotne. Czyli co, powiemy jakieś słowo i ta wierność w małych rzeczach, czyli to, że powiem na przykład, że przyjdę za 10 minut, to faktycznie przyjdę za 10 minut. 10 minut, a nie 20, 50. Albo że zadzwonię, to zadzwonię. Jak się z kimś umawiam, to przychodzę na czas. Punktualność też może być niezłym wymiarem w wierności samemu sobie i temu, co reprezentujemy. Trudne to. Tak, wymaga to ogromnej dyscypliny. Ale mam wrażenie, że to się staje, i to zawsze było, jedynym takim dobrym, skutecznym kierunkiem do tego, żeby rzeczywiście stawać się lepszą wersją siebie. I kiedy postanawiamy, że okej, pójdę na siłownię. Jeden trening, drugi, trzeci, piąty dzień, siódmy. Potem przychodzą jakieś trudności. I co? I też mamy się poddać? Też możemy być wierni sobie. I też możemy tego słowa dotrzymywać. I jestem ciekawa, jakie efekty, jakie owoce będziemy tego zauważać. No ale dla mnie największa obietnica jest taka, że dostąpić tych rzeczy większych, bo zachowujemy wierność w małym.
0: Kościół jest bardzo bogaty w szereg różnych wydarzeń. Ja podprowadziłem Wam dzisiaj tylko 3, czyli mówiłem o tym, jak walczyć ze złym duchem. Są takie specjalne warsztaty, wspominałem o różnych rekolekcjach. A co Ciebie interesuje? Być może nic z tego, co powiedziałem, więc wejdź na portal inicjatywakatolicka.pl i odnajdź dla siebie wartościowe wydarzenie, które pozwoli między innymi na to, abyś wyruszył w drogę przemiany siebie. Po co? Byś odnalazł Boga. Zapraszam Was bardzo serdecznie do następnego odcinka. Mam nadzieję, do zobaczenia. Cześć.

0: Dzień dobry. Dziś czwarty dzień września, do końca roku pozostaje 118 dni. W 1951 roku odbył się pierwszy międzykontynentalny przekaz programu telewizyjnego, o którym było wystąpienie prezydenta USA Harry'ego Trumana. W 1966 roku prymas kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji cudownego obrazu Matki Bożej z Kalmierzyckiej koronami poświęconymi przez papieża Pawła VI. W 2015 roku otwarto Narodowe Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Lutosławski był jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku, a także dyrygentem i pianistą. W 2016 roku papież Franciszek kanonizował Matkę Teresę z Kalkuty. Urodziła się ona w Albanii, była znana z działalności prowadzonej w Indiach. Otrzymała pokojową Nagrodę Nobla.
1: Radio Leśne. Góra 97 FM.

jadem, nie wiem co to strach. Już mogę spojrzeć się za siebie. Czuć niewiele, chociaż znowu czuję więcej. Tak na co dzień moje połamane serce nie zamieniłbym na żadne inne. Za to siebie mogę zmienić na lepsze. W końcu spokój w moim małym.

0: Prezydenckie weto utrzymane, mimo cytowania zeznań ze śledztwa w sprawie zonda krypto. Związkowcy sierpnia 80 protestowali w Katowicach. Zakazy to nie wszystko. Za chwilę psycholog i obostrzenia w szkołach dotyczące telefonów. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Sejm po raz kolejny nie zdołał odrzucić weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Nie pomogły nawet cytowane przez premiera z mównicy fragmenty zeznań z afery zonda krypto, w których pojawiał się m.in. były minister sprawiedliwości.
1: Obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom.
2: Tak naprawdę ten zonda premier powinien się wytłumaczyć, dlaczego trzeci raz forsują ustawę, która jest dobra dla zondy krypto.
0: Odbija piłeczkę poseł PiS Andrzej Śliwka, dodając, że zdania cytowane przez premiera są wyrwane z kontekstu. Opozycja przypomina też, że to za rządów Tuska prokuratura także umarzała śledztwa w sprawie zonda krypto. Tymczasem Sąd Rejonowy Katowice Wschód w całości przychylił się dziś do wniosków złożonych przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej i aresztował

0: tak naprawdę chodzi o polską gospodarkę, bo my tutaj dzisiaj, no oczywiście większość z nas to była górnicy, hutnicy, no ale proszę pamiętać, że jak już wykończymy polskie górnictwo, polskie hutnictwo, to to wszystko odbije się też na polskim społeczeństwie. No jakie ceny energii dzisiaj mamy, no czym więcej w systemie mamy zielonej, szalonej energii, tym te rachunki są droższe. Jeśli ta polityka będzie dalej w tym kierunku szła, to zwykłego Polaka po prostu nie będzie stać na to, żeby oświecić światło w przedpokoju. Będziemy oświecać żarówkę tak, jak się oświeca choinkę na święta, bo nie będzie nas po prostu stać, żeby korzystać z energii.
1: Swoje pisemne postulaty związkowcy przekazali przedstawicielom Ministerstwa Energii i nie wykluczyli kolejnych wystąpień również w stolicy. To nie jest magiczna pigułka, która poprawi skupienie dzieci i ich oceny, mówią eksperci o zakazie używania telefonów w szkole. Może pomóc w budowaniu relacji na żywo, ale sam nie wystarczy, mówi psycholog Hubert Szymczak.
2: Przydałaby się edukacja cyfrowa, bo po wyjściu ze szkoły telefon znów będzie w rękach ucznia, a sam zakaz niczego tych dzieciaków nie nauczy. Nie nauczy ich przede wszystkim tego, jak telefonu używać.
1: Zakaz obowiązuje w szkołach podstawowych, w średnich kwestie używania telefonu regulują szkolne statuty.
3: W Radiu Rodzina już teraz sprawdzamy prognozę pogody. Dziś niebo spowite chmurami, te chmury to tak nie chcą się ani na chwileczkę rozsunąć, by mogło wyjść zza nich słońce. I jak tak patrzę, to mam wrażenie, że w każdym momencie może nam zacząć padać deszcz. Ten deszcz jeszcze dziś jest prognozowany na godziny nocne, tak między 21 a 22. Temperaturowo no to tak do 27 stopni.
4: Radio Rodzina.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina powiemy sobie o ważnych zmianach, jakie wejdą niebawem w życie. Od 19 września tramwaje i autobusy MPK Wrocław powrócą do regularnego 12-minutowego taktu. Jest to efekt kończących się prac prowadzonych w ramach programu To Rewolucja 2026. Jednocześnie wraz z początkiem roku szkolnego na wrocławskie ulice wróciły linie autobusowe obsługujące m.in. dojazdy dzieci do szkół. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego MPK przywróciło kursowanie linii 104, 105, 108, 117 i 142. Są to połączenia wykonywane m.in. do dowozu uczniów do szkół. Na razie część komunikacji nadal kursuje w 15-minutowym odstępie czasu. O tym, kiedy zmieni się rozkład jazdy, mówi Witold Woźny, prezes MPK Wrocław.
1: Jeżeli chodzi o ten takt, którym jeszcze jeździmy, to jesteśmy jeszcze z uwagi na kończące się prace w ramach programu To Rewolucja na 3 z 4 największych inwestycji. Jeździmy jeszcze w takcie 15-minutowym, ale po 19 września wracamy już do standardowego, regularnego 12-minutowego taktu.
0: Prace związane z realizacją tegorocznego programu To Rewolucja dobiegną końca jeszcze we wrześniu. Prezes MPK Wrocław mówi, gdzie jeszcze można napotkać utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.
1: Kończymy pracę, jesteśmy w końcowym etapie prac na ulicy Trzebnickiej, na skrzyżowaniu Traguta Krasińskiego oraz na rozjeździe peronowa Stawowa. Tutaj jeszcze prosimy o delikatną cierpliwość. Do połowy września powinniśmy te prace zakończyć. Natomiast to oczywiste, my będziemy je kontynuowali w mniejszym zakresie, też pewne prace wykończeniowe na tych odcinkach. Natomiast z końcem roku będziemy już przygotowywali się do nowego roku.
0: Jak słyszymy, powrót do docelowego rozkładu jazdy nie oznacza wcale końca inwestycji torowych we Wrocławiu. MPK już przygotowuje się, czy rozpoczyna przygotowania do kolejnych prac. A jakie będzie największe wyzwanie inwestycyjne w 2027 roku?
1: Największym wyzwaniem w przyszłym roku to jest modernizacja torowiska w ulicy Mickiewicza i tutaj na pewno wystartujemy jeszcze w bieżącym roku, ale to jeszcze jest dużo przed nami. To, co jest istotne, od 19 września wracamy do regularnej jazdy na liniach już docelowych, po zakończonych inwestycjach, natomiast te pierwsze 2 tygodnie jeszcze kończymy To Rewolucję roku 26.
0: I o tych wszystkich zmianach, które będą następowały w ramach programu To Rewolucja 2027 również będziemy Was informować. I przypomnę, tak jak słyszeliśmy, zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej nastąpią 19 września. Więcej szczegółów na stronie Radia Rodzina.

Jadąc do pracy, tak wam powiem, widziałam pana z takim zestawem wędkarskim, wędka na ramieniu, narzucona w takiej torbie w pokrowcu, no i oczywiście pozostałe części sprzętu wędkarskiego, ekwipunku właściwie wędkarskiego w ręce, no i pan prawdopodobnie spacerował sobie gdzieś nad Odrę, by połowić ryby. No i tak sobie pomyślałam o tym, jak to fajnie tak czasem wybrać się na ryby, tak poczuć tą ciszę, spokój nad stawem, bądź rzeką, bądź jeziorem. No, że przypomniał mi się ostatni mój raz, gdy łowiłam ryby. Było to całkiem niedawno, akurat w Dolinie Baryczy. Tam się wybraliśmy z rodziną. No i cóż, była taka sytuacja, że było też branie. No i oczywiście, jak to bywa, tata szybko krzyknął: Natalka, podkładamy podbierak. No więc ja ruszyłam z podbierakiem. No i cóż, tak podebrałam tą rybę, że nam się zebrała. Jak już mój tata to podliczył, wiszę mu co najmniej 3 zestawy takie tego ołowiu i haczyków, bo no właśnie, 3 ryby nam się zerwały. Także jeżeli wybieralibyście się na ryby, ja oczywiście bardzo serdecznie się polecam.

Dzień dobry. Dziś czwarty dzień września, do końca roku pozostaje 118 dni. W 1951 roku odbył się pierwszy międzykontynentalny przekaz programu telewizyjnego, w którym było wystąpienie prezydenta USA Harry'ego Trumana. W 1966 roku prymas kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji cudownego obrazu Matki Bożej z Kalmierzyckiej, koronami poświęconymi przez papieża Pawła VI. W 2015 roku otwarto Narodowe Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Lutosławski był jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku, a także dyrygentem i pianistą. W 2016 roku papież Franciszek kanonizował Matkę Teresę z Kalkuty. Urodziła się ona w Albanii, była znana z działalności prowadzonej w Indiach, otrzymała pokojową nagrodę.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: tego świata.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Maciej Berek, sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Sejm nie odrzucił prezydenckiego weta w sprawie kryptowalut. Będą też przyprawiające o ból głowy prognozy cen paliw. Justyna Stolfik-Binda, zapraszam na wiadomości. Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wyniki głosowania przedstawił marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty.
1: W głosowaniu wzięło udział 437 posłów, większość bezwzględna 219. Berek Maciej 226, Kotowski Artur 184.
0: Maciej Berek był ministrem w rządzie Donalda Tuska. Opozycja wytyka rządzącym, że ten wybór jest wbrew hasłom, które głosili. Trybunał Konstytucyjny miał być odpolityczniony, przypominała Paulina Matysiak, posłanka niezrzeszona.
2: Co się zmieniło, drodzy państwo, w waszych przekonaniach, w waszych założeniach, w waszych intencjach przez te dwa lata? Ano zmieniło się to, że do końca waszych rządów został tylko rok. No i już, kuźla, trzeba wepchnąć swoją osobę, swojego polityka do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Z kolei Pałac Prezydencki zgłosił wątpliwości formalne co do tej kandydatury. Minister Maciej Berek odpowiadał w rządzie za przygotowywanie ustaw. Fałszywe zeznania, których celem jest skompromitowanie prawicy. Tak prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi o dzisiejszych oskarżeniach, jakie padły z ust premiera Donalda Tuska w kierunku Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o aferę z kryptowalutami.
3: Tego, co usłyszałem od premiera, ja w ogóle nie biorę pod uwagę, bo tam były kłamstwa, o których na, jak to się mówi, 1000% wiem, że były kłamstwami, bo dotyczyły mnie, a ja wiem, co robiłem.
0: Sejm nie uchwalił dziś ponownie ustawy o rynku kryptoaktywów, co w praktyce oznacza, że prezydenckie weto zostaje podtrzymane.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 9 zł za litr oleju napędowego to może być całkiem bliska przyszłość. Pierwszy tydzień bezrządowego programu CPN uderzył tankujących po kieszeni. Benzyna zdrożała o ponad złotówkę, diesel o blisko 90 groszy średnio w skali kraju. A to nie koniec, bo w sytuacji, w której ropa naftowa znów podchodzi pod 100 dolarów za baryłkę, czekają nas kolejne wzrosty cen. Ile zapłacimy w przyszłym tygodniu, jeśli sytuacja na Bliskim Wschodzie się nie uspokoi?
5: Ceny benzyny 95-oktanowej ulokować się mogą między 7,83 a 7,99 za litr. Natomiast w przypadku diesla przebicie poziomu 8 zł i 80 groszy za litr będzie niestety mocno prawdopodobne w najbliższych kilku dniach.
0: Wylicza Jakub Bogucki z ePetrol.pl. Za to autogaz nie powinien przekroczyć poziomu 3 zł za litr. Ig Nobel rozdane to humorystyczne nagrody dla naukowców za badania, które najpierw śmieszą, ale potem zmuszają do myślenia. Wśród laureatów są Polacy. Zespół pod kierownictwem profesora Agnieszki Sorokowskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego został nagrodzony w kategorii węchowej za badanie, które wskazuje, że niemowlęta pachną wspaniale dla swoich rodziców, ale nastolatki już nie. Nagrodzono też w dziedzinie ekonomii badanie, które wskazuje, że ludzie z wyższych warstw społecznych są bardziej skłonni zabierać słodycze przeznaczone dla dzieci niż przedstawiciele klas niższych. A w dziedzinie medycyny doceniono badanie aerodynamiczne wydmuchiwanie nosa.
6: Ten czas biegnie i biegnie, a weekend już za pasem, więc myślę, że czas sprawdzić, co będzie się działo pogodowego. Na jutro synoptycy zapowiadają opady deszczu, a także i 22 stopnie, tak maksymalnie na termometrach na Dolnym Śląsku. Miejscami w takim pasie od góry przez Wołów, Środę Śląską, Podzierżoniów i Kłodzko może troszkę słońca się nam pojawić. W pozostałych częściach Dolnego Śląska, no, przeważać będą chmury.

0: Znajdujemy się w Narodowym Forum Muzyki przy mikrofonie Ilona Baran, a ze mną jest Olga Benedyktowicz, zastępczyni koordynatorki Biura Prasowego Narodowego Forum Muzyki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: Początek września dla NFM-u jest wyjątkowy, a to za sprawą 61. edycji festiwalu Wratislavia Cantans. Co się będzie działo?
1: Tak, to 61. edycja Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans imienia Andrzeja Markowskiego. W tym roku pod tytułem Smuga Cienia. Festiwal odbędzie się od 3 do 13 września we Wrocławiu, w zabytkowych miejscach i salach znanych melomanom, takich jak Muzeum Pana Tadeusza, czy Kościół pod wezwaniem Świętej Marii Magdaleny, Ratusz. Oczywiście także zapraszamy do sal Narodowego Forum Muzyki, ale to, co istotne, to koncerty odbywające się w regionie, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i w Wielkopolsce. W 11 miastach odbędą się także festiwalowe koncerty, na które zapraszamy.
0: Ponad 40 koncertów. Skupmy się najpierw na Wrocławiu. Jakie tutaj koncerty melomani będą mieli okazję usłyszeć?
1: Zaczynamy operą Camilla Saint-Saensa Samson i Dalila w wersji koncertowej, a zabrzmi ona w wykonaniu NFM Filharmonii Wrocławskiej, chóru NFM, Slovenian Philharmonic Choir, wybitnych solistów pod badutą maestra Tomasa Gugajsa. Natomiast w kolejnych dniach gościć będziemy wyjątkowych artystów. Wśród nich Giovanni Antoninis Il Giardino Armonico, Aleksander Sitkowiecki i Bartłomiej Nizioł, Paul McCrish z Gabrieli Consort and Players, Ottavio D'Antone poprowadzi chór Akademii Bizantina i chór Capella Cracoviensis. Ponadto dyrektor maestro Andrzej Kosendiak poprowadzi Wrocław Baroque Ensemble, a w finale Staatskapelle Dresden pod batutą Daniela Gattiego.
0: Perełka tego festiwalu?
1: Uważam, że wszystkie koncerty są pięknymi perłami w tym naszyjniku. Zachęcamy do zapoznania się z programem, ponieważ znajdą Państwo wielkie dzieła, ale także koncerty bardziej kameralne w intymnych przestrzeniach. Wybitne duety skrzypcowe czy wiolonczelowe. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie.
0: 11 września odbędzie się również wyjątkowe u Was wydarzenie w ramach festiwalu.
1: Tak, bardzo się cieszymy, ponieważ razem z maestrem Jerzym Maksymiukiem świętować będziemy jego podwójny jubileusz, ponieważ to 90. urodziny maestra i 70-lecie jego pracy artystycznej. Przed koncertem 11 września nastąpi odsłonięcie tablicy pamiątkowej na Placu Wolności, natomiast podczas koncertu poprowadzi NFM Filharmonię Wrocławską oraz chóry dziecięce, czyli chór dziewczęcy i chór chłopięcy NFM. Bardzo serdecznie zapraszamy na to wydarzenie.
0: I na zakończenie, również melomani będą mieli okazję wysłuchać 6. symfonii.
1: To wyjątkowe wydarzenie zakończy nasz festiwal. Bardzo się cieszymy, że będziemy gościć tak znamienitą orkiestrę, jaką jest Staatskapelle Dresden pod batutą Daniela Gattiego. No i wybitne dzieło, ukoronowanie tego festiwalu. Bardzo się cieszymy, że właśnie tak zakończymy 61. edycję.
0: Mówiliśmy o Wrocławiu, to teraz skupmy się na wydarzeniach na Dolnym Śląsku. Gdzie dotrzecie na Dolnym Śląsku z festiwalem?
1: Zapraszamy do 11 miast. Co ciekawe, od kilku edycji to już nie tylko Dolny Śląsk, ale także Opolszczyzna i Wielkopolska. Zapraszamy m.in. do Bielawy, Bolesławca, Krotoszyna, Legnicy, Lubina, Międzyborza i Środy Śląskiej.
0: To tutaj mówimy o melomanach dorosłych, ale również nie zapomnieliście o dzieciach.
1: Tak, bardzo się cieszymy, że od kilku edycji możemy zaprosić do udziału w koncertach najmłodszych melomanów. Zapraszamy w najbliższy weekend, 5 i 6 września, do NFM na cykl koncertów gordonowskich zatytułowanych Rejs w nieznane. Podczas tych koncertów zaproszeni artyści zabiorą najmłodszą publiczność wraz z opiekunami w fascynujące muzyczne krainy inspirowane najpiękniejszymi bajkami oraz brzmieniami z wielu stron świata. W trakcie koncertu będzie można usłyszeć różnorodne techniki śpiewu oraz wiele ciekawych instrumentów etnicznych.
0: A o 61. edycji festiwalu Wratislavia Cantans opowiadała Olga Benedyktowicz, zastępczyni koordynatorki Biura Prasowego Narodowego Forum Muzyki. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam na festiwal.

0: Zrób sobie przerwę z Radiem Rodzina.
1: Niemcy i kolejne próby sabotażu. Watykan apeluje o większy udział kobiet w budowaniu pokoju. Powstaje spektakl inspirowany historią legendarnego piłkarza Gerarda Cieślika. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Z Niemiec napływają kolejne doniesienia o podejrzanych przedmiotach odnajdowanych w pobliżu strategicznych obiektów. Według nieoficjalnych informacji służby znalazły urządzenie, które prawdopodobnie mogło posłużyć do odpalania ładunków wybuchowych. Przedmiot znajdował się w pobliżu stacji elektroenergetycznej położonej między Kolonią a Düsseldorfem. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
2: Niemiecka policja twierdzi, że najprawdopodobniej mamy do czynienia z kolejną próbą sabotażu i doprowadzeniem do zwarcia sieci. Funkcjonariusze powołują się na list, w którym sprawcy mają przyznawać się do czynu. Przedmiot został znaleziony przez przypadkowego przechodnia. Policjanci sprawdzają teraz pozostałe obiekty na terenie nadrenni północnej Westfalii. To już kolejna tego typu sytuacja w ostatnich dniach. Po incydencie z dronem bojowym na lotnisku w Lipsku, próbie zamachu na firmę zbrojeniową w Monachium czy sabotażu na sieć energetyczną w Brandenburgii. Eksperci łączą te wydarzenia z niedzielnymi wyborami regionalnymi w Saksonii-Anhalcie, w których prorosyjska alternatywa dla Niemiec może uzyskać samodzielną większość.
1: A tymczasem trwają rozmowy na temat przyjazdu amerykańskich negocjatorów na Ukrainę. Do wizyty może dojść pojutrze, w niedzielę. Poinformowała o tym agencja Reutera, powołując się na źródło znajdujące najnowsze ustalenia w tej sprawie. Wcześniej rosyjskie media państwowe informowały, że amerykańscy negocjatorzy Steve Witkoff i Jared Kushner odwiedzą w sobotę i niedzielę Rosję i Ukrainę.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
1: Watykan apeluje o większy udział kobiet w budowaniu pokoju. Przedstawiciele stałej misji obserwacyjnej Stolicy Apostolskiej przy ONZ uczestniczyli w forum poświęconym kulturze pokoju. Więcej ksiądz Łukasz Bankowski z Watykan News.
4: Ostrzegali przed umocnieniem się kultury siły, która prowadzi do normalizacji wojny kosztem dialogu i dyplomacji. Przypomnieli słowa Leona XIV, że pokój jest sprawdzianem moralnej dojrzałości narodów. Stolica Apostolska zwróciła też szczególną uwagę na rolę kobiet w budowaniu pokoju.
1: Wcześniej na forum ONZ jasno wybrzmiało też stanowisko papieża na temat broni nuklearnej. Trzeba zakazać prób z bronią jądrową, oświadczyli przedstawiciele Stolicy Apostolskiej. Łącznik, czyli pieśń o Gerardzie Cieśliku. Spektakl inspirowany historią legendarnego piłkarza oraz meczu Polski ze Związkiem Radzieckim w 1957 roku zostanie premierowo pokazany 20 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Widowisko przygotowane jest z okazji 70-lecia obiektu, a w rolę Gerarda Cieślika wcieli się Maciej Musiał.
5: Ta historia o tym, że w trakcie meczu do szatni przychodzili generałowie, przychodzili politycy, kazali tym piłkarzom przegrać ten mecz, bo inaczej będzie interwencja Rosjan w Polsce, a mimo wszystko oni decydowali się jednak zagrać jak najlepszy mecz i dla tej publiczności, dla Polaków wygrać. Myślę, że to jest historia absolutnie godna opowieści.

0: Między 21 a 22. Temperaturowo no to tak do 27 stopni.
1: Reklama.
2: Szukasz stabilnej pracy we Wrocławiu? Zostań kierowcą autobusu miejskiego. MPK oferuje bezpłatne szkolenie na prawo jazdy kategorii D. Wynagrodzenie od 8020 zł brutto na start i bogaty pakiet benefitów. Weź kurs na dobrą pracę. Aplikuj na www.mpkwroc.pl. Zakładka kariera, / oferty pracy.
3: Rozpoczęły się prace przy rozbudowie ulicy Chrzanowskiego. Prace obejmują blisko 650-metrowy odcinek ulicy od Wincentego Pola do Filomatu. Powstają nowa nawierzchnia i chodniki, wyniesione skrzyżowanie, odwodnienie i zbiorniki retencyjne. Przebudowywana jest także infrastruktura podziemna i oświetlenie. Wykonawca zapewnia dojazd do posesji, jednak kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami oraz czasowymi ograniczeniami w parkowaniu. Prace potrwają do pierwszego kwartału 2027 roku. Ich koszt to ponad 11 milionów złotych. Prosimy o ostrożność, cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji inwestycji. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Reklama.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Myślę, że pamiętamy o tym, że całkiem niedawno miał miejsce ogromny cyberatak na platformę MyDoctor, która służy, jest systemem do obsługi gabinetów i przychodni. W związku z tym cyberatakiem w Polsce doszło do wycieku danych medycznych na ogromną skalę. Wyciekły m.in. historie leczenia i numery PESEL blisko 19 milionów osób. A postępowanie kontrolne w tej sprawie prowadzi Urząd Ochrony Danych Osobowych. Urząd również przypomina, że przychodnie i lekarze jako administratorzy danych mają prawny obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka oraz zgłoszenia incydentu. Prowadzimy postępowanie w tej sprawie i będziemy wyciągać konsekwencje, podkreślił we Wrocławiu Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1: Urząd Ochrony Danych Osobowych w tym momencie prowadzi już od sierpnia kontrolę w tej firmie. No i będziemy ustalać przede wszystkim, czy podmiot przetwarzający podjął wszystkie potrzebne środki, przeprowadził odpowiednią analizę ryzyka, czy wdrożył wszystkie rozwiązania, które zabezpieczały dane osobowe, czy można było uniknąć tego wycieku. Oczywiście służby, policja, prokuratura prowadzą swoje postępowanie mające na celu ustalenie przestępców. Dzwonią do nas także zaniepokojeni obywatele, którzy czują się poszkodowani oczywiście. My informujemy zarówno o możliwościach, co my robimy, co robią służby państwa, jakie środki należy podjąć.
0: Polacy chcą zabezpieczyć się przed kradzieżą tożsamości lub niechcianym kredytem, a temu służy zastrzeżenie numeru PESEL. Warto zastrzec swój numer PESEL na przykład w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Tylko w sierpniu zauważyliśmy ogromny wzrost zainteresowania takim działaniem, wyjaśnia Janina Nowak, kierownik działu ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
2: Po ujawnieniu informacji o wycieku danych zaobserwowaliśmy ogromne zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL we Wrocławiu. Dla porównania mogę podać, że w zwykłym miesiącu, biorę tutaj lipiec, było to tylko 290 zastrzeżeń numerów PESEL, czyli przyszło do nas 290 mieszkańców Wrocławia. Natomiast już w pierwszych dniach sierpnia po ujawnieniu tej informacji zarejestrowaliśmy 2,5 tysiąca, to są pierwsze dni sierpnia. Cały sierpień to było ponad 4,5 tysiąca rejestracji. Dalej mamy osoby, które przychodzą. Mówimy o osobach, które być może nie mają dostępu, nie korzystają, łatwiej może było przyjść, albo po prostu są wykluczone cyfrowo.
0: Urzędniczka mówi krok po kroku, jak zabezpieczyć swój numer PESEL. To bardzo ważne, to działanie prewencyjne i jednocześnie dbałość o nasze dane.
2: Jeżeli mieszkaniec Wrocławia, czy to obywatel RP, czy to jest cudzoziemiec, a jest osobą pełnoletnią, nie dokonał zastrzeżenia numeru PESEL, to powinien jednak pojawić się u nas w dowolnie wybranym punkcie. W ogóle z tym tematem można iść do dowolnie wybranego organu gminy, niekoniecznie we Wrocławiu. Dzisiaj jestem nad morzem, dzisiaj jestem na Mazurach, mam z tym problem, udaję się do organu gminy i dokonuję zastrzeżenia numeru PESEL. To są sprawy meldunkowe. To tam, gdzie obsługuje się klientów z zakresu dowodów osobistych, zrobi to urzędnik ewidencji ludności, urzędnik dowodów osobistych.
0: Wrocławianie mogą skorzystać z bezpośredniego wsparcia ekspertów UODO w specjalnym punkcie konsultacyjnym przed Urzędem Miejskim, gdzie uzyskają praktyczne porady i odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony danych osobowych, a my do tego tematu będziemy wracać. Na naszej stronie znajdziecie więcej szczegółów.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina powiemy sobie o ważnych zmianach, jakie wejdą niebawem w życie. Od 19 września tramwaje i autobusy MPK Wrocław powrócą do regularnego 12-minutowego taktu. Jest to efekt kończących się prac prowadzonych w ramach programu Torewolucja 2026. Jednocześnie wraz z początkiem roku szkolnego na wrocławskie ulice wróciły linie autobusowe obsługujące m.in. dojazdy dzieci do szkół. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego MPK przywróciło kurs linii 104, 105, 108, 117 i 142. Są to połączenia wykonywane między innymi do dowozu uczniów do szkół. Na razie część komunikacji nadal kursuje w 15-minutowym odstępie czasu. O tym, kiedy zmieni się rozkład jazdy, mówi Witold Woźny, prezes MPK Wrocław.
1: Jeżeli chodzi o ten takt, którym jeszcze jeździmy, to jesteśmy jeszcze z uwagi na kończące się prace w ramach programu Torewolucja na 3 z 4 największych inwestycji. Jeździmy jeszcze w takcie 15-minutowym, ale po 19 września wracamy już do standardowego, regularnego 12-minutowego taktu.
0: Prace związane z realizacją tegorocznego programu Torewolucja dobiegną końca jeszcze we wrześniu. Prezes MPK Wrocław mówi, gdzie jeszcze można napotkać utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.
1: Kończymy pracę, jesteśmy w końcowym etapie prac na ulicy Trzebnickiej, na skrzyżowaniu Traguta-Krasińskiego oraz na rozjeździe Peronowa-Stawowa. Tutaj jeszcze prosimy o delikatną cierpliwość. Do połowy września powinniśmy te prace zakończyć. Natomiast to oczywiste, będziemy je kontynuowali w mniejszym zakresie, też pewne prace wykończeniowe na tych odcinkach. Natomiast z końcem roku będziemy już przygotowywali się do nowego roku.
0: Jak słyszymy, powrót do docelowego rozkładu jazdy nie oznacza wcale końca inwestycji torowych we Wrocławiu. MPK już przygotowuje się, czy rozpoczyna przygotowania do kolejnych prac. A jakie będzie największe wyzwanie inwestycyjne w 2027 roku?
1: Największym wyzwaniem w przyszłym roku to jest modernizacja torowiska w ulicy Mickiewicza i tutaj na pewno wystartujemy jeszcze w bieżącym roku, ale to jeszcze jest dużo przed nami. To, co jest istotne, od 19 września wracamy do regularnej jazdy na liniach już docelowych, po zakończonych inwestycjach, natomiast te pierwsze 2 tygodnie jeszcze kończymy Torewolucję roku 26.
0: I o tych wszystkich zmianach, które będą następowały w ramach programu Torewolucja 2027, również będziemy Was informować. I przypomnę, tak jak słyszeliśmy, zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej nastąpią 19 września. Więcej szczegółów na stronie Radia Rodzina.
2: Z Radiem Rodzina zawsze w dobrym kierunku.

0: Już teraz będę zapraszała Was na wydarzenie, które będzie miało miejsce już jutro. Otóż będą to wojewódzkie dożynki w Bystrzycy Oławskiej. Rolnicy z całego regionu, mieszkańcy dolnośląskich miejscowości i wszyscy miłośnicy ludowych tradycji spotkają się właśnie 5 września w najbliższą sobotę w Bystrzycy Oławskiej, to gmina Oława. Tegoroczne dożynki wojewódzkie połączą uroczyste podziękowanie za plony z koncertami, prezentacją wieńców i atrakcjami dla całych rodzin, a gwiazdami wieczoru będą Reni Jusis oraz zespół Zakopower. Święto rozpocznie się o godzinie 13 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów. Natomiast o godzinie 14 wyruszy korowód dożynkowy, a pół godziny później odbędą się już oficjalne uroczystości. Powitanie gości, misterium chleba, a także prezentacja wieńców przygotowanych przez reprezentację dolnośląskich miejscowości. Do wspólnego świętowania zaprasza Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: W sobotę najbliższą, w święto plonów, dziękczynienie rolnikom, bo ten sezon żniwny za nami, intensywne żniwa, niełatwy rok, ale myślę, że dolnośląscy rolnicy spisali się bardzo dobrze. Jesteśmy też w tym okresie dożynkowym w gminach, w powiatach. On trwa i ta nasza kultura, ta różnorodność dolnośląska jest przepiękna. I kto jeszcze nie ma planu na najbliższą sobotę, zapraszam do Bystrzycy Oławskiej pod Wrocławiem. I tu też zależy mi na tym, żeby to wydarzenie się udało, bo tu jest potrzebna właśnie pogoda bardzo, bo pogoda jest tutaj niezbędna, ale nawet jak jej nie ma, to będzie dobry klimat. Będą takie atrakcje jak wyścig traktorów, które udało się zaimplementować już myślę na trwałe. Zapraszamy cały zarząd województwa, samorząd województwa dolnośląskiego zaprasza na dożynki wojewódzkie. Będzie na pewno taki wstęp, preludium do Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
0: Tak jak powiedziałam, 13 godzina to msza święta, o 14 korowód dożynkowy, później uroczystości takie obrzędowe, że tak powiem, a o godzinie 16 przyjdzie czas na zabawę. O 16 rozpocznie się wyścig traktorów oraz występ zespołu pieśni i tańca Wrocław. Pół godziny później poznamy wyniki konkursów, a na scenie pojawią się także kapela Po Naszemu i zespół pieśni i tańca Porębiok. Wieczór upłynie pod znakiem znanych przebojów. O godzinie 19 wystąpi Reni Jusis, a o godzinie 21 gwiazda wieczoru, myślę tak możemy powiedzieć, zespół Zakopower, a później zabawa taneczna od godziny 22. Więcej szczegółów na antenie Radia Rodzina.
2: Cześć, tu Tomek Szczepanik z zespołu Pektus. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina, Wrocław.

0: Minister wybrany nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego, co zrobi prezydent? Cud w Nepalu. Po 9 dniach od powodzi uratowano 2 osoby. Kierowcy kontra Uber. Jest europejski pozew zbiorowy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Dotychczasowy minister w Trybunale Konstytucyjnym Maciej Berek został wybrany w sejmowym głosowaniu na sędziego. Kandydatura ta budziła wątpliwości nawet wśród koalicjantów Koalicji Obywatelskiej. Krytykowała ją opozycja. Wątpliwości miał prezydent Karol Nawrocki. Czy więc odbierze ślubowanie od Macieja Berka?
1: Kiedy ślubowanie pana ministra Berka? Czy będzie ten termin?
2: O tym zdecyduje prezydent Rzeczypospolitej Karol Nawrocki.
1: Ale tylko o terminie, czy w ogóle o fakcie ślubowania, panie?
2: To nie rozmawiamy się z panem prezydentem.
0: Odpowiada dyplomatycznie szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Prezydent już wcześniej nie przyjął przysięgi od czworga sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w marcu. W tej sprawie toczy się śledztwo. Z prokuratorem ma się spotkać także sam Karol Nawrocki. Po 9 dniach od gigantycznej powodzi w Nepalu udało się uratować 2 robotników. Mężczyźni byli uwięzieni w tunelu hydroelektrowni. To jedna z niewielu dobrych informacji z tego kraju, bo służby w ostatnich dniach odnajdują głównie ciała ofiar. Z najnowszych raportów służb wynika, że w całym kraju powódź zabiła ponad 1200 osób. Ponad 4200 osób nadal uznaje się za zaginione.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: 240 tysięcy kierowców Ubera z 7 krajów Europy złożyło zbiorowy pozew przeciwko firmie. Taksówkarze uważają, że ich wynagrodzenia opierają się na niepoprawnym algorytmie, który obniża zarobki, mówi Tomasz Wójcik, założyciel Stowarzyszenia Kierowców.
4: Wiemy, ile dostaniemy, ale nie wiemy, ile płaci klient. I tak naprawdę każdy kierowca może otrzymać do tego samego kursu inną stawkę. W zależności od tego, za ile wcześniej jeździł, na ile się godzi.
0: To efekt systemu, który w zależności od przejazdu zapewniał Uberowi różne prowizje od 25 do 50%. Według firmy miało to zrekompensować kierowcom nieopłacalne kursy, na przykład takie, w których dojazd do klienta jest zbyt długi. Jednak zdaniem taksówkarzy wprowadzono to po to, by przetestować, jak bardzo Uber może pomniejszać wynagrodzenie swoich pracowników. Przedsiębiorstwo odcina się od zarzutów, twierdząc, że algorytm działa uczciwie. Dronebox, czyli mobilne centrum technologii dronowych, to najnowszy projekt Politechniki Śląskiej we współpracy z 3 firmami. Jest to przewoźne urządzenie do produkcji i naprawy dronów różnego przeznaczenia.
5: Jesteśmy w stanie wspomóc straż, policję, wojsko, inne służby. Jesteśmy w stanie bardzo szybko dostosować się właśnie do tych wymagań danej misji nawet. I co ważne, schodzimy z kosztów z użytkowania tego typu systemów do absolutnego minimum. To są koszty dużo, dużo niższe niż takie dronów komercyjnych, a jesteśmy w stanie uratować życie ludzkie.
0: Wyjaśnia dr Adam Mańka z Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Mobilne Centrum Technologii Dronowych po raz pierwszy szerokiej publiczności zostanie przedstawione podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Temperatury mamy już maksymalne 27 stopni na termometrach. Powolutku te temperatury będą opadały. No i w nocy tak do 15 stopni nam spadną. 15 stopni jutro o godzinie 7 rano, więc nocy też chłodna nie będzie, ale w ciągu nocy możliwe są przelotne opady deszczu, a jutrzejszy dzień, no niestety, wypełniać będzie deszcz.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż.

0: oblicza Wrocławia.
1: Dzień dobry Państwu. Gościnią dzisiejszej audycji jest dr Agnieszka Zygmunt, terapeutka tańcem i ruchem, nauczycielka mindfulness, adiunkt Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, konsultant z choreoterapii w Dziennym Domu Pomocy na Ciepłej, podlegającemu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam ciepło.
1: Dzisiaj będziemy rozmawiać o terapii tańcem i ruchem i sam się zastanawiam, czy to by było dla mnie. Myślę, że dla każdego to jest dobra sprawa. Ale chcemy dzisiaj mocno też to osadzić w takiej pracy z osobami w wieku dojrzałym. Dlaczego właśnie taka propozycja?
2: Terapia tańcem i ruchem tak naprawdę jest skazana dla wszystkich. Tańczymy i z dziećmi, i z osobami dorosłymi, i z osobami w wieku senioralnym. Ale ta audycja jest o wieku senioralnym, więc może tu się pochylę. Jest to świetna metoda, ponieważ nasi seniorzy częściej tańczyli niż my współcześnie. Więc częściej pamiętają potańcówki, różnego typu imieninowe imprezy. Więc taniec zawsze był kojarzony z czymś takim przyjemnym, dobrym. Tańczyło się w parach bardziej niż solo, więc my w Dziennym Domu na Ciepłej faktycznie prowadząc zajęcia z terapii tańcem i ruchem

0: Kupujemy tych seniorów do takiej pracy w zespole, w grupie, w parach. Tańczymy też w kręgu. Gdzieś, gdzie jest poczucie jedności. Każdy ma prawo popełnić błąd w kroku. Natomiast zderzenie naszych ukochanych seniorów w zespole takim tanecznym, bo też przygotowujemy różnego typu prezentacje, pokazy, to jest taka dodatkowa motywacja, która jest dla nich dużą przyjemnością, ponieważ muzykę zazwyczaj konsultujemy z seniorami i układy taneczne też konsultujemy. Jesteśmy otwarci.
1: Trochę mnie pani zaskoczyła tym, że teraz już się nie tańczy. No tutaj są endorfiny, radość z bycia ze sobą. No i to jest trochę smutne, więc myślę, że tutaj ta propozycja, jeżeli wiek taki nastoletni obecnie dojdzie do tego wieku dojrzałego, to poczują te rytmy i radość z tego, jeżeli się do tej pory nie zderzą z tańcem i z ruchem. Ale też dlaczego jest to połączone z terapią, tak? Bo tutaj wspominamy o tej terapii tańcem i ruchem. Muszę zapytać o tą reakcję seniorów, jeżeli przychodzą, no pani wspomina o tym, że kojarzą to, miło to wspominają, a tu nagle spotykają się z tym, że to jest terapia. Jak to się łączy?
0: Czy my używamy słowa terapia? To tu jest taki znak zapytania. My po prostu prowadzimy zajęcia w bardzo przyjemny sposób, a terapia wydarza się w międzyczasie. Więc to jest też taka. A jak reagują? Czasami zdarza się, każdy ma różny dzień, mamy różne nastroje, ale zazwyczaj jest tak, że tak jak już pan wspomniał, terapia tańcem i ruchem przywołuje bardzo miłe wspomnienia. Pojawia się uśmiech na twarzy, pojawiają się endorfiny, zadowolenie, chęć do ruchu, bo czasami też prowadzimy w dziennym domu opieki zajęcia dla osób, które chorują na choroby neurodegeneracyjne, czyli demencja. I tam czasami się mogą zdarzyć też stany takie jak depresja, więc zmniejsza chęć do ruchu. I kiedy my im poprzez muzykę i poprzez taniec i inne zajęcia artystyczne proponujemy to zaangażowanie, to taniec jest jedną z taką formą, z form ruchu, która powoduje takie otworzenie się znowu na nowe doświadczenia ruchu i chęć do tego, żeby się spotkać, tak, żeby się znowu spotkać z drugim człowiekiem. Nawet jeżeli jest problem z pamięcią, czy problem z wypowiedzeniem się, to taniec w ogóle tego nie ocenia. Po prostu jestem w kontakcie.
1: Ale też chyba przychodzi coś naturalnie, tak? Się pamięta.
0: Oczywiście.
1: Taka pamięć trwała, która wszystko to organizm pamięta. No dobrze, to jest bardzo ważny aspekt, ten, o którym teraz pani mówi. A co, jeżeli na przykład ja już po 40 odczuwam trochę kolanko, a to plecy, to zakładam, że w wieku bardziej dojrzałym będzie jeszcze gorzej. Jak pani sobie z tym radzi, żeby zachęcić tych, którzy z bioderkiem mają problem, żeby ruszyli na parkiet?
0: Zawsze robimy rozgrzewkę przed zajęciami, czyli tutaj o wszystkie kolana, stawy biodrowe, nadgarstki, wszystko jest zadbane przed. I oczywiście, jeżeli ktoś chodzi o kuli i jest bardziej ograniczony ruchowo, to dopasowujemy zajęcia pod takich seniorów. Czasami wykonujemy ruch na krześle, czasami korzystamy z rekwizytów, jak różnego typu woale, czyli ten ruch jest wskazaniem dla wszystkich, ale uwzględniamy różnego typu choroby, czyli krzesła, zużycie laski, wsparcie innego seniora albo innego terapeuty.

0: Dzisiaj rozmawiamy i zapraszamy Państwa. Będą dzisiaj zaproszenia, więc proszę przygotować coś do notowania, do aktywności w ramach Dni Seniora. Pani Agnieszko, mam takie pytanie, bo zaczęliśmy rozmowę o terapii tańcem i ruchem, ale również prowadzi Pani zajęcia artystyczne. Co się dzieje z podopiecznymi, gdy zamiast mówić, zaczynają coś tworzyć? No zakładam, że tutaj ten aspekt twórczy ma bardzo dobry wpływ na osoby, które wchodzą w takie zajęcia.
1: No, na pewno można to połączyć z taką funkcją też poznawczą, czyli pracujemy tutaj trochę dla naszego mózgu, czyli poszerzamy taki zakres i też motoryki małej, ale też to zwiększa po prostu taką chłonność umysłu, ponieważ już wszystkie badania naukowe pokazują, że możemy się uczyć w każdym wieku. I doświadczenie struktury innej, bo oczywiście nie tylko ja prowadzę artystyczne zajęcia, ale mamy cały zespół fantastycznych terapeutów. Są terapeuci tańca, muzykoterapeuci, artterapeuci, fizjoterapeuci. Więc cały zespół pracuje na to, żeby nasi seniorzy polepszali swoje umiejętności poznawczo-manualne. I między innymi o to też chodzi w takich pracach plastycznych, gdzie zetknięcie się z kolorem, z inną strukturą powoduje no, zwiększenie takiej sensomotoryki, umiejętności większej.
0: Dobrze, a jak to się odnosi do zajęć z uważności?
1: A, uważność to jest też
0: piękny temat. To jest coś innego, tak? To, żebyśmy tutaj nie pomieszali?
1: Mogę powiedzieć, że to jest wszystko bardzo zbliżone, ponieważ żeby być dobrym w tańcu i dobrym w malowaniu, w tworzeniu, to trzeba mieć tą uważność. I poprzez takie działania artystyczne właśnie ta uważność się zwiększa. I dodatkowo prowadzimy właśnie treningi mindfulness, czyli treningi uważnościowe, które koncentrują się oczywiście na treningu umysłu, ale też jest bardzo dużo pracy z oddechem, ale też tam też jest praca z ciałem. Mhm. Trochę wolniejsze niż przy tańcu, ale też chodzi o to, żeby ten ruch był taką trochę formą rehabilitacji czy autorehabilitacji.
0: Mhm. Dobrze, to jeszcze jeden taki aspekt, z którym pani pracuje, teraz poruszymy, a za chwileczkę będziemy zapraszać naszych słuchaczy do aktywności w ramach Dni Seniora. Co, jeżeli chodzi o ćwiczenia takie rozciągające, relaksacyjne, co tutaj proponuje pani? Czy na takie ćwiczenia nie jest za późno, na przykład w pewnym wieku senioralnym?
1: Tutaj znowu się będę powtarzała, na nic nie jest za późno. Mhm. Naprawdę wszystkie badania wskazują, że zawsze warto zaczynać. I taką formę zajęć również prowadzimy na ciepłej, również w całym zespole terapeutów. No wraz z wiekiem zanikają nam mięśnie, prawda? Więc ruch, między innymi takimi elementami jak joga, są bardzo ważne, żeby wzmacniać mięśnie, po to, żeby uniknąć upadków. Mhm. Żeby zadbać o to, żeby było wzmocnione mięśnie, też kręgosłupa.
0: Ale dobrze, ale co z rozciąganiem? Mi się to kojarzyło zawsze z rozciąganiem, z taką elastycznością.
1: Tak, no tutaj mogę dopowiedzieć, elastyczne ciało to elastyczny umysł. Czyli zwiększa nam się tolerancja na siebie i na współtowarzyszy życia codziennego. Mhm. Więc to jest bardzo ważna forma zajęć. Uelastyczniamy ciało, a to naprawdę, proszę mi zaufać, uelastycznia umysł nasz.

śmiech. Wystarczy liścia, niby płomyk. Już we mnie kręci się ten nasz wspólny.

0: Dzisiaj rozmawiamy o terapii tańcem i ruchem, rozmawiamy też o uważności, o treningu, takim manualnym wieku też dojrzałym takim, żeby się skupiać na tym i pracować też nad sobą, a jak słyszymy, nie musi to być wcale związane z jakimś nadmiernym wysiłkiem i przynosi na pewno dużo radości i dodaje nam energii. Dzisiaj chcemy też zaprosić na kilka wydarzeń, które będą się działy w ramach Dni Seniora. Jest z nami dr Agnieszka Zygmunt. Pani Agnieszko, do czego zapraszamy? Bo tutaj cały zespół chyba, tak, Ośrodka Dziennego Domu Pomocy na Ciepłej ma dużo propozycji w tym zakresie w najbliższym czasie.
1: Tak, tutaj muszę Państwa bardzo serdecznie zachęcić. Zazwyczaj nasza placówka jest zamknięta raczej do pacjentów, ludzi, którzy są u nas stałymi bywalcami. Natomiast na czas września i października otwieramy się, tak zwane robimy dni otwarte. I trwa to prawie miesiąc, ponad miesiąc. Robimy bardzo ciekawe rzeczy i to, co robimy z naszymi seniorami, otwieramy się, żeby pokazać też ludziom z zewnątrz, żeby ich zachęcić. Więc będą zajęcia właśnie z treningu uważności, z mindfulness. Będą zajęcia radość w codziennym ruchu i tutaj też będą różne formy pracy poprzez rozciąganie czy pracę nad kręgosłupem. Będzie też bardzo ciekawe propozycje muzyczne, dwie. Zapraszamy serdecznie na koncert relaksacyjny, który się odbędzie 8 października. To jest połączenie doskonałych terapeutów, którzy u nas pracują. Będzie ich 5, każdy gra na czymś innym i ilość miejsc jest ograniczona, ale tu zapraszamy aż 50 osób chętnych. Okay.
0: Będziemy zaraz informować, jak powalczyć o tam wyjściówki. Ale ten koncert, ale zatrzymajmy się przy tym koncercie, bo to koncert relaksacyjny, gdzieś tak między wierszami, gdzieś doczytałem, gongi będą, tak różnego rodzaju instrumenty, które nas wprowadzą w taki wyjątkowy klimat wyciszenia.
1: Dokładnie. Gongi, misy, różnego typu przeszkadzajki, to wszystko tak naprawdę wpływa na strukturę mięśniową. To pięknie brzmi, pięknie to wygląda, ale dla naszego ciała i dla naszego umysłu to jest bardzo ważne, ponieważ jesteśmy przebodźcowani, a ten rodzaj dźwięków wpływa na rozluźnienie mięśni, powięzi, a to wpływa też na rozluźnienie umysłu, a to, szczerze powiedziawszy, jest nam dzisiaj wszystkim potrzebne.
0: Dobra.
1: Drugą bardzo fajną rzeczą jest jam session. Jam session nam się kojarzy zazwyczaj z klubami muzycznymi.
0: Tak, no ale z muzykowaniem głównie też, tak? Z jakąś taką improwizacją też dużo, dosyć mocno.
1: Tak, i do tego bardzo serdecznie zapraszamy 28 września. Dwójka naszych terapeutów, którzy też na co dzień są związani z Akademią Muzyczną, są muzykami, także zapraszają seniorów do przyjścia albo ze swoimi instrumentami, ale też posiadamy różnego typu instrumenty i zapraszamy na wspólny jam session. To będzie bardzo ciekawe wydarzenie.
0: Ale tutaj oczywiście nie są zaproszeni tylko ci, co grają, tak? Myślę,
1: nie,
0: że to jest też fantastyczna uczta dla osób, które nie grają, a mogą tego doświadczyć, wymiany tych myśli tak, między muzykami.
1: Emocji, bo to improwizacja jest tak samo i w muzyce, i w ruchu, w tańcu. Okay. Improwizacja jest jedną z takich lepszych form uzyskiwania takiego treningu dla umysłu. I takiej ogromnej satysfakcji, bo czasami nie mamy śmiałości w pojedynkę zrobić pewne rzeczy, a tu jest band, będzie grupa. A proszę zaufać, że terapeuci i Szymon i Kasia, którzy to poprowadzą, mają ogromne doświadczenie i muzyczne, i muzykoterapeutyczne, bo to są takie dwie piękne umiejętności.
0: Artystycznie też będziemy mogli się jakoś wykazać w trakcie tych dni?
1: Oczywiście.
0: Bo muzyka też jest jakąś formą, tak, artyzmu, powiedzmy, ale myślę, że tutaj takie manualne też chyba propozycje są.
1: Zapraszamy na warsztaty z monotypii, które poprowadzi nasza wspaniała artyterapeutka Karolina Kępka.
0: Okay. Proszę teraz już tak może na koniec, lądując lekko już, przygotowujemy coś do notowania, bo myślę, że ta ograniczona ilość miejsc na koncerty będzie dosyć ważną kwestią. Gdzie sprawdzimy cały kalendarz tego wszystkiego i jak się zapisujemy? Czy to przez strony miejskie Wrocławskiego Centrum Seniora, czy u Państwa bezpośrednio?
1: My przejmujemy w Dziennym Domu Pomocy na Ciepłej, 15 by zapisy, ale prosimy o rezerwacje telefoniczne. Zapisy ruszyły już dzisiaj, czyli 4 września i pod numerem telefonu 71 799 3040.
0: Fantastyczne wydarzenie. Nie wiem, czy ja jako jeszcze nie senior się na coś tam załapię, ale z wejściówką dziennikarską może wtedy, na któryś z koncertów. Numer, który przed chwileczką słyszeliście, też znajdziecie za chwilę na stronie radiorodzina.pl. Tam również i cała audycja. audycja Oblicza Wrocławia się nazywa. Proszę, szukajcie, polecajcie. Przypominamy numer 717993040. Czekamy na te wrażenia. Może się uda też jakieś wspomnienia po Dniach Seniora jeszcze o tym porozmawiać, co przeżywali uczestnicy tych wszystkich wydarzeń. A za dzisiejsze zaproszenia bardzo dziękuję naszej gościnie, a była nią dr Agnieszka Zygmunt, terapeutka tańcem i ruchem, nauczycielka mindfulness, adiunkt Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu i konsultant z choreoterapii w Dziennym Domu Pomocy na Ciepłej, który podlega pod Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo serdecznie zapraszamy. Proszę się nie krępować, dzwonić, zapisywać. Wspaniałe warsztaty. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Przyłączam się do tego zaproszenia. Łukasz Ligorowski.
2: Oblicza Wrocławia. Audycja powstaje we współpracy z Wrocławskim Centrum Rozwoju Społecznego.

0: Weto do ustawy o kryptowalutach utrzymane, gorąca debata w Sejmie. Donald Trump żąda od Europy zwrotu pieniędzy na pomoc Ukrainie. Nowe przepisy dla nowych kierowców, będzie okres przejściowy. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Wielkie emocje w Sejmie. Rząd próbował odrzucić prezydenckie weto do ustawy o kryptowalutach. W tym kontekście premier zacytował zeznania głównej postaci afery zonda krypto Przemysława Krala. Miał on mówić o płaceniu za ewentualne ułaskawienie przez prezydenta.
1: Najważniejsze w tej współpracy było to, że pan X, publicznie znana osoba, obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to on załatwi mi ułaskawienie, gdybym został skazany w tej sprawie.
0: Skomentował to sam prezydent Karol Nawrocki i napisał w mediach społecznościowych, tu cytat: jeśli pan X czy Y zaproponują panu ułaskawienie, to należy zgłosić to do prokuratury. Weto prezydenta w sprawie kryptowalut się obroniło, zabrakło rządowi wystarczającej większości, by ją odrzucić. Donald Trump żąda od Europy zwrotu pieniędzy, które Amerykanie wydali na pomoc Ukrainie w czasach prezydenta Joe Bidena. Napisał to w swoich mediach społecznościowych. Bruksela odpowiada, że właściwie nie ma czego komentować. Szczegóły Cezary Jaszczyk.
2: Na odpowiedź Komisji Europejskiej nie trzeba było długo czekać. Nie otrzymaliśmy żadnego formalnego powiadomienia o tym, jak rozumiem, wpisie w mediach społecznościowych. Państwa europejskie są największymi darczyńcami dla Kijowa. Mówili rzecznicy Komisji Olof Gill i Christian Wiegand. Przechodząc do innego wątku, przedstawiającego amerykańską administrację w mało korzystnym świetle, pod znakiem zapytania stoi planowana na weekend wizyta specjalnych wysłanników Donalda Trumpa w Kijowie. Jak wynika z ustaleń Kyiv Independent, jeden z nich, Steve Witkoff, boi się wizyty w ukraińskiej stolicy, bo wystraszyli go Rosjanie, którzy ostrzegali go, że Kijów nie jest bezpiecznym miejscem.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Na kiepską kondycję polskich spółek górniczych oraz chaos w hutnictwie i energetyce chcieli zwrócić uwagę związkowcy sierpnia 80. Około 200 członków tego związku zawodowego brało udział w proteście przed budynkiem Ministerstwa Energii oraz sąsiadującą z nim siedzibą Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach. Karol Granater ze struktur związkowych kopalni Zofiówka wskazywał.
4: Boimy się tego, że odchodzimy od węgla w sposób nieprzemyślany, nieracjonalny. Nie zastępujemy mocy produkcyjnych, właśnie jeśli chodzi o energię elektryczną, w sposób taki, jakby my powinniśmy, bo cała ta transformacja energetyczna po prostu podnosi koszta dla zwykłych obywateli, dla zwykłych pracowników, dla przedsiębiorstw. Nie wprowadza nic dobrego. Nasze kopalnie są w sposób chaotyczny likwidowane. Pracownicy boją się o swoją przyszłość. No nie tak cała ta transformacja ma wyglądać.
0: Na czas protestu przez około 2 godziny w piątkowe przedpołudnie zablokowany był przejazd katowicką ulicą Powstańców. Od dziś każdy świeżo upieczony kierowca będzie objęty okresem próbnym. O nowych przepisach mówi instruktor nauki jazdy Andrzej Łapa.
5: Ten okres próbny będzie trwać 2 lata. 2 lata dla osoby, która ukończyła 18 rok życia i dla osoby, która zdaje prawo jazdy jako ten 17-latek. To będzie 3 lata, ale nie dłużej jak 20 rok życia. Czyli 20 rok życia to jest taki maksymalny graniczny wiek, kiedy mając 17 lat zdajemy prawo jazdy i 20 rok życia kończy nam się ten okres próbny maksymalnie.
0: W okresie próbnym obowiązuje zerowy limit alkoholu w organizmie.
6: My już teraz w Radiu Rodzina rzucamy okiem na prognozę pogody, no i niestety synoptycy nie mają dla nas dobrych wieści, bo sobota będzie stała zdecydowanie pod znakiem deszczu i chmur, chociaż będzie taki pas, w którym spoza tych chmur wysuną się promienie słońca. Jednakże niedziela już trochę bardziej słoneczna, ale o 1 stopień chłodniejsza, bo w sobotę do 22, a w niedzielę do 21.
7: Reklama.
8: Wkrótce ruszy przebudowa ulicy Pawiej we Wrocławiu. Prace obejmą około 320 metrów ulicy, od numeru 18 do 32, oraz budowę nowego połączenia z ulicą Jasienicy. Historyczna, ponad 100-letnia Aleja Lip pozostanie bez zmian, a zabytkowa kostka brukowa zostanie odtworzona na nowej podbudowie. Powstaną nowe chodniki, pasy dla rowerzystów i oświetlenie.

0: Dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
1: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie po wakacjach w czytadełku. Ada
1: i Łucja,
0: mama
1: i córka.
0: Łucja, jak Ci minęły wakacje pod takim kątem czytelniczym? Dużo czytałyśmy?
1: No tak i mało i dużo.
0: A co czytałyśmy w wakacje, pamiętasz coś? Na co miałaś ochotę?
1: Kraina lodu.
0: A, no tak, takie opowieści z Krainy Lodu. Różne historie związane z tą bajką.
1: Bardzo dużo Madrigal. Przeczytaliśmy całe Skoki przez epoki i to będzie dzisiaj nasz temat czytadełka.
0: Tak, zdradziłaś już, o czym będziemy rozmawiać, ale ja chciałam jeszcze przypomnieć tym Państwu, którzy może pierwszy raz włączyli naszą audycję i właściwie nie wiedzą, o czym my tutaj mówimy, to my opowiadamy o książkach tak z perspektywy rodzica i dziecka i nasza audycja istnieje dlatego, że chcemy Państwa bardzo zachęcać do czytania z dziećmi. Dlaczego to jest ważne, żeby czytać z dziećmi?
1: No, żeby trochę odpoczywały i lepiej myślały, no bo podobno od czytania się lepiej myśli.
0: A ty myślisz, że lepiej myślisz od czytania?
1: Ja myślę, że fajnie by było takie powiedzenie, ten kto czyta lepiej myśli.
0: Podoba mi się to. A powiedz jeszcze, co zrobić, żeby zachęcić dzieci do czytania? Dlaczego czytanie jest fajne?
1: Czytać z nimi dużo książek.
0: Też tak myślę, że wspólne czytanie to jest najlepszy pomysł na to, żeby zachęcić dzieci do sięgania po książki. I tak jak Łucja wspomniała, dzisiaj będziemy opowiadać o książce Skoki przez epoki, 8 podróży w przeszłość. I to tak naprawdę jest taka lekcja historii. Dzieci wróciły do szkół od września i będą się tam uczyć historii, jak są już trochę starsze. I myślę, że ta książka to może być taka nauka historii, ale w zupełnie inny sposób. Tych historii jest 8 i 1/9, taka króciutka, która jest właściwie podróżą w przyszłość i one obejmują bardzo duży zakres czasu od 939 roku do 2027. Powiedz, Łucja, dlaczego Ci się podobała ta książka? Bo mnie to trochę zdziwiło, że ona Ci się podoba, bo ja uważam, że ona jest trochę trudna i wydawało mi się, że będzie za trudna dla Ciebie, a Tobie się bardzo podobała.
1: Gdyby to lepiej wyjaśnić, to bym powiedziała, że te historie są takie, no, fajne i ja się interesuję tym, co się tam dzieje. Bardzo, tak, ja lubię długie książki. Także mamy tutaj szkoły, mamy tutaj pracę, dzieci chodzą do pracy, jest sorry, gadam z nory.
0: Zaraz wyjaśnimy,
1: odpowiada.
0: Co to jest. A nie przerażała Cię czasami ta książka?
1: Czasem tak, ale nie zawsze.
0: Okej, to opowiemy Państwu tak może bardziej szczegółowo o tej pierwszej historii, bo sobie ją jeszcze odświeżyłyśmy. Opowiesz, Łucja, jacy tam są bohaterowie i co się w niej dzieje. To jest rok 939, bardzo, bardzo dawno temu.
1: Ochna, najmłodsza z dzieci.
0: Bo mamy dwie rodziny w tej historii, prawda?
1: Tak.
0: Jedna rodzina taka...
1: W lesie, no taka no bogatsza.
0: Tak. Czyli mieszkańcy grodu, a druga rodzina, taka biedniejsza i tam tato i syn pracowali przy budowie tego grodu, prawda?
1: Tak, ale ja już nie pamiętam, jak oni się nazywają w ogóle.
0: A, bo to były bardzo trudne imiona, to ja ci przypomnę. Więc tej rodziny, która pracowała przy budowie grodu, to był tato, mama, no i dzieci, Sobek, prawda? Jego najstarsza siostra Bogdana, no i jeszcze Ochna, ta najmłodsza. Sobek przeżył bardzo ważne wydarzenie, prawda? Bo okazało się, że on już nie jest
1: dzieckiem,
0: tylko
1: mężczyzną.
0: A ile on miał lat, kiedy stał się tym mężczyzną?
1: 8 albo 7.
0: O rany, to był niewiele starszy od ciebie.
1: No.
0: I musiał pracować. A jakie było zadanie najmłodszej Ochny?
1: Żeby chodzić do lasu i się uczyć oraz zbierać tam posiłki.
0: A Bogdana do czego się przygotowywała?
1: Do ślubu.
0: No i mieliśmy jeszcze tę drugą rodzinę, czyli właśnie pana grodu i tam była jego córka.
1: Dobroniega.
0: Dobroniega. I Dobroniega też się przygotowywała do...
1: ślubu.
0: Jest tutaj przedstawiona w bardzo pięknym stroju. Miała też taką swoją jakby opiekunkę, która nazywała się Gdula, prawda? Jak na nią mówili?
1: Gdula, gadula.
0: Gdula, gadula, bo strasznie dużo mówiła.
1: No właśnie, obiad był jak kolacja w tej rodzinie.
0: Jak oni w tamtych czasach jedli? Co ty zapamiętałaś?
1: Chlebowy placek.
0: A czy każdy dostawał tyle samo jedzenia?
1: Nie.
0: A jak to było? Kto dostawał najwięcej, a kto najmniej?
1: tata dostawał najwięcej, a ochna najmniej.
0: Czyli to było w zależności od wieku, od starszeństwa. A czy ludzie, którzy wtedy żyli, to tak jedli tak często jak my teraz, czy nie?
1: Mniej, no bo w mieszkańcach grodu tylko dwa posiłki się jadło dziennie.
0: A co ty myślisz o tym, że Sobek musiał pracować z tatą i że on był nazywany mężczyzną, chociaż miał 7 lat? Czy on miał łatwe życie, czy raczej nie?
1: No, raczej trudne. Jak miał już 8 albo 7 lat, kto wie, nie było dokładnie pokazane.
0: No, oni sami nie wiedzieli, bo jak oni liczyli czas, jak mówili?
1: 3 księżyce.
0: 3 księżyce temu, tak, że Sobek miał urodziny, tak mniej więcej. A pamiętasz, że była tam jeszcze taka wzmianka o starce? Kto to był?
1: Starka to była taka starsza pani.
0: I gdzie ona mieszkała?
1: Na dworze.
0: Ona akurat w tej historii w takiej budzie z drewnem. A pamiętasz dlaczego?
1: No bo myśleli, że ona niedługo umrze. Ale to nie mogło się zdarzyć przed tymi ślubami.
0: Nie mogła umrzeć w domu przed ślubem Bogdany, no. Tak? Takie były wtedy wierzenia, że to by przynosiło nieszczęście. To jest taka pierwsza historia, która otwiera tę książkę. I kiedy ta historia się kończy, to nagle mamy nauczyciela z takim długim ogonem. Kto to taki?
1: Sorry, gadam z nory.
0: Kto z tej nory gada?
1: Szczurek.
0: Szczurek.
1: Tylko, że ciągle się za coś przebiera.
0: A dlaczego to właśnie szczur?
1: Może dlatego, że dawniej te chaty zamieszkiwały bardzo często szczury.
0: No trochę tak, bo on powiedział: mieszkam w waszych chatach i oborach od najdawniejszych czasów. Nieważne, czy nazywacie te krainy ziemiami plemienia Polan, czy Polską. Żywię się tym, co zostawicie na noc albo wyrzucicie na podwórze. Jesteśmy bliskimi sąsiadami. Szkoda tylko, że mnie nie lubicie. Dlatego siedzę w bezpiecznej norze, z której jednak wiele widzę i słyszę. No i właśnie ten szczur jest taką postacią, która łączy te wszystkie historie, prawda? Bo on się w każdym rozdziale pojawia i trochę tak podsumowuje.
1: On się przebrał teraz. No na przykład, zobaczę, gdzie to nawet jest.
0: Masz jakiś swój ulubiony strój dla tego szczurka?
1: O, tutaj mi się najbardziej podoba.
0: A, to jest taki trochę szlachcic. To jest rok 1669 i zatytułowany jest ten rozdział Tak powiadają we dworze. I tutaj była chyba historia takich 3 dziewczynek, które pozamieniały się ubraniami. To też była bardzo, bardzo ciekawa historia.
1: Ja bardzo ją lubię, bardzo.
0: No dobrze, to jakbyś miała podsumować, to dlaczego ci się ta książka podobała i dlaczego ją polecasz?
1: No, żeby dzieci trochę rozumiały, dlaczego no te szkoły są takie trochę poważne, na przykład 6. klasa.
0: A czy myślisz, że też można docenić trochę to, w jakich czasach my teraz żyjemy i że dzieci mogą być dziećmi i się bawić i uczyć? I że jest trochę inne podejście do dzieci. Tutaj jest też w tej książce pokazane, że dzieci nie były też dobrze traktowane przez bardzo wiele lat, prawda?
1: No, chodziły do pracy, a nie do szkoły czy przedszkola.
0: I na przykład były też karane czasami tak okrutnie, co?
1: No.
0: Ta książka, tak jak wspomniałam na początku, moim zdaniem jest dla trochę starszych dzieci. Wydawnictwo też tak ją rekomenduje. My sobie czytałyśmy po jednej historii i każda jest zupełnie inna. Myślę, że każdy znajdzie tutaj też coś dla siebie. Mi się na przykład bardzo podobała historia o pierwszym tramwaju w Warszawie.
1: A mi nie.
0: No właśnie, każda z nas ma swoją inną ulubioną. Ciekawe, które spodobają się Państwu. Czy przypomnisz, jak nazywała się ta książka?
1: Skoki przez epoki.
0: 8 podróży w przeszłość Marcina Przewoźniaka od Wydawnictwa Literackiego. My bardzo polecamy. No i dzisiaj już się żegnamy. Ada.
1: I Łucja.
0: Do usłyszenia w kolejnym czytadełku.
1: I pamiętajcie, czytajcie z dziećmi.
2: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

Radio Rodzina. Rodzina.

0: Już teraz na antenie Radia Rodzina powiemy sobie o ważnych zmianach, jakie wejdą niebawem w życie. Od 19 września tramwaje i autobusy MPK Wrocław powrócą do regularnego 12-minutowego taktu. Jest to efekt kończących się prac prowadzonych w ramach programu To Rewolucja 2026. Jednocześnie wraz z początkiem roku szkolnego na wrocławskie ulice wróciły linie autobusowe obsługujące m.in. dojazdy dzieci do szkół. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego MPK przywróciło kursowanie linii 104, 105, 108, 117 i 142. Są to połączenia wykonywane między innymi do dowozu uczniów do szkół. Na razie część komunikacji nadal kursuje w 15-minutowym odstępie czasu. O tym, kiedy zmieni się rozkład jazdy, mówi Witold Woźny, prezes MPK Wrocław.
1: Jeżeli chodzi o ten takt, którym jeszcze jeździmy, to jesteśmy jeszcze z uwagi na kończące się prace w ramach programu To Rewolucja na 3 z 4 największych inwestycji. Jeździmy jeszcze w takcie 15-minutowym, ale po 19 września wracamy już do standardowego, regularnego 12-minutowego taktu.
0: Prace związane z realizacją tegorocznego programu To Rewolucja dobiegną końca jeszcze we wrześniu. Prezes MPK Wrocław mówi, gdzie jeszcze można napotkać utrudnienia w kursowaniu komunikacji miejskiej.
1: Kończymy pracę, jesteśmy w końcowym etapie prac na ulicy Trzebnickiej, na skrzyżowaniu Traguta Krasińskiego oraz na rozjeździe peronowa Stawowa. Tutaj jeszcze prosimy o delikatną cierpliwość. Do połowy września powinniśmy te prace zakończyć. Natomiast to oczywiste, będziemy je kontynuowali w mniejszym zakresie, też pewne prace wykończeniowe na tych odcinkach. Natomiast z końcem roku będziemy już przygotowywali się do nowego roku.
0: Jak słyszymy, powrót do docelowego rozkładu jazdy nie oznacza wcale końca inwestycji torowych we Wrocławiu. MPK już przygotowuje się, czy rozpoczyna przygotowania do kolejnych prac, a jakie będzie największe wyzwanie inwestycyjne w 2027 roku?
1: Największym wyzwaniem w przyszłym roku to jest modernizacja torowiska w ulicy Mickiewicza i tutaj na pewno wystartujemy jeszcze w bieżącym roku, ale to jeszcze jest dużo przed nami. To, co jest istotne, od 19 września wracamy do regularnej jazdy na liniach już docelowych, po zakończonych inwestycjach, natomiast te pierwsze 2 tygodnie jeszcze kończymy To Rewolucję roku 26.
0: I o tych wszystkich zmianach, które będą następowały w ramach programu To Rewolucja 2027 również będziemy Was informować. I przypomnę, tak jak słyszeliśmy, zmiany w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej nastąpią 19 września. Więcej szczegółów na stronie Radia Rodzina.

0: Już teraz na naszej antenie zrobi się kulturalnie, bo przenosimy się do Teatru Polskiego, który powoli rozpoczyna kolejny artystyczny sezon i szykuje 6 premier, a także darmowe spektakle w regionie, w kilkunastu miejscowościach Dolnego Śląska, a także zapowiada się finał remontu głównej siedziby przy ulicy Zapolskiej 3. Będzie to też ostatni sezon, w którym widzowie będą mogli oglądać spektakle na scenie na Świebockim, więc powiedzmy sobie to wprost, że pewna historyczna epoka dobiega końca w przypadku właśnie Teatru Polskiego. Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego Michał Zadara określa nadchodzący sezon mianem wielkiego repertuaru.
1: Wielki repertuar to jest ten repertuar tych wielkich jakby dramatów, komedie oraz tragedie, które ludzie oglądają od setek lat, w niektórych przypadkach albo od 20 lat, albo od 30, ale kojarzą się z wielkimi dramatami, czyli na przykład Śmierć Komiwojażera jest sztuką z lat 50. Opowiadających o tym, jak człowiek za bardzo chciał zaufać, że kapitalizm, czy za bardzo chciał zaufać, że jego kariera mu da satysfakcję życiową i potem widzi, że dla tej kariery poświęcił wszystko, a kariera nic nie dała w zamian. To jest wielki dramat. Potem jest na przykład Tartuffe, to jest komedia o tym, jak człowiek bardzo chce być bogobojny i daje się oszukać pewnemu fałszywemu księdzu, który tak naprawdę chciał jego wykorzystać tylko dla pieniędzy. I mamy Dziady, no to jest wielki dramat o tym, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi zmarłymi. Mamy Męża i Żonę, który jest jakby takim krytycznym spojrzeniem na to, w jaki sposób ludzie budują szczęście w relacjach i na czym polega to szczęście w relacjach. Więc jest to sezon wielkiego dramatu. Myślę, że bardzo jest mało teatrów w Polsce, które są w stanie nie dość, że zagrać te wszystkie wielkie dramaty, ale jeszcze przekonać widzów, że będzie to zabawny, przyjemny i rozrywkowy wieczór tak naprawdę w teatrze.
0: Sezon otworzy Mąż i Żona Aleksandra Fredry w reżyserii Michała Zadary. Pierwsze pokazy odbędą się 18 i 19 września tego roku na scenie na Świebockim, a oficjalną premierę zaplanowano na 25 i 26 września.
1: Mąż i Żona to jest dramat Aleksandra Fredry, to jest pisarz, który jest kojarzony z takimi farsokomediami. Wydaje mi się, że jest to pisarz nieodkryty w Polsce, że jest to pisarz, który stworzył niesamowicie psychologiczne portrety ludzi, którzy są w rozpaczy i przy okazji bardzo śmieszni. Więc będzie to komedia o seksualności, o zdradzie małżeńskiej, ale o kryzysie, myślę, że wiary w ogóle, w życie, w możliwości szczęścia. Więc jest to rodzaj, my to nazywamy komedią romantyczną i mamy nadzieję, że tak będzie wyglądało, ale jest to rodzaj takiej tragifarsy o tym, jak zrozpaczeni ludzie starają jakoś poradzić sobie z rzeczywistością.
0: Mówiliśmy też, że Teatr Polski we Wrocławiu zagra kilka sztuk w różnych miejscowościach Dolnego Śląska. Program Teatr Bliżej Ludzi to cykl 12 niebiletowanych spektakli granych poza Wrocławiem, m.in. w Bolesławcu, Lubinie i Złotoryi, mówi Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
2: Idea trochę się zamyka już w samej nazwie projektu, czyli Teatr Bliżej Ludzi to teatr, który wychodzi poza mury swojej głównej instytucji. To teatr, który ośmiela też, bo zależy nam, aby docierać do naprawdę szerokiego grona widzów, do ludzi, którzy być może na co dzień nie mają możliwości, przestrzeni, czasu, dzieli ich odległość od Wrocławia, skorzystać z tego, co się dzieje tutaj w Teatrze Polskim. Liczę na to, że z jednej strony będzie to unikalna okazja, by przedstawić i pochwalić się tym, co robimy w Teatrze Polskim, ale też wierzę głęboko, że z tych miejsc, które odwiedzimy, no zainspirujemy tą widownię, aby odwiedzała nas w przyszłości również tutaj w macierzystych naszych murach.
0: Program Teatr Bliżej Ludzi wystartuje 10 września. Więcej szczegółów na temat tego, co będzie działo się w tym sezonie w Teatrze Polskim we Wrocławiu, znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina. Bardzo zachęcam, by tam zajrzeć.
3: Jarosław Kaczyński o oskarżeniach wobec PiS, jakie padły z ust premiera. Anestezjolog z zarzutami nadal może wystawiać recepty. Derby w piłkarskiej ekstraklasie dziś w Gliwicach Piast podejmie GKS Katowice. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Fałszywe zeznania, których celem jest skompromitowanie prawicy. Tak prezes PiS Jarosław Kaczyński mówi o dzisiejszych oskarżeniach, jakie padły z ust premiera Donalda Tuska w kierunku Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o aferę z kryptowalutami.
4: Tego, co usłyszałem od premiera, ja w ogóle nie biorę pod uwagę, bo tam były kłamstwa, o których na, jak to się mówi, 1000% wiem, że były kłamstwami, bo dotyczyły mnie, a ja wiem, co robiłem.
3: Sejm nie uchwalił dziś ponownie ustawy o rynku kryptoaktywów, co w praktyce oznacza, że prezydenckie weto zostaje podtrzymane. Jeden z lekarzy biorących udział w zorganizowanej grupie przestępczej handlującej opioidami nadal ma prawo wykonywania zawodu. Sprawa ma związek ze śmiercią 4 młodych kobiet w Krakowie. 58-letni Dariusz P. przed miesiącem został wypuszczony z aresztu za poręczeniem w wysokości 500 000 zł. Ma postawione zarzuty pomocnictwa do wprowadzania do obrotu narkotyków oraz poświadczenia nieprawdy w wystawianych receptach.
5: Ta sprawa już dotyczy kilkunastu osób i tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z taką większą ilością osób, które współpracowały ze sobą przy różnych czynach o charakterze przestępczym.
3: Mówił Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury okręgowej.
6: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
3: Po jakich studiach jest szansa na dobrą pracę i zarobki? Maturzystom w dokonaniu wyboru dalszej edukacyjnej ścieżki pomoże ELA, czyli system monitorowania ekonomicznych losów absolwentów. To baza danych, mówi minister nauki Marcin Kulasek.
7: Ta baza to taki swego rodzaju kompas dla młodych ludzi, dla przyszłych studentów, żeby sprawdzili, jakie mają predyspozycje, a na końcu, żeby zobaczyli, który zawód, która uczelnia, który kierunek, jeżeli chodzi o szkoły wyższe, da im upragnioną pracę, a na końcu dobre, godne zarobki.
3: Sprawdzić można nie tylko konkretne kwoty po konkretnych kierunkach, ale też to, jak szybko absolwenci znajdują po nich pracę.
6: Wiadomości ze świata sportu.
3: Derby w piłkarskiej ekstraklasie dziś w Gliwicach Piast podejmował będzie GKS Katowice. Trener gospodarzy Daniel Myśliwiec spodziewa się wyrównanego pojedynku.
8: Patrząc na nasze ostatnie potyczki, to były zawsze mecze ciekawe. Mówię nasze. Piast versus Gieksa. Ostatni może nie obfitował w bramki, ale widać było dwie drużyny, które mają do siebie duży respekt i takiego samego scenariusza przewiduję.
3: Piast jest na 11. miejscu w tabeli. GKS zajmuje 5. lokatę. Początek spotkania o 20:30.
0: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Temperatury mamy już maksymalne 27 stopni na termometrach. Powolutku te temperatury będą opadały. No i w nocy tak do 15 stopni nam spadną. 15 stopni jutro o godzinie 7 rano, więc nocy też chłodna nie będzie, ale w ciągu nocy możliwe są przelotne opady deszczu, a jutrzejszy dzień, no niestety, wypełniać będzie deszcz.
6: Tu Radio Rodzina.

Myślę, że pamiętamy o tym, że całkiem niedawno miał miejsce ogromny cyberatak na platformę MyDoctor, która służy, jest systemem do obsługi gabinetów i przychodni. W związku z tym cyberatakiem w Polsce doszło do wycieku danych medycznych na ogromną skalę. Wyciekły m.in. historie leczenia i numery PESEL blisko 19 milionów osób. A postępowanie kontrolne w tej sprawie prowadzi Urząd Ochrony Danych

0: osobowych. Urząd również przypomina, że przychodnie i lekarze jako administratorzy danych mają prawny obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka oraz zgłoszenia incydentu. Prowadzimy postępowanie w tej sprawie i będziemy wyciągać konsekwencje, podkreślił we Wrocławiu Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1: Urząd Ochrony Danych Osobowych w tym momencie prowadzi już od sierpnia kontrolę w tej firmie. No i będziemy ustalać przede wszystkim, czy podmiot przetwarzający podjął wszystkie potrzebne środki, przeprowadził odpowiednią analizę ryzyka, czy wdrożył wszystkie rozwiązania, które zabezpieczały dane osobowe, czy można było uniknąć tego wycieku. Oczywiście służby, policja, prokuratura prowadzą swoje postępowanie mające na celu ustalenie przestępców. Dzwonią do nas także zaniepokojeni obywatele, którzy czują się poszkodowani oczywiście. My informujemy zarówno o możliwościach, co my robimy, co robią służby państwa, jakie środki należy podjąć.
0: Polacy chcą zabezpieczyć się przed kradzieżą tożsamości lub niechcianym kredytem, a temu służy zastrzeżenie numeru PESEL. Warto zastrzec swój numer PESEL na przykład w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Tylko w sierpniu zauważyliśmy ogromny wzrost zainteresowania takim działaniem, wyjaśnia Janina Nowak, kierownik działu ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
2: Po ujawnieniu informacji o wycieku danych zaobserwowaliśmy ogromne zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL we Wrocławiu. Dla porównania mogę podać, że w zwykłym miesiącu, biorę tutaj lipiec, było to tylko 290 zastrzeżeń numerów PESEL, czyli przyszło do nas 290 mieszkańców Wrocławia. Natomiast już w pierwszych dniach sierpnia po ujawnieniu tej informacji zarejestrowaliśmy 2,5 tysiąca, to są pierwsze dni sierpnia. Cały sierpień to było ponad 4,5 tysiąca rejestracji. Dalej mamy osoby, które przychodzą. Mówimy o osobach, które być może nie mają dostępu, nie korzystają, łatwiej może było przyjść, albo po prostu są wykluczone cyfrowo.
0: Urzędniczka mówi krok po kroku, jak zabezpieczyć swój numer PESEL. To bardzo ważne, to działanie prewencyjne i jednocześnie dbałość o nasze dane.
2: Jeżeli mieszkaniec Wrocławia, czy to obywatel RP, czy to jest cudzoziemiec, a jest osobą pełnoletnią, nie dokonał zastrzeżenia numeru PESEL, to powinien jednak pojawić się u nas w dowolnie wybranym punkcie. W ogóle z tym tematem można iść do dowolnie wybranego organu gminy, niekoniecznie we Wrocławiu. Dzisiaj jestem nad morzem, dzisiaj jestem na Mazurach, mam z tym problem, udaję się do organu gminy i dokonuję zastrzeżenia numeru PESEL. To są sprawy meldunkowe. To tam, gdzie obsługuje się klientów z zakresu dowodów osobistych, zrobi to urzędnik ewidencji ludności, urzędnik dowodów osobistych.
0: Wrocławianie mogą skorzystać z bezpośredniego wsparcia ekspertów UODO w specjalnym punkcie konsultacyjnym przed Urzędem Miejskim, gdzie uzyskają praktyczne porady i odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony danych osobowych, a my do tego tematu będziemy wracać. Na naszej stronie znajdziecie więcej szczegółów.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Już teraz będę zapraszała Was na wydarzenie, które będzie miało miejsce już jutro. Otóż będą to wojewódzkie dożynki w Bystrzycy Oławskiej. Rolnicy z całego regionu, mieszkańcy dolnośląskich miejscowości i wszyscy miłośnicy ludowych tradycji spotkają się właśnie 5 września w najbliższą sobotę w Bystrzycy Oławskiej, to gmina Oława. Tegoroczne dożynki wojewódzkie połączą uroczyste podziękowanie za plon z koncertami, prezentacją wieńców i atrakcjami dla całych rodzin, a gwiazdami wieczoru będą Reni Jusis oraz zespół Zakopower. Święto rozpocznie się o godzinie 13 mszą świętą w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów. Natomiast o godzinie 14 wyruszy korowód dożynkowy, a pół godziny później odbędą się już oficjalne uroczystości. Powitanie gości, misterium chleba, a także prezentacja wieńców przygotowanych przez reprezentację dolnośląskich miejscowości. Do wspólnego świętowania zaprasza Paweł Gancarz, marszałek województwa dolnośląskiego.
1: W sobotę najbliższą święto plonów, dziękczynienie rolnikom, bo ten sezon żniwny za nami, intensywne żniwa, niełatwy rok, ale myślę, że dolnośląscy rolnicy spisali się bardzo dobrze. Jesteśmy też w tym okresie dożynkowym w gminach, w powiatach. On trwa i ta nasza kultura, ta różnorodność dolnośląska jest przepiękna. I kto jeszcze nie ma planu na najbliższą sobotę, zapraszam do Bystrzycy Oławskiej pod Wrocławiem. I tu też zależy mi na tym, żeby to wydarzenie się udało, bo tu jest potrzebna właśnie pogoda bardzo, bo pogoda jest tej niezbędna, ale nawet jak jej nie ma, to będzie dobry klimat. Będą takie atrakcje jak wyścig traktorów, które udało się zaimplementować już myślę na trwałe. Zapraszamy cały zarząd województwa, samorząd województwa dolnośląskiego zaprasza na dożynki wojewódzkie. Będzie na pewno taki wstęp, preludium do Forum Ekonomicznego w Karpaczu.
0: Tak jak powiedziałam, 13 godzina to msza święta, o 14 korowód dożynkowy, później uroczystości takie obrzędowe, że tak powiem, a o godzinie 16 przyjdzie czas na zabawę. O 16 rozpocznie się wyścig traktorów oraz występ zespołu pieśni i tańca Wrocław. Pół godziny później poznamy wyniki konkursów, a na scenie pojawią się także kapela Po Naszemu i zespół pieśni i tańca Porębiok. Wieczór upłynie pod znakiem znanych przebojów. O godzinie 19 wystąpi Reni Jusis, a o godzinie 21 gwiazda wieczoru, myślę tak możemy powiedzieć, zespół Zakopower, a później zabawa taneczna od godziny 22. Więcej szczegółów na antenie Radia Rodzina.
2: Tu Radio Rodzina.

Jadąc do pracy, tak wam powiem, widziałam pana z takim zestawem wędkarskim, wędka na ramieniu, narzucona w takiej torbie w pokrowcu, no i oczywiście pozostałe części sprzętu wędkarskiego, ekwipunku właściwie wędkarskiego w ręce, no i pan prawdopodobnie spacerował sobie gdzieś na Odrę, by połowić ryby. No i tak sobie pomyślałam o tym, jak to fajnie tak czasem wybrać się na ryby, tak poczuć tą ciszę, spokój nad stawem, bądź rzeką, bądź jeziorem. No, że przypomniał mi się ostatni mój raz, gdy łowiłam ryby. Było to całkiem niedawno, akurat w Dolinie Baryczy. Tam się wybraliśmy z rodziną. No i cóż, była taka sytuacja, że było też branie. No i oczywiście, jak to bywa, tata szybko krzyknął: Natalka, podkładamy podbierak. No więc ja ruszyłam z podbierakiem. No i cóż, tak podebrałam tą rybę, że nam się zebrała. Jak już mój tata to podliczył, wiszę mu co najmniej 3 zestawy takie tego ołowiu i haczyków, bo no właśnie, 3 ryby nam się zerwały. Także jeżeli wybieralibyście się na ryby, ja oczywiście bardzo serdecznie się polecam.

0: Wysłannicy Trumpa jadą na Ukrainę, podał przed chwilą Wołodymyr Zełenski. Utonięcie dziecka na basenie, eksperyment procesowy opóźniony. Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner będą w Kijowie w niedzielę. Wcześniej złożą wizytę w Moskwie, ogłosił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Omówiliśmy dziś zapowiedziane wizyty Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera. Udadzą się do Moskwy, a w niedzielę przyjadą do Kijowa, napisał Zełenski na platformach internetowych. Prezydent oświadczył, że strona ukraińska zapewnia, że rosyjska przestrzeń powietrzna będzie bezpieczna na czas pobytu Witkoffa i Kushnera w Moskwie. Wracamy do tragedii w łódzkim parku wodnym Fala. Pod koniec lipca utonął 7-latek mimo obecności ratownika na basenie. Nadal nie ustalono daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić tę tragedię, a to dlatego, że na basenie trwają prace konserwacyjne, mówi rzecznik łódzkiej prokuratury Paweł Jasiak.
1: Eksperyment odbędzie się po 15 września. Jest to związane z pracami konserwacyjnymi w akwaparku. Ostateczny termin jeszcze nie jest ustalony, ale już trwają uzgodnienia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
0: Prokuratura zapewnia, że remont nie zaburzy eksperymentu procesowego. Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Zmiany w szkolnych stołówkach pod lupą sanepidu. Kontrole będą prowadzone bez zapowiedzi, a inspektorzy sprawdzą, czy jadłospisy spełniają nowe wymagania. Sanepid przyjrzy się też standardom przygotowywania posiłków, bo z tym bywało różnie, mówi Marek Waszczewski z Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
3: To tak naprawdę były kwestie związane albo z ogólnym stanem sanitarno-higienicznym, czyli z czystością, albo były to kwestie związane na przykład z użyciem produktów po terminie ważności, albo z niewłaściwym ich przechowywaniem, czyli na przykład poza lodówką, te, które powinny być w lodówce, podwójnym mrożeniem. Takie przypadki też niestety ciągle się zdarzały.
0: Nowy jadłospis ma być zdrowszy, więcej warzyw, owoców i produktów pełnoziarnistych, a mniej soli, cukru i mięsa. Papież przyjął na audiencji profesorów i studentów z Uniwersytetu w Oksfordzie. Zachęcił ich do odważnego poszukiwania prawdy i integralnej wizji człowieka. Dzięki temu, jak zapewnił, łatwiej będzie im spotkać Jezusa, który jest drogą, prawdą i życiem. Leon XIV przypomniał też postać wielkiego profesora tej uczelni, a od niedawna doktora Kościoła, Johna Henry'ego Newmana.
4: Pielgrzymi z Oksfordu, z którymi spotkał się Ojciec Święty, należą do Kolegium Oriel. To jedno z najstarszych kolegiów w Oksfordzie. Należał do niego m.in. święty John Henry Newman, absolwent i profesor Uniwersytetu w Oksfordzie. Członkowie kolegium przybyli do Rzymu w pielgrzymce, która wiedzie po śladach tego wielkiego konwertyty.
5: St. John Henry Newman stands as a shining example.
4: Stanowi on wspaniały przykład uczonego, który nie tylko w swoich dziełach, ale także w swoim życiu ukazał nierozerwalność wiary i rozumu. Ja także zachęcam was do odważnego poszukiwania prawdy i promowania integralnej wizji człowieka. Dzięki temu wasza praca może rzeczywiście ułatwić spotkanie z waszymi braćmi i siostrami, a zwłaszcza z naszym Panem Jezusem Chrystusem, który jest drogą, prawdą i życiem.
0: Kolegium Oriel obchodzi w tym roku 700. rocznicę nadania królewskiego przywileju.
6: My już teraz w Radiu Rodzina rzucamy okiem na prognozę pogody. No i niestety synoptycy nie mają dla nas dobrych wieści, bo sobota będzie stała zdecydowanie pod znakiem deszczu i chmur, chociaż będzie taki pas, w którym spoza tych chmur wysuną się promienie słońca. Jednakże niedziela już trochę bardziej słoneczna, ale o 1 stopień chłodniejsza, bo w sobotę do 22, a w niedzielę do 21.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.
9: Tu Radio Rodzina.

0: Już teraz na naszej antenie zrobi się kulturalnie, bo przenosimy się do Teatru Polskiego, który powoli rozpoczyna kolejny artystyczny sezon i szykuje 6 premier, a także darmowe spektakle w regionie, w kilkunastu miejscowościach Dolnego Śląska, a także zapowiada się finał remontu głównej siedziby przy ulicy Zapolskiej 3. Będzie to też ostatni sezon, w którym widzowie będą mogli oglądać spektakle na scenie na Świebockim, więc powiedzmy sobie to wprost, że pewna historyczna epoka dobiega końca w przypadku właśnie Teatru Polskiego. Dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego Michał Zadara określa nadchodzący sezon mianem wielkiego repertuaru.
1: Wielki repertuar to jest ten repertuar tych wielkich jakby dramatów, komedie oraz tragedie, które ludzie oglądają od setek lat, w niektórych przypadkach albo od 20 lat, albo od 30, ale kojarzą się z wielkimi dramatami, czyli na przykład Śmierć Komiwojażera jest sztuką z lat 50. Opowiadających o tym, jak człowiek za bardzo chciał zaufać, że kapitalizm, czy za bardzo chciał zaufać, że jego kariera mu da satysfakcję życiową i potem widzi, że dla tej kariery poświęcił wszystko, a kariera nic nie dała w zamian. To jest wielki dramat. Potem jest na przykład Tartuffe, to jest komedia o tym, jak człowiek bardzo chce być bogobojny i daje się oszukać pewnemu fałszywemu księdzu, który tak naprawdę chciał jego wykorzystać tylko dla pieniędzy. I mamy Dziady, no to jest wielki dramat o tym, w jaki sposób się komunikujemy z naszymi zmarłymi. Mamy Męża i Żonę, który jest jakby takim krytycznym spojrzeniem na to, w jaki sposób ludzie budują szczęście w relacjach i na czym polega to szczęście w relacjach. Więc jest to sezon wielkiego dramatu. Myślę, że bardzo jest mało teatrów w Polsce, które są w stanie nie dość, że zagrać te wszystkie wielkie dramaty, ale jeszcze przekonać widzów, że będzie to zabawny, przyjemny i rozrywkowy wieczór tak naprawdę w teatrze.
0: Sezon otworzy Mąż i Żona Aleksandra Fredry w reżyserii Michała Zadary. Pierwsze pokazy odbędą się 18 i 19 września tego roku na scenie na Świebockim, a oficjalną premierę zaplanowano na 25 i 26 września.
1: Mąż i Żona to jest dramat Aleksandra Fredry, to jest pisarz, który jest kojarzony z takimi farsokomediami. Wydaje mi się, że jest to pisarz nieodkryty w Polsce, że jest to pisarz, który stworzył niesamowicie psychologiczne portrety ludzi, którzy są w rozpaczy i przy okazji bardzo śmieszni. Więc będzie to komedia o seksualności, o zdradzie małżeńskiej, ale o kryzysie, myślę, że wiary w ogóle, w życie, w możliwości szczęścia. Więc jest to rodzaj, my to nazywamy komedią romantyczną i mamy nadzieję, że tak będzie wyglądało, ale jest to rodzaj takiej tragifarsy o tym, jak zrozpaczeni ludzie starają jakoś poradzić sobie z rzeczywistością.
0: Mówiliśmy też, że Teatr Polski we Wrocławiu zagra kilka sztuk w różnych miejscowościach Dolnego Śląska. Program Teatr Bliżej Ludzi to cykl 12 niebiletowanych spektakli granych poza Wrocławiem, m.in. w Bolesławcu, Lubinie i Złotoryi, mówi Jarosław Rabczenko, członek zarządu województwa dolnośląskiego.
2: Idea trochę się zamyka już w samej nazwie projektu, czyli Teatr Bliżej Ludzi to teatr, który wychodzi poza mury swojej głównej instytucji. To teatr, który ośmiela też, bo zależy nam, aby docierać do naprawdę szerokiego grona widzów, do ludzi, którzy być może na co dzień nie mają możliwości, przestrzeni, czasu, dzieli ich odległość od Wrocławia, skorzystać z tego, co się dzieje tutaj w Teatrze Polskim. Liczę na to, że z jednej strony będzie to unikalna okazja, aby przedstawić i pochwalić się tym, co robimy w Teatrze Polskim, ale też wierzę głęboko, że z tych miejsc, które odwiedzimy, no zainspirujemy tą widownię, aby odwiedzała nas w przyszłości również tutaj w macierzystych naszych murach.
0: Program Teatr Bliżej Ludzi wystartuje 10 września. Więcej szczegółów na temat tego, co będzie działo się w tym sezonie w Teatrze Polskim we Wrocławiu znajdziecie już teraz na stronie Radia Rodzina. Bardzo zachęcam, by tam zajrzeć.
3: Tu Radio Rodzina.

0: Dzień dobry. Dziś czwarty dzień września, do końca roku pozostaje 118 dni. W 1951 roku odbył się pierwszy międzykontynentalny przekaz programu telewizyjnego, w którym było wystąpienie prezydenta USA Harry'ego Trumana. W 1966 roku prymas kardynał Stefan Wyszyński dokonał koronacji cudownego obrazu Matki Bożej z Kalmierzyckiej, koronami poświęconymi przez papieża Pawła VI. W 2015 roku otwarto Narodowe Forum Muzyki imienia Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu. Lutosławski był jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów XX wieku, a także dyrygentem i pianistą. W 2016 roku papież Franciszek kanonizował Matkę Teresę z Kalkuty. Urodziła się ona w Albanii, była znana z działalności prowadzonej w Indiach. Otrzymała pokojową Nagrodę Nobla.
1: Radio Lecina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Myślę, że pamiętamy o tym, że całkiem niedawno miał miejsce ogromny cyberatak na platformę MyDoctor, która służy, jest systemem do obsługi gabinetów i przychodni. W związku z tym cyberatakiem w Polsce doszło do wycieku danych medycznych na ogromną skalę. Wyciekły m.in. historie leczenia i numery PESEL blisko 19 milionów osób. A postępowanie kontrolne w tej sprawie prowadzi Urząd Ochrony Danych Osobowych. Urząd również przypomina, że przychodnie i lekarze jako administratorzy danych mają prawny obowiązek przeprowadzenia analizy ryzyka oraz zgłoszenia incydentu. Prowadzimy postępowanie w tej sprawie i będziemy wyciągać konsekwencje, podkreślił we Wrocławiu Mirosław Wróblewski, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1: Urząd Ochrony Danych Osobowych w tym momencie prowadzi już od sierpnia kontrolę w tej firmie. No i będziemy ustalać przede wszystkim, czy podmiot przetwarzający podjął wszystkie potrzebne środki, przeprowadził odpowiednią analizę ryzyka, czy wdrożył wszystkie rozwiązania, które zabezpieczały dane osobowe, czy można było uniknąć tego wycieku. Oczywiście służby, policja, prokuratura prowadzą swoje postępowanie mające na celu ustalenie przestępców. Dzwonią do nas także zaniepokojeni obywatele, którzy czują się poszkodowani oczywiście. My informujemy zarówno o możliwościach, co my robimy, co robią służby państwa, jakie środki należy podjąć.
0: Polacy chcą zabezpieczyć się przed kradzieżą tożsamości lub niechcianym kredytem, a temu służy zastrzeżenie numeru PESEL. Warto zastrzec swój numer PESEL na przykład w aplikacji mObywatel lub w urzędzie gminy. Tylko w sierpniu zauważyliśmy ogromny wzrost zainteresowania takim działaniem, wyjaśnia Janina Nowak, kierownik działu ewidencji ludności w Urzędzie Miejskim Wrocławia.
2: Po ujawnieniu informacji o wycieku danych zaobserwowaliśmy ogromne zainteresowanie zastrzeżeniem numeru PESEL we Wrocławiu. Dla porównania mogę podać, że w zwykłym miesiącu, biorę tutaj lipiec, było to tylko 290 zastrzeżeń numerów PESEL, czyli przyszło do nas 290 mieszkańców Wrocławia. Natomiast już w pierwszych dniach sierpnia po ujawnieniu tej informacji zarejestrowaliśmy 2,5 tysiąca, to są pierwsze dni sierpnia. Cały sierpień to było ponad 4,5 tysiąca rejestracji. Dalej mamy osoby, które przychodzą. Mówimy o osobach, które być może nie mają dostępu, nie korzystają, łatwiej może było przyjść, albo po prostu są wykluczone cyfrowo.
0: Urzędniczka mówi krok po kroku, jak zabezpieczyć swój numer PESEL. To bardzo ważne, to działanie prewencyjne i jednocześnie dbałość o nasze dane.
2: Jeżeli mieszkaniec Wrocławia, czy to obywatel RP, czy to jest cudzoziemiec, a jest osobą pełnoletnią, nie dokonał zastrzeżenia numeru PESEL, to powinien jednak pojawić się u nas w dowolnie wybranym punkcie. W ogóle z tym tematem można iść do dowolnie wybranego organu gminy, niekoniecznie we Wrocławiu. Dzisiaj jestem nad morzem, dzisiaj jestem na Mazurach, mam z tym problem, udaję się do organu gminy i dokonuję zastrzeżenia numeru PESEL. To są sprawy meldunkowe. To tam, gdzie obsługuje się klientów z zakresu dowodów osobistych, zrobi to urzędnik ewidencji ludności, urzędnik dowodów osobistych.
0: Wrocławianie mogą skorzystać z bezpośredniego wsparcia ekspertów UODO w specjalnym punkcie konsultacyjnym przed Urzędem Miejskim, gdzie uzyskają praktyczne porady i odpowiedzi na pytania dotyczące ochrony danych osobowych, a my do tego tematu będziemy wracać. Na naszej stronie znajdziecie więcej szczegółów.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71601.

0: autopromocja.
1: Życie Kościoła na Dolnym Śląsku. Wiadomości lokalne, wydarzenia kulturalne, nasze rekomendacje i zaproszenia. www.radiorodzina.pl. Polecamy.
0: Autopromocja.

Kiedy jeżyki chłód sierpnia zniechęci, zanim się zlecą gawrony z północy, zjadą się znowu do miasta studenci, spotkać szermierza i spojrzeć.

Jesień jest świetna na spacer, na krzyki, bo opadają kolory z kasztanów. Mogę tak chodzić, nie myśląc o niczym, plan miasta zamiast mych zmartwień i planów. I tak czasami pomyślę po drodze, jak się ten świat prędko zmienia, mój Boże. Bo chociaż stał tu od kiedy przechodzę, to już nie spotka się nikt w Poltegorze.

Spotkasz tu ludzi wrośniętych w bruk grodu. Za arkadami wychodzą z ulicy. Albo krasnala, gagatka za młodu, co na więziennej do wyjścia dni liczy. I różne inne spotkania są w modzie. Na placu solnym z kwiaciarką wśród kwiecia, albo przy Szewskiej za murem w ogrodzie, albo na targach gdzieś w hali stulecia.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

Widzisz, co się zda, jak sen we śnie jeno trwa, nad strumieniem, w którym fala.

0: Autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

tak tak tak. Stay with the gas, the pep,